0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
5: Witajcie małe i duże mobile. Dzisiaj temat bardzo na czasie. Hulajnogi, największe zagrożenie na drogach i wehikuł czasu, nielubiane trójkąty, czyli niegdysiejsze przeszkody zamiast przestrogi. Arek Włodarski, zaczynamy.
0: Autoradio.
5: W badaniu przeprowadzonym na zlecenie Rankomat.pl użytkownicy hulajnóg elektrycznych najczęściej byli wskazywani jako uczestnicy ruchu wywołujący u innych poczucie zagrożenia. Tak odpowiedziało 30% respondentów. Z drugiej strony tyle samo powiedziało, że nikt u nich takiego poczucia zagrożenia nie wywołuje. Na drugim miejscu znaleźli się kierowcy samochodów osobowych, których wskazało 19% ankietowanych. Rowerzystów wymieniło 14%. Policyjne statystyki pokazują, że obawy badanych mają odzwierciedlenie w danych dotyczących bezpieczeństwa.
0: Aktualności.
5: Respondenci pytani o zachowania najbardziej obniżające komfort poruszania się po mieście najczęściej wskazywali szybką jazdę hulajnogą, rowerem lub innym urządzeniem transportu osobistego po chodniku. Tak odpowiedziało 20% badanych. W 2024 roku w wypadkach spowodowanych przez użytkowników hulajnog zginęły 3 osoby, a 400 zostało rannych. W ubiegłym roku wypadków było już 1158, dokładnie zginęło 11 osób, a ponad 1000 zostało rannych. Jeszcze wyraźniej sytuację pokazują dane za pierwsze 7 miesięcy tego roku. Policja odnotowała 828 wypadków z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych wobec 700 w analogicznym okresie ubiegłego roku. Liczba zabitych wzrosła z 5 do 11. Teraz wehikuł czasu. Nielubiane trójkąty.
0: Ciekawostki.
5: Motor przypomina, że przepisy nakazują wyraźne i łatwo dostrzegalne oznakowanie przeszkód na drodze, a w przypadku awarii auta czy pozostawienia przyczepy poza obszarem zabudowanym, ustawienie trójkąta odblaskowego. Redakcja zwraca uwagę, że teoria rozmija się z codziennością. Uszkodzone pojazdy bywały zostawiane niemal na środku jezdni, na zakrętach albo nocą bez odpowiedniego oznakowania. Trójkąt, jeśli już się pojawiał, nie zawsze stał, gdzie powinien. Zamiast znaleźć się 30-50 metrów za pojazdem, potrafił wisieć na skrzyni ładunkowej ciężarówki albo znajdować się wewnątrz autobusu. Ba, część kierowców trójkątów po prostu nie miała, inni mieli, ale bali się je ustawiać, bo obawiali się kradzieży. Motor tłumaczy ten paradoks dość prosto: skoro jedni musieli mieć trójkąty, a inni nie, to mogło się rodzić podejrzenie, że ci drudzy będą je pożyczać. Tym pierwszym rozwiązaniem miało być albo przykuwanie trójkąta łańcuchem, albo rozsądniej rozszerzenie obowiązku posiadania używania trójkątów na wszystkie pojazdy, także auta osobowe.
0: Historia motoryzacji.
5: Osobny problem dotyczy jakości krajowych trójkątów. Autor pisze, stoją one na rachitycznych widełkach, więc przewraca je byle podmuch wiatru. Stąd brały się kamienne umocnienia i budowane przez kierowców przy drodze tamy, żeby trzymał się ten trójkąt. Na koniec autor artykułu przypomniał, że trójkąty ostrzegawcze nie są wymyśloną szykaną, tylko mają służyć bezpieczeństwu ruchu drogowego. Na szczęście tak było 50 lat temu. Artykuł ukazał się a propos trójkątów w 1976 roku w tygodniku Motor. Arek Włodarski, dziękuję, do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Reklama.
1: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: W Szczawnie Zdroju wielkie czterodniowa dyskusja o zdrowiu i kulturze.
5: Bo łączymy ten festiwal właśnie kultura i zdrowia.
4: Sprawdzimy, dlaczego Lubiński Urząd Pracy zdobył prestiżową nagrodę.
6: Brane są pod uwagę m.in. umiejętności komunikacyjne, współpraca z innymi, sprawność w podejmowaniu decyzji, zarządzanie oraz skuteczność.
4: I zajrzymy do Złotorii, gdzie na Starówce rusza wielka inwestycja.
7: To inwestycja bardzo długo wyczekiwana.
8: Słuchacie raportu regionalnego.
4: Wielki sukces Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie. Placówka została wyróżniona prestiżową, diamentową rekomendacją. Dyrekcja urzędu podkreśla, że to nie tylko dowód na wysokie kompetencje całego zespołu, ale przede wszystkim motywacja do dalszego podnoszenia standardów obsługi mieszkańców.
9: Pracownicy urzędu otrzymają certyfikaty diamentowej rekomendacji, a cały urząd zostanie uhonorowany certyfikatem diamentowej organizacji. Certyfikat ten to prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu. Oficjalne wręczenie certyfikatu diamentowej organizacji odbędzie się podczas uroczystego spotkania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie i wyróżnienie przekaże dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu, pan Bartosz Kotecki.
6: W programie brane są pod uwagę m.in. umiejętności komunikacyjne, współpraca z innymi, sprawność w podejmowaniu decyzji, zarządzanie oraz skuteczność w realizacji zawodowych zadań. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
4: Szczawno Zdrój, Festiwal Kultury i Zdrowia, czyli 4 dni warsztatów, koncertów i spotkań z lekarzami. Do niedzieli mieszkańcy i kuracjusze mogą bezpłatnie konsultować się ze specjalistami różnych dziedzin medycyny. O szczegółach Jacek Zych.
10: Tak, festiwal to wspólna inicjatywa chyba wszystkich instytucji mających jakikolwiek związek ze zdrowiem z całego powiatu wałbrzyskiego. Przez 4 dni swoich specjalistów oddelegowały tam uzdrowiska, szpitale, uczelnie wyższe, firmy i organizacje pozarządowe zajmujące się zdrowiem.
11: Udało nam się tutaj skupić bardzo dużo specjalistów. Jest prawie setka lekarzy, psychologów, psychiatrów z Warszawy, z Wrocławia, oczywiście z Wałbrzycha, którzy będą mieli też indywidualne rozmowy z młodzieżą, ale bardzo dużo prelekcji, kilkadziesiąt. Też nie koniecznie takie oczywiste punkty programu, jak na przykład sesje czy koncerty Miss Tybetańskich, koncert jazzowy, bo łączymy ten festiwal właśnie kultura i zdrowia. To jest takie tutaj na nasz, że tak powiem, oryginalny wkład.
10: Powiedział Jerzy tutaj z Instytutu Maxa Webera, inicjator tego festiwalu. Większość wydarzeń i prelekcji będzie działa się na terenie i w obiektach uzdrowiska Szczawna Jedlina i Parku Zdrojowego. 4 dni podzielono na kilkanaście bloków tematycznych.
12: Tych wydarzeń jest sporo. Tutaj będą wykłady, będą porady, będzie można się spotkać z profesjonalistami, będzie spacer organizowany przez Starostwo Powiatowe Nordic Walking, będą zawody rowerowe, także myślę, że tutaj każdy znajdzie coś dla siebie.
10: A to już Krzysztof Urbański, prezes uzdrowiska Szczawna Jedlina. Na koniec ważna informacja. Wszystkie wydarzenia dziejące się w ramach festiwalu, konsultacje, wykłady czy koncerty są bezpłatne. Szczegółowe informacje dotyczące programu i poszczególnych bloków tematycznych można znaleźć w mediach społecznościowych uzdrowiskowej gminy Szczawno-Zdrój i uzdrowiska Szczawno-Jedlina. Ze Szczawna-Zdroju dla Muzycznego Radia Jacek Zych.
4: Koniec ze szpecącą ruiną w centrum Złotoryi. Jeden z najbardziej zaniedbanych punktów Starówki zmieni się nie do poznania. W miejscu starej drukarni przy ulicy Mickiewicza powstanie nowoczesna kamienica z kilkudziesięcioma mieszkaniami. Inwestycja pod nazwą Stary Browar ma być gotowa za 2 lata, mówi burmistrz Złotoryi Paweł Kulik.
7: po wielu latach przystępujemy teraz do fazy realizacyjnej, do budowy tego budynku. 49 lokali tam powstanie i 2 lokale usługowe. Ta inwestycja jest bardzo trudnym rejonie. Pamiętajmy, że to jest ścisła strefa konserwatorska, ale i to inwestycja bardzo długo wyczekiwana. Dzisiaj wiadomo, jaki jest głód mieszkań na rynku i kolejny budynek, który już realizuje TBS.
4: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
3: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio.
4: Dzień dobry wszystkim.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie. Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.

0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
1: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
2: Pociągi zwalniają do 20 km na godzinę. To protest. Mija 25 lat od zamachów na World Trade Center i Pentagon. Czy ziemniaki będą w Europie towarem luksusowym? Tak może być z powodu tegorocznej suszy. Marcin Krzemiński. Nieco mniej niż połowa pociągów, dokładnie 48% jechało zgodnie z planem. To dane z godziny 2 w nocy. Aktualny rekordzista Podhalanin ma ponad 3 godziny spóźnienia. Od północy trwa protest maszynistów. Na przejazdach kolejowych pociągi zwalniają do 20 km na godzinę. Na wszystko to pokłosie tragedii sprzed 2 dni. Na Mazowszu w Sokolnikach Suchych pociąg zderzył się z ciężarówką. Pasażerka pociągu zginęła. Na maszynista został ciężko ranny, podobnie jak kilka innych osób. Wskutek protestu trzeba się dziś liczyć z opóźnieniami pociągów w całym kraju. Zrobimy co możliwe, by były jak najmniejsze, mówi szef PKP Intercity Janusz Malinowski.
3: Będziemy starali się korygować te opóźnienia, szczególnie na końcowych odcinkach, żeby te opóźnienia wtórne były jak najmniejsze i żeby ten pociąg szybciej obrócić, żeby wyjeżdżał jak z najmniejszym opóźnieniem.
2: Maszyniści podkreślają, że nie chcą utrudniać życia pasażerom, dlatego skrócili protest do południa.
4: Niemniej protest się odbędzie, on musi się odbyć, żeby wszyscy, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo na kolei, rozumieli, że jest problem.
2: Mówi szef Związku Maszynistów Leszek Miętek. Poranne protesty mogą mieć skutki też po południu. To nie jedyny dziś protest. Do Warszawy przyjadą pracownicy inowrocławskich kopalni soli Solino. Obawiają się upadku zakładu, mówi Jerzy Gawenda ze związku NSZZ Solidarność.
5: Nasza manifestacja jest manifestacją otwartą i taki jest cel doprowadzenia do wypracowania strategii i mechanizmów, które pozwolą, żeby ten kompleks uratować.
2: Pikieta odbędzie się przed siedzibą Orlenu. Kopalnie Solino należą do grupy Orlen. Minęło ćwierć wieku od zamachów na World Trade Center i Pentagon w USA. 11 września 2001 roku terroryści Osamy Bin Ladena porwali 4 samoloty pasażerskie. Doprowadzili do śmierci prawie 3000 osób. W Stanach Zjednoczonych odbędą się dziś rocznicowe uroczystości. Europie grozi kryzys ziemniaczany. W zeszłym roku była nadprodukcja, więc teraz rolnicy zasadzili dużo mniej ziemniaków. Tymczasem przyszła susza, która zniszczyła te i tak mniejsze uprawy. Tak było we Francji i w Niemczech. Podobnie w Polsce, mówi rolnik z gminy Łuszczowa na Lubelszczyźnie Kamil Gągoł.
6: Tutaj odgarniemy troszeczkę. Centymetr, dwa i już mamy suchutką glebę. Praktycznie raz, dwa, trzy, niech będą 4 ziemniaczki. Są mniejsze. W zeszłym roku to było około 10 spod jednego krzaka.
2: Rolnicy zapowiadają, że w przyszłym roku ziemniaki mogą być towarem luksusowym. Będzie ich mało i będą drogie. Zaglądamy jeszcze na siatkarskie mistrzostwa Europy. Polacy pewnie wygrali pierwszy mecz z Portugalią 3-0. Dziś mają wolne, jutro mecz z Izraelem.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca. Drogi na gorąco.
7: Zanim powiemy wam dzień dobry, powiemy jedną rzecz. S3, kilometr 280 w stronę Legnicy. Tam trwa właśnie, to jest wysokość miejscowości Gorzelin, trwa właśnie akcja po tym, jak zapaliła się naczepa. S3, kierunek Lubin, wysokość miejscowości Gorzelin, przepraszam, kilometr 280 w stronę Legnicy. Tak jest, tak właśnie to wygląda. Dziękujemy za informację naszym przyjaciołom z Dolnośląskiej alarmowo.
0: Drogi na gorąco.
7: A wam chcemy powiedzieć teraz oficjalnie dzień dobry, witajcie, oto piątek, oto 11 września. Bardzo ładny dzień nam się szykuje, ale na razie to wyciągnijcie sobie z szafy kurteczkę i to taką w wersji jesiennej. A idziemy w zakład, że w ciągu najbliższych 2 czy 3 tygodni będziemy mogli wam spokojnie powiedzieć: weźcie sobie też szalik jesienny, bo jest naprawdę chłodno. I kalesony, wróć bieliznę termoaktywną, bo jak to brzmi. 6:05, kłaniamy się raz jeszcze niezwykle nisko. 11 września jest Radek Bajor, Muzyczne Radio, Doktor Alman. Fajne towarzystwo, polecamy się. Do 9 poranek z Muzycznym Radiem.

0: Poranek z Muzycznym Radiem.
1: Budzimy przebojowo.
0: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum. Po reklamie.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Maxwell i Bone, Whenever Turns You On. Teraz 14 po 6.
1: Drogi na gorąco.
0: Raz jeszcze wracamy na S3, kilometr z numerem 280. Tam kłopoty z ciężarówką bardzo poważne, na tyle, że S3 od Lubina w kierunku Legnicy jest całkowicie zablokowana. S3, kilometr 280 od Lubina w kierunku Legnicy całkowicie zablokowana. A gdybyście wy, drogie lub drodzy, wiedzieli o czymś, o czym my nie wiemy, koniecznie dajcie znać. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Drogi na gorąco. Poranek z Muzycznym Radiem.
0: Fajny poranek, nawet jeżeli jest to chłodny poranek, to przede wszystkim jest to poranek piątkowy, a wiadomo, piątek to weekendu początek. Jest 11 września, wydarzenia, które pamięta wielu z nas, były już 25 lat temu. A słońce wstanie dzisiaj o 6.26, zajdzie o 19.20. Tego dnia imieniny w Polsce obchodzą Feliks, Jacek i Wincenty. Wszystkiego najlepszego, panowie. Dzień krótszy od najdłuższego dnia w roku o 3 godziny 38 minut. Będzie trwał 12 godzin i 54 minuty. Oprócz wydarzeń z Nowego Jorku sprzed 25 lat należy pamiętać o tym, iż 69 lat temu urodził się John Moss, perkusista formacji Culture Club. 68 urodziny kończy dzisiaj klawiszowiec formacji Dexys Midnight Runners, czyli Nick Talbot, a 61 lat temu urodził się Moby, czyli wokalista, twórca, wykonawca muzyki elektronicznej, też producent muzyczny. Richard Ashcroft, współzałożyciel i były wokalista grupy The Verve, obecnie prowadzący karierę solową, urodził się 55 lat temu, a Johnny Buckland, gitarzysta i klawiszowiec formacji Coldplay, urodził się lat temu 49. 11 września roku 1978 przyszła na świat jedyna i niepowtarzalna Ingrid, czyli Ingrid Alberini, piosenkarka i tancerka, która kiedyś ładnie nam nagrała, jak to soltanto muzyczne radio, jakoś tak to szło. Peter Tosh zmarł 39 lat temu, to muzyk reggae, w latach 62-74 członek formacji The Wailers, urodzony w roku 1944, odchodząc miał lat 42. W roku 2000 ukazał się debiutancki album grupy Goldfrapp zatytułowany Felt Mountain, a w roku 2021 odeszła do największej orkiestry świata Maria Mendiola, piosenkarka, tancerka i aktorka, członkini duetu Baccarra, urodzona w roku 1952, odchodząc miała lat 69.
1: Kalendarium regionu.
0: Zaglądamy jeszcze, co historia odnotowuje pod datą 11 września, jeśli chodzi o nasz piękny region. Otóż w roku 1427 mieszczanie Jeleniej Góry odparli atak wojsk husyckich oblegających miasto. Husyci spalili przedmieścia i okoliczne wsie. W roku 1757 w trakcie wojny siedmioletniej toczonej między Austrią a Prusami armia cesarska pod dowództwem Karola Lotaryńskiego zajęła Świdnicę. Atak poprzedził ostrzał artyleryjski. W 1861 roku znany muzyk Ferenc Liszt rozpoczął kilkudniową wizytę we Lwowku Śląskim, w trakcie której dał koncert.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.
0: No wiemy, że tu już jesień za rogiem, że już do nas macha rączką lewą i prawą i przebiera nogami, żeby przyjść, ale póki co to razem z Margaret życzymy wam miłego lata. Niechże ta końcówka jego będzie piękna i ciepła.

0: Poranna kawerczy, mówię, w końcu wiamet o poranku dzisiaj niekorzystny, na zewnątrz czegoś tak chłodno i nadal szaro, słońce to dopiero wstanie za pół minuty, 6:26, a my jesteśmy już na nogach, więc kawa nam się należy, nawet jeśli będzie to tylko malutkie espresso macchiato w polskiej wersji espresso.
1: Muzyczne radio. Dzień dobry wszystkim.
0: Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Nareszcie męskie granie orkiestra 2026. Jeden z większych przebojów lata, które no prawie już za nami.

0: i Martinez i Wonder, a na zegarze jest już 6.30, to jest właściwa pora na to, żeby za sekundę u nas pojawiła się najświeższa prognoza pogody, a także raport regionalny.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
1: Reklama.
3: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.
0: Kurteczki jesienne dzisiaj to całkiem dobry pomysł jest, zwłaszcza o poranku, kiedy temperatury to jakieś 8, góra 10 stopni. Cieplej jakoś w regionie nie chce na razie być. Później też niewiele cieplej będzie. Od 15 do 17 stopni maksymalnie. Dzień raczej pochmurny z ilością przejaśnień i niewielką, z opadami też mało prawdopodobnymi.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Do tego wszystkiego wiatr dzisiaj słaby w pierwszej części dnia z kierunków wschodnich. Jeśli chodzi o biometr, to ten o poranku jest niekorzystny. Ciśnienie wydaje się być całkiem to 1019 hektopaskali i w ciągu dnia delikatnie jeszcze pójdzie do góry. Jeśli zaś chodzi o jakość powietrza, to praktycznie wszędzie jest ono wręcz idealne. A teraz Beata Nowicka i poranny raport regionalny.
4: Od obywatelskich decyzji w Legnicy przez wielkie sportowe plany w Złotoryi, aż po skok cywilizacyjny w Wałbrzyskim Szpitalu, gdzie pacjenci onkologiczni zyskali najnowocześniejsze centrum radioterapii. Sprawdźmy, czym żyje region.
1: Słuchacie raportu regionalnego.
4: W Wałbrzychu oficjalnie otwarto zmodernizowane centrum radioterapii w szpitalu imienia Sokołowskiego. Dla pacjentów onkologicznych i personelu to prawdziwy skok cywilizacyjny. Placówka zyskała najnowocześniejszy sprzęt do walki z rakiem.
5: Tak, centrum radioterapii, które w Wałbrzychu funkcjonuje już od ponad dwóch dekad, a w ramach szpitala imienia Sokołowskiego od kilku lat pracowało do tej pory na sprzęcie kupionym w momencie powołania tego laboratorium. Dzięki pieniądzom z KPO szpital wymienił je na zupełnie nowe urządzenia.
6: To jest dwa akceleratory na najnowocześniejsze akceleratory EVO firmy Elekta, tomograf komputerowy GEP Apex Revolution, system unieruchomiania i transportu pacjenta Zephyr oraz moduł SRS.
5: Wylicza Paulina Kocińska, kierownik Zakładu Fizyki Medycznej Centrum Radioterapii, podkreślając, że nowy sprzęt medyczny to przede wszystkim zwiększenie komfortu pracy lekarzy, ale także mniejsza uciążliwość zabiegów dla pacjentów.
6: One pozwalają na skrócenie tego czasu na promieniania, więc jest to nie tylko z punktu widzenia bezpieczeństwa ważne, ale także komfortu pacjenta. Tak, te wysokospecjalistyczne procedury, one nam zajmowały nawet około 40 minut. Pacjent musiał wyleżeć bez ruchu. W tej chwili jesteśmy w stanie ten czas skrócić do 5-10 minut, więc to już po tym widać, jaki to jest przeskok technologiczny.
5: Żeby zrozumieć skalę inwestycji i znaczenie nowego sprzętu i dla lekarzy, i dla pacjentów, warto na koniec dodać, że rocznie w Zakładzie Fizyki Medycznej Centrum Radioterapii Wałbrzyskiego Szpitala imienia dr. Sokołowskiego wykonuje się ponad 1100 różnego rodzaju zabiegów. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
4: Rusza głosowanie w ramach legnickiego budżetu obywatelskiego. To moment, w którym każdy mieszkaniec Legnicy może wskazać projekty, jakie dostaną miejskie pieniądze i trafią do realizacji w przyszłym roku. Do aktywnego udziału i współdecydowania o mieście zachęca prezydent Legnicy Maciej Kupaj.
7: W tej edycji mam do dyspozycji 5 milionów złotych. 4 miliony przeznaczamy na projekty w 8 obszarach miasta po 500 tysięcy złotych, a dodatkowy milion złotych trafi na projekt ogólnomiejski. To ważna zmiana wprowadzona przeze mnie w ubiegłym roku, bo możemy wybierać zarówno to, co jest potrzebne naszym osiedlu czy ulicy, jak i pomysł, który będzie służył mieszkańcom całej Legnicy. Do obecnej edycji zgłoszono 78 propozycji, a po weryfikacji 44 projekty trafiły pod głosowanie. Są wśród nich pomysły dotyczące terenów rekreacyjnych, sportu, zieleni, podwórek, chodników bezpieczeństwa czy miejsc parkingowych. Głosowanie potrwa od 11 do 25 września. Może w nim uczestniczyć każdy mieszkaniec Legnicy, niezależnie od wieku i nie trzeba być w mieście zameldowanym.
1: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
4: Złotoryja stawia na rozwój infrastruktury sportowej. Zakończył się tam pierwszy etap budowy strzelnicy Złote Wzgórza. Klub Agat Złotoryja oddał do użytku osie strzeleckie na 25 i 100 metrów z blisko 100 stanowiskami i gigantyczny parking na 1000 samochodów. A w planach jest już kolejny krok, budowa osi na 300 metrów, która otworzy miasto drzwi do organizacji zawodów rangi Mistrzostw Świata.
8: Jest to jedna z największych strzelnic na Dolnym Śląsku. Siódak Dawid, wiceprezes klubu strzeleckiego Agat. Następnym etapem będzie budowa osi 300-metrowej, która stworzy tą strzelnicę już największą i najnowocześniejszą w Polsce, jeżeli chodzi o oś 300-metrową.
9: Piotr Borys, wiceminister sportu.
10: Panie ministrze, strzelectwo na mapie dyscyplin polskich, jakie miejsce zajmuje?
9: No jedno z kluczowych, dlatego że mamy w historii bardzo wiele medali i świetne tradycje. Znakomity obiekt olimpijski we Wrocławiu, ale to, co może powstać w Złotoryi, będzie absolutnie wyjątkowe. Jedyna strzelnica w Polsce docelowo 300-metrowa. To będzie ewenement właściwie w skali naszego państwa.
10: Obiekt imponujący, ale też kosztowny. W jaki sposób ministerstwo wsparło Klub Agat, żeby to wszystko mogło się zdarzyć?
9: Klub Agat otrzymuje od nas finansowanie w ramach programu Klub Pro, a więc dofinansowanie do działalności klubu. Dzięki wsparciu wojewódzkiemu 700 tysięcy zostało już zainwestowane, a przed nami decyzja 3 milionów złotych po złożeniu wniosku już na tą 300. I to będzie największa inwestycja, bo jej koszt jest ponad 6 milionów złotych. Tak umawiamy się z panem marszałkiem, że jeżeli zapadnie decyzja po stronie rządu polskiego i ministerstwa, to ten obiekt strategiczny, bo ten obiekt stanie się strategicznym także obiektem dla polskiego sportu, dla polskiego strzelectwa, poprzez, podkreślam raz jeszcze, pierwszą w Polsce strzelnicę 300-metrową, która będzie spełnił wszystkie kryteria federacji, łącznie z rozgrywaniem mistrzostw Europy i mistrzostw świata, więc to są niezwykle istotne rzeczy i to wszystko może mieć miejsce już za chwilę.
10: To, czego słuchacze radia nie widzą, czyli ta na 300 metrów oś, musicie wyryć we wzgórzu wąwóz.
8: Tak, no jest to trudna inwestycja, ale myślę, że podołamy.
10: Kiedy otwarcie tych 300 metrów?
8: W tym roku mamy plan już zacząć budowę głównego budynku na 300 metrów. Będzie to dosyć skomplikowany budynek, ponieważ są to 4 kondygnacje, łącznie 1600 metrów kwadratowych z całym zapleczem socjalnym. Także myślę, że za 2 lata zrobimy oficjalne otwarcie całego obiektu.
4: Z kolejnym raportem o 7.30 pojawi się w studio Ania Tarkota.
1: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
11: Can't stop thinking about you. Can't stop thinking about you. Hi, here's Oceana and today I'm listening to Muzyczne Radio. They really love music. Can't stop.

0: Muzyczne radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Po reklamie.
1: Muzyczne radio. To jest kolejny poranny hit.
4: O, i to jaki Ed Sheeran teraz i kamera na kwadrans przed siódmą.

0: O, piosenka o Oli, o la la la. Za 10 minut 7 to był Dawid Tabary i To Avisa i Hot Summer Night, a teraz pozwólcie.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Że sprawdzimy, co tam nas czeka dzisiaj w ten jakże piękny piątek, zaczynając jak zwykle od baranów, które dzisiaj dopadnie chandra. Trudniejsze sprawy i zadania lepiej przełożyć na inny dzień. Byki rzucać się będą w wir zajęć. Dziś trzeba bardzo uważać, by nie uwikłać się w dziwne sytuacje. Bliźnięta, przyda się wam więcej tolerancji wobec innych ludzi. W pracy pozwoli to uniknąć kłopotów. Raki komuś bezinteresownie pomogą. Zostanie to zapamiętane i szybko odwzajemnione. Lwy, czeka powodzenie w sprawach finansowych. Można liczyć też na szczęście w grach losowych. Panny nie będą wiedziały, od czego zacząć, ale jak już wystartują, to trudno będzie je zatrzymać. Wagi wkrótce zawalczą o wolne chwile. Trzeba spędzić więcej czasu z rodziną i przyjaciółmi. Skorpiony odniosą sukcesy w działaniach artystycznych. Sukcesy te zostaną dostrzeżone. Strzelcy mogą liczyć na pomoc i wsparcie rodziny, głównie z powodu kłopotów sercowych. Koziorożce mogą wystrzegać się dziś konfliktowych sytuacji, a nawet powinny to robić w niekontrolowanych niekontrolowanych zachowań innych ludzi również. Wodniki, czas na naprawienie relacji w rodzinie. Dotyczy to głównie urodzonych na przełomie miesięcy. Ryby, brak dziś większych powodów do niezadowolenia. Najlepiej więc planować udany weekend. A dzisiaj, piątek, to już wiecie, jest 11 września, 111 dni do końca roku, a imieniny mają Feliks, radosny, uczynny, o silnej osobowości, Jacek, pewny siebie indywidualista i Wincenty, doradczy i odpowiedzialny. Osoby urodzone 11 września są zaś pewne siebie, lubią ryzyko i nowe przedsięwzięcia, są dobrymi organizatorami i mają talent przywódczy. Ich wadą jest niecierpliwość, szybko też zniechęcają się i zwyczajnie nudzą. Dobrze radzą sobie ze stresem, są też bardzo odważne. Odnoszą sukces, prowadząc własny biznes. Szczęśliwa dla nich cyfra to 2, kamień szlachetny, diament, a sprzyjający znak zodiaku baran.
2: Poranek z muzycznym radiem.
3: Budzimy przebojowo.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: O poranku szaro, zimno i z biometem niekorzystnym możecie być więcej rozkojarzeni. Za kółkiem uważajcie na siebie podwójnie. Sprawdzamy A4. A4 cały odcinek od Zgorzelca do Rzeszowa przejezdny bez większych problemów. Z wyjątkiem aglomeracji krakowskiej, przepraszam. Tam tradycyjne spowolnienie w stronę Rzeszowa. Ale wiadomo, jest poranek, jedzie się wolniej. Jeśli chodzi o S3, bez kłopotów, z wyjątkiem jednego miejsca. Kilometr 280 od Lubina w stronę Legnicy jest zablokowany. Tam spłonęła ciężarówka, akcja gaśnicza została zakończona, ale teraz trwa sprzątanie. S3 280 w stronę Legnicy od Lubina zablokowany. S5 bez kłopotu, S8 autostradowa obwodnica Wrocławia, A8, a także A2 i kawałek A1 na Warszawę i z powrotem, też bez większych problemów. No chyba, że o czymś nie wiemy, to dajcie znać. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę z aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
2: Cześć, tu Kazik Staszewski. Słuchacie Muzycznego Radia. Słuchajcie go zawsze, wszędzie i cały czas, jak tylko się da. Mówił Kazik Staszewski.
1: A za chwilę będą mówiły do was wiadomości krajowe, zagraniczne i sportowe.

0: Reklama. Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawaczy. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606 924 117 lub wyślij CV na adres biuro@e-konstrukcje-stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
1: Po reklamie.
2: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
3: Siódma.
2: Czas na wiadomości.
4: Ponad 100 spóźnionych pociągów, za chwilę o proteście maszynistów, potem obchody 25. rocznicy zamachów w USA i aplikacja ostrzegająca przed gradem, to we Włoszech. Marcin Krzemiński. Około 3 godzin opóźnienia ma Podhalanin. Skład z Krakowa do Świnoujścia to rekordzista, ale nie wyjątek. Od 6 godzin trwa strajk na kolei. Maszyniści zwalniają pociągi na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. To po tragedii na przejeździe w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. W zderzeniu pociągu z pojazdem ciężarowym zginęła tam pasażerka. Kolejarze domagają się większego bezpieczeństwa. Pierwotnie protest miał trwać od północy do północy. Związkowcy skrócili go jednak do południa. Jak wygląda sytuacja na torach, sprawdza Błażej Kulesza.
5: Jak informuje PKP PLK, aktualnie opóźnionych bądź odwołanych jest ponad 110 składów. Jak mówił Leszek Miętek ze Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych, kolejarze z protestu nie mogą zrezygnować.
6: Żeby wszyscy, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo na kolei, rozumieli, że jest problem.
5: Zwalniając tylko na jednym przejeździe do 20 km na godzinę, pociąg opóźnia swoją jazdę o około 2 minut. Dla porównania, na trasie Warszawa-Poznań takich przejazdów jest 140.
4: A pociągi jeżdżą tam niemal gęsiego, jeden za drugim. PKP Intercity zapowiada, że każdy, kto zrezygnuje dziś z podróży, odzyska pełną stawkę za zapłacony bilet bez odstępnego. Pomóc ma także zastępcza komunikacja autobusowa. Szczegółowe informacje są na stronach przewoźników i portalu pasażera w internecie. A wracając do katastrofy w Sokolnikach Suchych, być może jeszcze dziś kolejarze udrożnią jeden z torów. Na początku przyszłego tygodnia ma być przywrócona do ruchu cała trasa Radom-Przysucha. Na miejsce katastrofy, w której jedna osoba zginęła i kilkanaście zostało rannych, wciąż przychodzą okoliczni mieszkańcy. Palą znicze.
7: 2-3 dni, żeby to posprzątali, to będzie dobrze. Jedno wielkie żumowisko.
8: Ale po takiej katastrofie, jak w tym momencie my widzimy, to człowiek przez jakiś czas będzie uważał. Ale potem to wszystko przejdzie w zapomnienie.
4: Śledztwo w sprawie katastrofy prowadzi radomska prokuratura. Za oceanem dziś obchody 25. rocznicy zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 roku. Prezydent Donald Trump wygłosi przemówienie przed Pentagonem. Wiceprezydent J.D. Vance weźmie udział w uroczystościach w Nowym Jorku. Ćwierć wieku temu terroryści Al-Kaidy porwali w USA 4 samoloty, 2 uderzyły w budynki World Trade Center w Nowym Jorku, 3 w gmach Pentagonu w Waszyngtonie, 4 miał uderzyć w waszyngtoński Kapitol, rozbił się w Pensylwanii po akcji pasażerów, którzy podjęli walkę z porywaczami. W atakach zginęło prawie 3000 osób, wśród nich 6 Polaków. Grad zniszczył mu dach auta, więc stworzył aplikację przed nim ostrzegającą. 21-latek z okolicy włoskiej Padwy. Aplikacja studenta ekonomii ma alarmować mieszkańców kilka minut przed nadejściem załamania pogody i już przeszła ponoć test pod koniec sierpnia w okolicach rodzinnych 21-latka. Oprogramowanie opiera się na radarach meteorologicznych, komunikatach obrony cywilnej i zgłoszeniach użytkowników.
9: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Polska reprezentacja siatkarzy z przytupem rozpoczęła walkę o obronę tytułu Mistrzów Europy. Polacy wyszli w podstawowym składzie i w niecałe 80 minut rozgromili w 3 setach do 12, 18 i 20 Portugalię. W trzeciej partii trener Nikola Grbicz wpuścił do gry zmienników, ale jakość gry na tym nie ucierpiała, mówi atakujący Bartłomiej Bołądź.
10: Najważniejsze było to, że nie daliśmy się Portugalii rozwinąć. Od samego początku byliśmy skoncentrowani, chociaż na pewno popełniliśmy kilka prostych błędów, ale tak jak mówię, najważniejsze, że wygraliśmy 3-0.
9: Broniący tytułu Polacy jutro zagrają z Izraelem. Starcie obecnej i za chwilę nowej liderki światowego rankingu będzie ozdobą kobiecego turnieju US Open. O wielkoszumowy tytuł w Nowym Jorku zagrają jutro Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. Białorusinka w półfinale pokonała Amerykankę Jessica Pegulę 7-5-6-2, a Kazaszka jej rodaczkę Coco Gauff 3-6-6-4-6-4. Niezależnie od tego, która wygra US Open, od poniedziałku nową liderką rankingu WTA będzie Rybakina. Faworyci nie zawiedli. W pierwszej kolejce Ligi Mistrzów nie było żadnych niespodzianek. Wczoraj Bayern Monachium rozbił Budę Glimt 5-0, choć strzelanie rozpoczął dopiero w drugiej połowie, a Manchester United pokonał Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem w składzie 4-0. Debiutujące w Champions League Como pokonało RB Lipsk 4-1, a w meczu z udziałem aż trzech Polaków Slavia Praga straciła 2 gole w samej końcówce i przegrała z Lens 2-3. Naszych zawodników nie było już wtedy na boisku, choć Wiktor Nowak i Oskar Kubiak w barwach czeskiej oraz Michał Skuraś w barwach francuskiej ekipy znaleźli się w wyjściowych składach. Stadion Narodowy w Warszawie zmieni się od dziś w wielką arenę motorsportu. Rozpoczyna się bowiem ostatnia runda Drift Masters, która wyłoni mistrza Europy. Liderem klasyfikacji generalnej jest Piotr Więcek przed innym Polakiem Pawłem Korpunińskim. Kluczowe mogą okazać się już dzisiejsze kwalifikacje. To one ustalą układ drabinki turniejowej, mówi prowadzący w klasyfikacji Więcek.
1: Mamy intensywne przygotowywania, testy, sprawdzanie samochodów, trening na symulatorze i same treningi już tak naprawdę w autach.
9: Na błędy prowadzących Polaków czekają dwie ikony tego sportu. Irlandczycy Conor Shanahan i James Dean.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca. Drogi na gorąco.
3: Raz jeszcze zaglądamy na S3. Mówiliśmy kilometr z numerem 280, jadąc od Lubina w kierunku Legnicy. Był zablokowany, był, bo przed chwilą został odblokowany i tam ruch już powinien odbywać się na bieżąco. Poinformowali nasi przyjaciele z Dolnośląskiej alarmowo. S3 na kilometrze z 280 w tej chwili jest już odblokowana. A gdybyście wy wiedzieli o czymś, o czym my jeszcze nie wiemy, dajcie koniecznie znać. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
2: Drogi na gorąco.

0: Kaskada mówi, a w zasadzie śpiewa wam au revoir, a my mówimy raczej bonjour, bonjour, czyli dzień dobry, witajcie, tylko ubierzcie się ciepło, bo teraz 8 do 10 stopni jest, mniej więcej, a później to też czołowo nie będzie, 15 czy 17 stopni, to nie są temperatury, za którymi tęsknimy, zdecydowanie nie. Do tego wszystkiego jeszcze słońce do dzisiaj w ilościach raczej takich jak na lekarstwo będzie, a lekarstwo też się może przydać, bo zdaje się, że sezon na przeziębienia ruszył na całego. 10 po 7, dzień dobry, w piątek 11 września.
1: Poranek z muzycznym radiem.
0: Budzimy, lekko zachrypnięci, bo przeziębieni, ale budzimy. Z dobrym humorem, bądźcie z nami, będzie nam niezwykle miło.
1: Reklama.
2: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
3: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.

0: Gracze, laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato.
2: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Agnes i Fingers Crossed, czyli kciuki skrzyżowane, palce trzymane. Też trzymamy za was dzisiaj kciuki bardzo, bardzo mocne, mocno, zwłaszcza za tych, co to o poranku podróżują. Gęsto się może zrobić na drogach, bo to już jest ta godzina, jest 17, prawie 18 minut po 7. Na przykład taki jeden na czwórce na kilometrze z numerem 140, zestawem z przyczepą, w zasadzie wróć z naczepą, tak zwanym tirem, nie udało się. No i wleciał. Na szczęście na trawę, przejechał tą trawą jakieś dobre sto kilkadziesiąt metrów i zatrzymał się i wygląda na to, że nikomu nic się nie stało, no ale mimo wszystko to jakiś rodzaj nieszczęścia jest, czego wam serdecznie nie życzymy. A jeśli chodzi o tematy motoryzacyjne, to pozwólcie.
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
2: Witajcie małe i duże mobile. Dzisiaj temat bardzo na czasie. Hulajnogi. Największe zagrożenie na drogach i wehikuł czasu. Nielubiane trójkąty, czyli niegdysiejsze przeszkody zamiast przestrogi. Arek Włodarski, zaczynamy.
1: Autoradio.
2: W badaniu przeprowadzonym na zlecenie Rankomat.pl użytkownicy hulajnóg elektrycznych najczęściej byli wskazywani jako uczestnicy ruchu wywołujący u innych poczucie zagrożenia. Tak odpowiedziało 30% respondentów. Z drugiej strony tyle samo powiedziało, że nikt u nich takiego poczucia zagrożenia nie wywołuje. Na drugim miejscu znaleźli się kierowcy samochodów osobowych, których wskazało 19% ankietowanych. Rowerzystów wymieniło 14%. Policyjne statystyki pokazują, że obawy badanych mają odzwierciedlenie w danych dotyczących bezpieczeństwa.
1: Aktualności.
2: Respondenci pytani o zachowania najbardziej obniżające komfort poruszania się po mieście najczęściej wskazywali szybką jazdę hulajnogą, rowerem lub innym urządzeniem transportu osobistego po chodniku. Tak odpowiedziało 20% badanych. W 2024 roku w wypadkach spowodowanych przez użytkowników hulajnog zginęły 3 osoby, a 400 zostało rannych. W ubiegłym roku wypadków było już 1158 dokładnie, zginęło 11 osób, a ponad 1000 zostało rannych. Jeszcze wyraźniej sytuację pokazują dane za pierwsze 7 miesięcy tego roku. Policja odnotowała 828 wypadków z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych wobec 700 w analogicznym okresie ubiegłego roku. Liczba zabitych wzrosła z 5 do 11. Teraz wehikuł czasu. Nielubiane trójkąty.
1: Ciekawostki.
2: Motor przypomina, że przepisy nakazują wyraźne i łatwo dostrzegalne oznakowanie przeszkód na drodze, a w przypadku awarii auta czy pozostawienia przyczepy poza obszarem zabudowanym ustawienie trójkąta odblaskowego. Redakcja zwraca uwagę, że teoria rozmija się z codziennością. Uszkodzone pojazdy bywały zostawiane niemal na środku jezdni, na zakrętach albo nocą bez odpowiedniego oznakowania. Trójkąt, jeśli już się pojawiał, nie zawsze stał, gdzie powinien. Zamiast znaleźć się 30-50 metrów za pojazdem, potrafił wisieć na skrzyni ładunkowej ciężarówki albo znajdować się wewnątrz autobusu. Ba, część kierowców trójkątów po prostu nie miała, inni mieli, ale bali się je ustawiać, bo obawiali się kradzieży. Motor tłumaczy ten paradoks dość prosto. Skoro jedni musieli mieć trójkąty, a inni nie, to mogło się rodzić podejrzenie, że ci drudzy będą je pożyczać. Tym pierwszym rozwiązaniem miało być albo przykuwanie trójkąta łańcuchem, albo rozsądniej rozszerzenie obowiązku posiadania używania trójkątów na wszystkie pojazdy, także auta osobowe.
1: Historia motoryzacji.
2: Osobny problem dotyczy jakości krajowych trójkątów. Autor pisze, stoją one na rachitycznych widełkach, więc przewraca je byle podmuch wiatru. Stąd brały się kamienne umocnienia i budowane przez kierowców przy drodze tamy, żeby trzymał się ten trójkąt. Na koniec autor artykułu przypomniał, że trójkąty ostrzegawcze nie są wymyśloną szykaną, tylko mają służyć bezpieczeństwu ruchu drogowego. Na szczęście tak było 50 lat temu. Artykuł ukazał się a propos trójkątów w 1976 roku w tygodniku Motor. Arek Włodarski, dziękuję, do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG. A ty

Venus Larry, Cosantos i Candela, taka ładna piosenka, o 7.26.5 nawet się pojawiła u nas. No dzisiaj kłopot jest rzeczywiście z tymi pociągami, mocno spóźnione niektóre mniej spóźnione. Akcja protestacyjna maszynistów w trosce o bezpieczeństwo po niedawnych wydarzeniach, po niedawnej katastrofie kolejowej również ma miejsce na Dolnym Śląsku. Zwalniają bowiem na każdym przejeździe i oczywiście nie wszyscy do 20 km na godzinę. Akcja została skrócona do godziny 12, a szczegóły tego, jak dotyka to największe stacje kolejowe w regionie, będą już u nas za moment. Tymczasem Bryska nie tęsknie za nikim, a już teraz zapraszamy na raport regionalny.

0: Muzyczne radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama.
3: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
4: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.myślnik.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
5: Drodzy legniczanie, trwa głosowanie na projekty zgłoszone do Legnickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2027. Twój głos ma znaczenie. Wejdź na stronę lbo.legnica.eu lub odwiedź jeden z punktów do głosowania. Razem zmieniajmy nasze miasto. Maciej Kupaj, prezydent miasta Legnicy.
6: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
7: Wszystkich stolarzy, projektantów, architektów z branży meblowej zapraszamy na największe targi firmowe branży meblarskiej w regionie. 18 września od 9 do 16. Teren firmy Toyowo przy ulicy Meblowej 2 w Jeleniej Górze. 33 wystawców czołowych marek. Nowości, inspiracje i spotkania z ekspertami. Więcej na Facebooku Meblowa 2.
8: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czekają nowe kierunki. Kosmetologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także marketing, dietetyka i wychowanie fizyczne. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź nas na kans.pl.
2: Po reklamie.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
2: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
9: Brrr, zimno, nawet 7,5 stopnia teraz minimalnie, a najwyższa temperatura w regionie to raptem niespełna 11 stopni. Później też jakoś czołowo nie będzie, od 15 do 17. Powtarzam, od 15 do 17. Jeszcze raz powtarzam dla niedowiarków, od 15 do 17 stopni i to niby jest połowa września dopiero, pierwsza. Dzień do tego wszystkiego pochmurny z ilością przejaśnień raczej niewielką, z opadami mało prawdopodobnymi, no i z wiatrem słabym, który w pierwszej części dnia będzie nam wiał z kierunków wschodnich.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
2: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
10: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
9: Sprawdzamy jeszcze biometr, ale ten dzisiaj jest niekorzystny, to nawet nie chcemy o tym mówić. Ciśnienie wysokie, 1020 hektopaskali i w ciągu dnia pójdzie do góry, a jeśli chodzi o jakość powietrza, to jest wręcz idealna. A teraz Anna Tarkota i poranny raport regionalny. Dzień dobry.
11: Dzień dobry. Ogólnopolski protest maszynistów trwa, ale jest skrócony. Od tego rozpoczniemy. Na znak dobrej woli zaapelujemy do Rady Krajowej o podjęcie uchwały, żeby ten protest zakończyć nie o północy, a o 12:00. Tak, żeby dać szansę podróżnym wrócić w piątek w miarę planowo do domu, powiedział wczoraj szef Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek. Mimo skrócenia protestu pasażerowie muszą przygotować się na utrudnienia i opóźnienia pociągów w całym kraju. Maszyniści będą zwalniać do 20 km na godzinę przed każdym przejazdem kolejowo-drogowym. Decyzja o skróceniu akcji do godziny 12 to efekt pilnych rozmów związkowców z ministrem infrastruktury. Protest jest reakcją na tragiczny wypadek w Sokolnikach Suchych, w którym po zdarzeniu pociągu z ciężarówką zginęła pasażerka, a kilkadziesiąt osób zostało rannych. Kolejarze żądają natychmiastowej poprawy bezpieczeństwa na przejazdach. Przewoźnicy, w tym PKP Intercity, apelują o sprawdzanie rozkładów jazdy. Podróżni, którzy zrezygnują z jazdy, mogą zwracać bilety bez żadnych potrąceń. Z kolei spółka PKP PLK zapowiada, że wyciągnie konsekwencje prawne, jeśli protest sparaliżuje ruch w kraju. My sprawdziliśmy, w tej chwili są odwołane składy, są też opóźnione, na przykład we Wrocławiu opóźnienia pociągów wahają się od 3 do 150 minut, w Wałbrzychu to kilka minut, podobnie w Legnicy. Warto śledzić aktualną sytuację na stronie portalpasażera.pl.
10: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
11: Już dziś rusza głosowanie w ramach legnickiego budżetu obywatelskiego. Każdy mieszkaniec Legnicy będzie mógł zdecydować, które ze zgłoszonych pomysłów otrzymają pieniądze z miejskiego budżetu i zostaną skierowane do realizacji w przyszłym roku, mówi Maciej Kupaj, prezydent Legnicy.
12: W tej edycji mamy do dyspozycji 5 milionów złotych. 4 miliony przeznaczamy na projekty w 8 obszarach miasta po 500 tysięcy złotych, a dodatkowy 1 milion złotych trafi na projekt ogólnomiejski. To ważna zmiana wprowadzona przeze mnie w ubiegłym roku, bo możemy wybierać zarówno to, co jest potrzebne naszym osiedlu czy ulicy, jak i pomysł, który będzie służył mieszkańcom całej Legnicy. Do obecnej edycji zgłoszono 78 propozycji, a po weryfikacji 44 projekty trafiły pod głosowanie. Są wśród nich pomysły dotyczące terenów rekreacyjnych, sportu, zieleni, podwórek, chodników bezpieczeństwa czy miejsc parkingowych. Głosowanie potrwa od 11 do 25 września. Może w nim uczestniczyć każdy mieszkaniec Legnicy, niezależnie od wieku i nie trzeba być w mieście zameldowanym.
11: Mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat mają szansę przenieść się do XIX wieku i wystąpić w historycznym serialu fabularnym, kręconym m.in. w pocesterskim zespole klasztornym w Lubiążu. Ekipa MKM Studio poszukuje statystów, którzy wcielą się w rolę studentów, wykładowców uczelni właśnie z tamtej epoki.
13: Zdjęcia odbędą się 12 i 13 października w zabytkowym zespole klasztornym w Lubiążu, jak mówi Adam z MKM Studio.
14: Do udziału w produkcji poszukujemy mężczyzn w wieku od 18 do 60 roku życia, którzy wcielą się w studentów oraz wykładowców uczelni z tamtej epoki. Będzie to również świetna okazja, żeby zobaczyć od środka, jak wygląda powstawanie serialu i jak wygląda praca na profesjonalnym planie zdjęciowym.
13: Bazą produkcji będzie Legnica. To właśnie tam odbędą się przymiarki, charakteryzacja i przebieranie w kostiumy, a następnie statyści zostaną autobusami przewiezieni na plan do Lubiąża.
14: Tutaj będziemy się spotykać, przebierać, charakteryzować.
13: Na udziale w filmie będzie można zarobić.
14: Stawka zaczyna się od 140 zł netto za dzień zdjęciowy plus 70 zł netto za obowiązkową przymiarkę. Poszukiwani są panowie z naturalnym wyglądem, bez współczesnych fryzur, to znaczy bez irokezów, bez wygolonych boków, no i oczywiście bez widocznych tatuaży, a preferowane są nieco dłuższe włosy. Serdecznie zapraszam do udziału, a zgłoszenia można wysyłać na adres mkmstudio@mkmstudiofilm.pl, koniecznie z dopiskiem nauka w tytule wiadomości. I co ważne, bardzo prosimy, aby po wysłaniu zgłoszenia nie zmieniać fryzury. Przenieś się z nami do XIX wieku i poczuj magię kina.
13: Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
11: Tak teraz patrzę sobie na ciebie, Radek. Nadasz się, co prawda wiecznym studentem jesteś, ale widzę cię w roli wykładowcy w tej produkcji.
9: Nie, jak ja skończę studia, moja droga, to ja od razu na emeryturę.
10: Muzyczne Radio, Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
15: Hello Poland, my name is Keanu Silva and you are listening to Muzyczne Radio, they really love music.

0: Reklama. Rowery ruszają w Izery. Wsiądź na rower i przeżyj wyjątkowy weekend podczas 12. rowerowego biegu Piastów w Jakuszycach. Dystanse dla każdego od 20 do 105 km. Niesamowity short track, gravel, biegi dla dzieci, strefa expo i atrakcje dla całych rodzin. Po raz pierwszy Mistrzostwa Polski w maratonie MTB. Ścigaj się, kibicuj, przeżyj rowerowe święto w Górach Izerskich. Zapisy trwają. Na wydarzenie zapraszają KGHM Polska Miedź oraz Stowarzyszenie Bieg Piastów.
1: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na Twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Euro wjechało i rabat 50 zł dało. Za każde wydane 500 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup Express Siemens za 1499 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupu. Promocja trwa do 14 września. Przyjdź i sprawdź w sklepie Euro. Galeria Sudecka w Jeleniej Górze. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Odpręż się w aktywnym dniu na górskich szlakach w Caius Spa w Happy Valley Resort. Wyjątkowe miejsce do regeneracji, gdzie doświadczysz głębokiego wyciszenia i odzyskasz harmonię między ciałem a duszą. Od klasycznych masaży po autorskie zabiegi. Caius Spa w Happy Valley Resort. Szklarska Poręba, ulica Dolna 17.
10: Po reklamie.
11: Tak gra, muzyczne radio.
12: O właśnie, Kasia Sienkiewicz teraz opowie o tym, że były momenty, a my patrzymy na zegarek, który pokazuje 17 minut przed 8.

0: Koniec tych momentów, teraz będzie o rzeczach poważnych, teraz będzie o finansach.
1: Portfel. Na program zaprasza sponsor FUSE Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl.
2: To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Dzień dobry, zapraszam na 3 minuty o gospodarce. Wskutek rosyjskiej agresji na Ukrainę polskie gospodarstwa domowe straciły w ciągu ostatnich 4 lat 292 miliardy złotych. Oszacował to Główny Urząd Statystyczny, biorąc pod uwagę m.in. to, że po wybuchu wojny wzrosła inflacja i wyhamował realny wzrost płac. Przez to spadła siła nabywcza polskich rodzin, a dodatkowo spora część naszych podatków musiała zostać wydana na zbrojenia. Negatywnie oceniono też wpływ wojny na przedsiębiorstwa, które straciły około 126 miliardów. Sektor rządowo-samorządowy stracił 72 miliardy. Aktualnie Polaków dodatkowo uderza po kieszeniach druga wojna amerykańsko-irańska, rosną m.in. ceny paliw. Polacy jedzą coraz więcej, ale piją coraz mniej. Rzeczpospolita przeanalizowała najnowsze dane na temat zakupów spożywczych. Okazuje się, że statystyczny mieszkaniec naszego kraju zjadł w ciągu ubiegłego roku 82 kg mięsa, 218 jajek, 108 kg warzyw plus prawie 100 kg ziemniaków. Na głowę Polaka przypada też ponad 43 kg cukru. Wszystkie te wartości są wyższe niż we wcześniejszych latach. Spadki odnotowano w niewielu kategoriach, głównie w alkoholach. Spożycie piwa spadło z ponad 85 do niespełna 82 litrów. Mniej pijemy również wódki, wina i miodów pitnych. Generalnie jako naród coraz chętniej sięgamy po produkty droższe, zdrowsze i mniej przetworzone. Rośnie liczba wypadków przy pracy, nawet tej wykonywanej w domu. W pierwszym półroczu zgłoszono ich aż o prawie 8% więcej niż rok wcześniej. Ciężkie obrażenia odniosło 214 osób, 71 osób podniosło śmierć. Co ciekawe, ponad 100 osób zgłosiło obrażenia doznane w trakcie pracy zdalnej. Chodziło m.in. o zwichnięcia, złamania i oparzenia. Najwięcej wypadków zanotowano w województwie warmińsko-mazurskim, najmniej na Mazowszu. Do najbardziej niebezpiecznych branż należą górnictwo i gospodarka odpadami. Sporo zgłoszeń dotyczy też pracowników opieki zdrowotnej, przetwórstwa przemysłowego i transportu. Najrzadziej krzywdę przy pracy robią sobie naukowcy i programiści.
1: Pora dla inwestora.
2: Początek czwartkowej sesji na warszawskiej giełdzie był optymistyczny, ale później humory się popsuły. Ostatecznie wszystkie najważniejsze indeksy zakończyły sesję pod kreską. WIG 20 stracił 0,67% i ledwie utrzymał się ponad granicą 4100 punktów. Swoje zyski zrealizowali akcjonariusze KGHM. Notowania koncernu spadły aż o 8,2%. Na rynku walutowym drożej, w internetowych kantorach euro sprzedawane jest średnio po 4,34 zł, dolara po 3,74 zł, a funt po 5,05 zł. Za szwajcarskiego franka w kantorach zapłacimy zwykle 4,60 zł, a za 100 czeskich koron 17,95 zł. To był magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek, do usłyszenia.
1: Portfel. Na program zaprasza sponsor FUSE Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl

0: Jedyna na świecie jakże popularna piosenka o Władysławie. Władysław, don't hurt me. Teraz 8 minut przed godziną 8. Właściwa pora na to, żeby przestać żartować, a porozmawiać poważnie.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: O tym, co na drogach. Zaczynamy od tego, że Biomet dzisiaj niekorzystny, chłodno i szaro. Możecie być zdekoncentrowani, więc uważajcie na siebie podwójnie. A my zaglądamy do karteczki z napisem raport drogowy. Na niej zanotowano A4 bez żadnych problemów, z wyjątkiem Krakowa. Tam w każdą stronę delikatne spowolnienia wynikające z natężenia ruchu. A tak to jedzie się bez większych problemów i szybko, i zgodnie z przepisami, i aż do Zgorzelca, na którym dzisiaj na przejściu granicznym w Jędrzychowicach nawet korka nie ma. Co dziwne. S3 kilometr 280, będziecie jechać od Lubina w kierunku Legnicy, to tam dalej postoicie przez moment po tym, jak spłonęła tam naczepa od ciężarówki. Akcja została zakończona, ale jeden pas jest zajęty i to miejsce, 280 kilometr, w stronę na Lubawkę właśnie się korkuje. A dwójka w stronę Warszawy przed miejscowością Starowiskitki, tam stoi się na Dębowo przez kilkanaście kilometrów, ewentualnie powolutku podjeżdża. S8 w stronę Warszawie, w stronę Wrocławia, jak zwykle o tej porze zakorkowana, a tak to poza tym w każdym innym kierunku przejedziecie bez większych problemów, chyba że czegoś nie wiemy, no to dajcie znać. 757-646-646 albo głosóweczka w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
2: Cześć, to my jesteśmy Bilcyc.
3: I bardzo gorąco oraz rock'n'rollowo pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.
0: A my zapraszamy w swoim imieniu na wiadomości krajowe, zagraniczne i te sportowe już za moment.

0: reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
1: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: My jeszcze nie chcemy kończyć lata. A wy? W najbliższą sobotę, 12 września, bawimy się w przystanku Karkonosze. Od 12 do 18 czekają na Was konkursy, zabawy, dmuchańce, bata cukrowa i żywe maskotki z Waszych ulubionych filmów. Wszystko za darmo. Sobota, 12 września. Park handlowy, przystanek Karkonosze w Miłkowie.
6: Bat Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215. 795 135 215.
7: Po reklamie.
8: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
9: 8.
8: Czas na wiadomości.
10: Protest maszynistów. Utrudnienia na kolei możliwe cały dzień. Umorzone śledztwo w sprawie upadku rakiety na dom w Wyrykach. Słodzone cukrem napoje mogą zwiększać ryzyko raka. Marcin Krzemiński. Do południa potrwa protest maszynistów. Na każdym przejeździe kolejowym pociągi zwalniają do 20 km na godzinę. Maszyniści chcą zwrócić uwagę na swoje bezpieczeństwo po ostatniej katastrofie w Sokolnikach Suchych. W tej chwili grubo ponad setka pociągów w kraju ma opóźnienia. Na dworcu Łódź Widzew z pasażerami czekającymi na pociąg rozmawiał nasz reporter Bartosz Kądziołka.
11: Miałem takie lekkie, po 12-14 minut, więc na razie spoko.
12: Państwo się spieszą do pracy czy gdzieś na urlop?
11: Trochę do pracy. Właśnie sobie przybukowuję bilet, bo miałam wcześniej zabukowany późniejszy, natomiast żeby mieć jakiś zapas na te opóźnienia, właśnie przybukowuję na wcześniejszy.
12: Pani się spieszy?
11: Tak, na konferencję do Warszawy.
13: Na razie nie wiemy, czekamy. Mam nadzieję, że nie będzie takich problemów z dojazdem do pracy.
10: Choć protest maszyniści skrócili i potrwa on do południa, nie do północy, jak to pierwotnie planowano, to kolejarze nie mają wątpliwości. Jego skutki będą odczuwalne także później.
14: Część pociągów rozkładowo nie dojedzie do swoich stacji końcowych i ten sam tabor nie uruchomi się w drugą stronę. Te pociągi nie będą kursowały też w drugiej połowie dnia. To są tak zwane opóźnienia wtórne, więc z utrudnieniami należy się liczyć dzisiaj przez cały dzień.
10: Mówi Adam Wawrzyniak z PKP Intercity. Większość przewoźników wprowadziła wzajemne honorowanie biletów, a ci, którzy zrezygnują z przejazdu PKP Intercity, odzyskają całą kwotę wydaną na bilet bez odstępnego. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie upadku rakiety na dom w Wyrykach na Lubelszczyźnie. Rakieta została wystrzelona, by zneutralizować rosyjskie drony, które tamtej nocy wpadły w polską przestrzeń powietrzną. Śledczy stwierdzili, że wojsko działało zgodnie z przepisami. Do zdarzenia doszło dokładnie rok temu. Kierownictwo Ministerstwa Obrony i delegacja amerykańskiego rządu oglądali lokalizację pod stałą bazę wojsk USA w naszym kraju. Pod uwagę brane są takie miasta jak Szczecin, Poznań czy Wrocław. Stolica Dolnego Śląska ma wiele atutów, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Piękne, bardzo dobre miejsce jest. Wrocław jest wysoko oceniany przez naszych partnerów, bo też Amerykanie to inwestują. 2,5 miliarda kosztuje nas wspólna przebudowa pasa startowego, rozbudowa do takich zdolności, żeby przyjmować najcięższe samoloty ze strony naszych amerykańskich sojuszników.
10: Chodzi o przebudowę lotniska we Wrocławiu, z którego już korzystają amerykańskie wojska. Decyzję mamy poznać do końca roku. Słodkie w nadmiarze szkodzi. O tym lekarze mówią nam od lat. Teraz amerykańscy naukowcy z Bostonu odkryli, że osoby spożywające co najmniej jeden słodzony cukrem napój dziennie mają niemal 2,5-krotnie wyższe ryzyko zachorowania na raka żołądka w porównaniu do osób, które piją je rzadko, na przykład raz na miesiąc. To wyniki analizy ponad 112 tysięcy osób poddanych długofalowym badaniom. W przypadku napojów słodzonych sztucznie nie stwierdzono związku z ryzykiem raka żołądka.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Arena Sabalenka i Jelena Rybakina, czyli obecna i za chwilę nowa liderka światowego rankingu, zagrają w wielkim finale US Open. Białorusinka pokonała Jessica Pegula 7-5, 6-2, a Kazaszka wygrała z faworytką nowojorskiej publiczności Coco Gauff 3-6, 6-4, 6-4.
15: Amazing match.
9: Świetny mecz. Jestem bardzo szczęśliwa i jednocześnie dumna z tego, jak udało mi się w tym spotkaniu zagrać. Atmosfera była świetna, choć już w trzecim secie, kiedy obiłam prowadzącą, czuć było, jak stadion mocno wspiera Coco Gauff, ale to absolutnie zrozumiałe. Starałam się skupić na sobie, wyciszyć, nie słuchać tego i to mi się udało. A dziś półfinały męskiego turnieju. Amerykanin Ben Shelton zagra ze swoim rodakiem Francesem Tiafoe, a rozstawiony z jedynką Aleksander Zwieriew zmierzy się z Karenem Hachanowem. Na poważny sprawdzian formy naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy trzeba będzie jeszcze poczekać. W pierwszym meczu nasz zespół bez najmniejszych problemów pokonał do zera Portugalię. Jutro biało-czerwoni też nie powinni mieć problemów w starciu z Izraelem i dzień później z Macedonią Północną. Trudniejsze spotkania czekają nas na zakończenie fazy grupowej, najpierw z Ukrainą, a potem z grającą przed własną publicznością Bułgarią. Koszykarki Hiszpanii jako ostatnie awansowały do półfinałów Mistrzostw Świata, pokonujące w Berlinie osłabioną kontuzjami Australię 89-66. Wcześniej w najlepszej czwórce zameldowały się broniące tytułu Amerykanki oraz Francja, a także niespodziewanie Niemcy. Gospodynie mistrzostw sensacyjnie rozgromiły dwukrotne mistrzynie Europy z Belgii 93-74. W jutrzejszych półfinałach Niemki zagrają z Francuzkami, a Amerykanki z Hiszpankami. Nasza najlepsza kajakarka górska Klaudia Zwolińska zajęła czwarte miejsce w krosie w zawodach Pucharu Świata w Hiszpanii. Naszej wicemistrzyni olimpijskiej do podium zabrakło 0,01 sekundy.
16: No jedna setna, ale tak to jest właśnie w sporcie. Przynajmniej są emocje, nie? Co się dzieje? Mogłam paznokieć trochę do przodu bardziej wysunąć i byłby medal. Trudno, fajnie, że w czołówce. No i jest to taki dobry prognostyk przed tym, co mnie czeka.
9: Dziś Zwolińska powalczy w swojej koronnej konkurencji, czyli kajakowej jedynce.
8: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: No tak my tutaj sobie śpiewamy na. Dalej są jeszcze dżingle, że muzyczne radio lato, a za oknami to dzisiaj jesień, taka już ta serio trochę wystartowała. Słuchajcie, człowiek wstaje, wsiada do samochodu, po godzinie 5 patrzy na ten termometr, on pokazuje jakieś 7 stopni, a później po godzinie 8 też patrzy na termometr i on też pokazuje jakieś 7,5 czy 8 stopni i myśli sobie, no tak, wrzesień jest, obiecywali, że sobota będzie bardzo ciepła jeszcze wczoraj w radiu, w muzycznym radiu, a tu patrzymy, sobota będzie od 18, matko, do góra 20 stopni, ale niedziela 20. A nie, w poniedziałek 21, hurra, jest się z czego cieszyć. Zawsze to lepiej niż 10, nie ma co.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Przebojem.
0: 9,5 po 8, a my najbardziej cieszymy się z faktu, że oto jest piątek i weekendu początek.
1: Reklama.

0: jeszcze wiesz.
1: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
2: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
3: Centrum Kultury Zameczek zaprasza na polsko-czeski piknik w ogrodach Zameczku. Sobota 12 września od godziny 12 do 17. W programie warsztaty kreatywne i animacje dla dzieci, koncerty, spektakle, pokazy cyrkowe, klaunada, żonglerka i wiele innych atrakcji. Na dobry początek dnia o godzinie 9 tai chi w parku. Na wszystkie atrakcje wstęp wolny. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027, Fundusz Małych Projektów oraz ze środków miasta Jelenia Góra.

0: Kapelka Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Euro wjechało i rabat 50 zł dało. Za każde wydane 500 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Redmi za 1699 zł i zyskaj 150 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupu. Promocja trwa do 14 września. Przyjdź i sprawdź w sklepie Euro. Galeria Sudecka w Jeleniej Górze. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio Lato.
6: W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: DJs from Mars, EY Chairs i piosenka o tytule Man on the Run, czyli człowiek w biegu, pociągi też bywają w biegu, później człowiek do takiego pociągu w biegu usiłuje biegnąć też i wtedy obydwoje są w biegu, a czasami jest tak, że pociąg zwolni, a człowiek biegnie i jest za wcześnie na stacji i tak to dzisiaj jest właśnie za sprawą tego, że strajk jest na kolei i bardzo dobrze dbają maszyniści o bezpieczeństwo z jednej strony, a z drugiej strony niedobrze, bo są opóźnienia. I tak sobie postanowiliśmy sprawdzić, jeśli chodzi o przyjazdy na stacji Wrocław Główny. Największe opóźnienie ma Szczecin Główny, Przemyśl Główny, 106 minut, jeszcze nie przyjechał, a jeśli chodzi o odjazdy, to 173 minuty opóźnienia ma Gdynia Główna, Praga Główna. Zaglądamy na stację Legnica, odjazdy, największe opóźnienie 8 minut, Berlin, Lichtenberg, a jeśli chodzi o stację Wałbrzych Główny, dwuminutowe opóźnienie pociągu do Szklarskiej Poręby Głównej i stacja Jelenia Góra, proszę bardzo, brak opóźnionych pociągów na wybranej stacji. Ojej, szok!
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: No jeśli chodzi o nasz region, to tak wybiórczo trochę patrząc, to wychodzi, że jeśli chodzi o PKP, to dzień jak co dzień planowane opóźnienia pociągu są realizowane punktualnie.

0: fajny utwór, naprawdę fajny utwór. Dzięki niemu trochę sobie to lato przedłużamy. Wakacji już się nie da, ale lato tak. Marki Cremont i Serena Brancale i Der Colors i The Party Lope. Cokolwiek to znaczy. 23,5 minuty po godzinie 8. Dzień dobry raz jeszcze. Przypominamy dyskretnie, cóż tu dzień jest za tygodnia. Cóż to za dzień tygodnia. Jest to tak, piątek, 11 września. Dzień dobry raz jeszcze.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: I będziemy do was z porcją energii od Dance Floor Kings. Lights of

0: Słuchajcie, sprawa złotego pociągu wraca. Jakiś czas temu zgłosiło się dwie albo nawet trzy ekipy, które stwierdziły: tak, tutaj może być. Tym razem chodzi o 61 kilometr. Przy czym już mówiliśmy o tym, zdaje się, wczoraj, że pojawiły się ekipy, które zbadały na 5 różnych metod geofizycznych, naukowych teren i stwierdziły: tam nic nie ma. Więc ktoś mądry powiedział: słuchajcie, a może zakopać by dwa takie wagony pozłacane, niech w końcu ktoś to znajdzie i się ta historia skończy. Joanna Lamparska, poszukiwaczka przygód i dziennikarka, powiedziała: sama chciałam tak zrobić, bo już tego pociągu mamy dosyć. Ale wiecie, ile to jest zamieszania, żeby dostać pozwolenie na wykopanie takiej dziury?
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Jeszcze więcej niż na poszukiwanie: dziura to dziura i kopać tak sobie nie można. A pociąg niechże będzie odnaleziony, ale za lat 100 do tego czasu będziemy go szukali i szukali. Kto wie, być może na północy z Marią Miklińską.

0: Muzyczne Radio o poranku.
1: Reklama. Jesień pełna barw i rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na Ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy Park Dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha i super zabawę dla całej rodziny. Zielony Świat Ogrodu Pisarzowice. Zapraszamy!
2: Rowery ruszają w Izery. Wsiądź na rower i przeżyj wyjątkowy weekend podczas 12. rowerowego biegu Piastów w Jakuszycach. Dystanse dla każdego od 20 do 105 km. Niesamowity short track, gravel, biegi dla dzieci, strefa expo i atrakcje dla całych rodzin. Po raz pierwszy Mistrzostwa Polski w maratonie MTB. Ścigaj się, kibicuj, przeżyj rowerowe święto w Górach Izerskich. Zapisy trwają. Na wydarzenie zapraszają KGHM Polska Miedź oraz Stowarzyszenie Bieg Piastów.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Po reklamie.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
7: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
8: Patrzę przez okno studia na Wyszyńskiego w Jeleniej Górze, a tam dziewczę w szortach idzie i zastanawiam się, jakie jest nie zimno, bo na zewnątrz 8 do 12 stopni. Góra, później będzie od 15 do 17, tu też nie jest jakoś szałowo i po prostu kurteczka i strój taki jesienny raczej mogą się już przydawać. Tym bardziej, że dzień będzie pochmurny z temperaturami. Czy ja mówiłem, że od 15 do 17 stopni to jest skandal po prostu. Do tego wszystkiego jeszcze większy skandal, że dzisiaj pochmurno i bez słońca i opady deszczu, ale nie, ich ma nie być na szczęście. A wiatr będzie tylko słaby i będzie nam wiał przez pierwszą część dnia ze wschodu.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
7: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
9: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
8: Nie no, szok z tymi szortami. Normalnie człowiek to jest raczej ciepłolubny i zawsze mu zimno, a to naprawdę ludzie w szortach i później aż człowiek za nie mówił. O, pani wraca. Pozdrawiamy. Biometr dzisiaj niekorzystny, ciśnienie wysokie, 1020 hektopaskali. Ciśnienie jeszcze będzie szło do góry, a jeśli chodzi o jakość powietrza, to w całym regionie jest wręcz idealna. W najgorszym wypadku nieco poza normą, ale tych jasno-żółtych punktów na mapie smogowej regionu jest niewiele, dosłownie kilka i to w okolicach ziemi wałbrzyskiej i kamiennogórskiej. A teraz Anna Tarkota i poranny raport regionalny.
10: W zabytkowym kościele parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze odbyła się tegoroczna odsłona narodowego czytania. Księżnica Karkonoska do współpracy zaprosiła uczniów zespołu szkół rzemiosł artystycznych. W tym roku uczestnicy wydarzenia sięgnęli po Dziady, część drugą Adama Mickiewicza. Co ciekawe, wymagająca rola guślarza przypadła Tomaszowi Maleńczukowi, który na co dzień jest informatykiem w Jeleniogórskiej Bibliotece.
11: Zagrałem guślarza, kluczową dosyć postać, dlatego że jego rytmo, jego emocje trzymają tak naprawdę całe przedstawienie w ryzach i nadają tempa temu wszystkiemu, co się dzieje. Przygotowania były długie, tak naprawdę trwały ze 4 miesiące, dobre 4 miesiące, pomijając 2 miesiące wakacji, kiedy tych spotkań prawie nie było lub było ich bardzo mało. Natomiast opłacało się. To naprawdę była świetna rozrywka. To nie zarówno rozrywka, podejrzewam, mam nadzieję oczywiście, dla naszych widzów, ale też rozrywka dla nas.
12: Anna Szydłowska-Robak, dyrektor Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych imienia Stanisława Wyspiańskiego. Jestem bardzo dumna. Dużo przygotowań, na pewno duży stres dla młodzieży, ambitne przedsięwzięcie, próby który udało się. Także bardzo się cieszę i gratuluję wszystkim aktorom. No wiadomo, szczególnie młodzieży, bo dla nich to debiut, ale myślę, że udany.
5: Maja. Milena, rzemiosło artystyczne, Jelenia Góra. No, grałyśmy w Czytaniu dziadów. To nie była do końca sztuka, bardziej czytanie, jednak wszystko ciągle było na pamięć. Nie jest to lekki kawałek literatury. Problem jest bardzo duży z ekspresją, szczególnie, że my grałyśmy jako chór, to ze zgraniem się, z interpretacją tekstu jest dość spory problem zawsze.
13: A też okoliczności, w których to się działo, też nie są codzienne, bo zazwyczaj narodowe czytanie było czy na Placu Ratuszowym, czy w Muszli Zbrojowej, tu jednak zupełnie inny teren.
5: No, kościół garnizonowy to jest naprawdę prześliczne miejsce. Każdemu polecam po prostu odwiedzić, ponieważ no, jest to piękny kościół, jednakże faktycznie było to duże wyzwanie ze względu na akustykę.
14: Nie chciałaś jadła napoju? Zostawże nas w pokoju! A tyś! A tyś!
15: A to prośby nie posłucha, w imię Ojca, Syna, Ducha. Czy widzisz pański krzyż? Nie chciałaś jadła napoju? Zostawże nas w pokoju! A tyś! A tyś!
16: Piotr Iwaniec, dyrektor Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej, Książnica Karkonoska, dzisiaj wyjątkowo dumni. W tym roku mamy do czynienia z czytaniem Mickiewicza. Przygotowaliśmy w związku z powyższym sztukę Dziady we współpracy w największej mierze ze Zespołem Szkół Rzemiosł Artystycznych i z panem naczelnikiem Wydziału Kultury Tadeuszem Wnukiem, no przecież znanym każdemu jako świetny aktor, świetny reżyser. Udało nam się tę sztukę przygotować naprawdę wkładając w to mnóstwo serca, mnóstwo pasji, z energią, jak na dziady mickiewiczowskie przystało, zwłaszcza na tę część metafizyczną, którą dzisiaj wszystkim przedstawiliśmy. Wyszło pięknie, widownia była zadowolona. Zakładam, że to będzie tylko prapremiera i za chwilę będziemy ponawiać w przestrzeni miejskiej nasze dziady właśnie.
10: Materiał przygotował Przemysław Kaczałko.
9: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
10: Ponad 1,5 miliona złotych wyłudzili od pokrzywdzonych oszuści, którzy oferowali fikcyjne inwestycje. Wśród osób, które straciły pieniądze, jest m.in. jeden z bolesławieckich przedsiębiorców. Jego strata to blisko 1 000 000 złotych. Prokuratura rejonowa w Bolesławcu prowadzi śledztwo przeciwko dwóm obywatelom Ukrainy w wieku 22 i 23 lat. Mężczyźni są podejrzani o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się oszustwami.
17: Sprawcy mieli wyszukiwać osoby dysponujące większymi pieniędzmi i przekonywać je do inwestowania m.in. w surowce energetyczne, technikę wojskową i rynek kapitałowy. Ofiarom obiecywano zyski, a później za pomocą fałszywych stron internetowych utwierdzano je w przekonaniu, że ich pieniądze zarabiają, mówi Sebastian Woźniak, prokurator rejonowy w Bolesławcu.
18: Ci sprawcy wyszukiwali osoby, które w ich typowaniu mogły dysponować dużymi środkami pieniężnymi i pod tak zwaną legendą. Podawali różne informacje, wprowadzali te osoby w błąd, obiecując duże zyski. Brali od tych osób pieniądze pod tą legendą inwestycji, po czym, tak jak powiedziałem wcześniej, wykazywali, że te pieniądze zarabiają, że te inwestycje się zwracają i w ten sposób niejednokrotnie doprowadzali kolejny raz i kolejny raz brali pieniądze od tych osób.
17: Do tej pory śledczy ustalili 4 pokrzywdzonych. Ich łatwowierność wykorzystali oszuści, którzy wybierali osoby mogące dysponować znacznymi środkami finansowymi.
18: 4 pokrzywdzonych, 1,5 miliona złotych, rzeczywiście sporo. No niestety, te osoby, podejrzani, mówiąc tak kolokwialnie, żerują na łatwowierności pokrzywdzonych, typują sobie osoby, które mają bądź mogą mieć środki finansowe i te osoby doprowadzają do rozporządzenia takimi środkami. Oczywiście nie wiemy, ile takich sytuacji było, gdzie podejrzani nieudolnie próbowali doprowadzić do oszustwa, natomiast no, w tych 4 przypadkach im się udało.
17: 2 podejrzani zostali tymczasowo aresztowani. Śledztwo ma charakter rozwojowy, a prokuratura analizuje kolejne podobne przypadki z całego kraju. Śledczy sprawdzają też, kto jeszcze mógł należeć do grupy. Za zarzucane przestępstwo grozi im kara do 10 lat więzienia. Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
10: A na koniec jeden z najbardziej zaniedbanych rejonów złotoryjskiej Starówki, który zyska zupełnie nowe oblicze. W miejsce starej drukarni przy ulicy Adama Mickiewicza powstanie okazała kamienica z 10 mieszkaniami dla Złotoryjan. Kompleks ma być gotowy za 2 lata. Będzie nosić nazwę Stary Browar, mówi Paweł Kulik, burmistrz Złotoryi.
19: Po wielu latach przystępujemy teraz do fazy realizacyjnej, do budowy tego budynku. 49 lokali tam powstanie i 2 lokale usługowe. Ta inwestycja jest bardzo trudnym rejonie. Pamiętajmy, że to jest ścisła strefa konserwatorska, ale i to inwestycja bardzo długo wyczekiwana. Dzisiaj wiadomo, jaki jest głód mieszkań na rynku. I kolejny budynek, który już realizuje TBS.
20: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
21: Pogoda w górach.
22: Dziś, piątek, 11 września, na godzinę 8:00 warunki w górach są dobre. W szczytowych partiach Karkonoszy mamy od 2 do 4 stopni. Wiatr zachodni do 2,5 metra na sekundę. Zachmurzenie pełne, widzialność dobra, bez opadów. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotliny Jeleniogórskiej mamy od 7 do 10 stopni. Bezwiecznie, zachmurzenie pełne, widzialność bardzo dobra, bez opadów. Szlaki są w większości suche, choć miejscami mogą być mokre i ślisk. Jeśli planujemy wyjście wyższe partie gór, pamiętajmy o cieplejszej odzieży. W razie wypadku numer alarmowy GOPR to 985. Życzymy bezpiecznego dnia w górach ze stacji centralnej w Jeleniej Górze, ratownik dyżurny grupy Karkonoskiej GOPR, Anna Gajdanowska.
10: Bardzo dziękujemy i dodajmy jeszcze na Stogu Izerskim, dzisiaj spore zachmurzenie, bez opadów, z południowo-wschodnim słabym wiatrem wiejącym z prędkością 8 km na godzinę, w Świeradowie Zdroju póki co 7 stopni, maksimum zapowiadane na piątek to 14, tam też chmury w roli głównej, chociaż w ciągu dnia mogą pojawić się przejaśnienia. A najchłodniej póki co w Jakuszycach, 0 stopni, chmury, słaby wiatr, ale będzie cieplej, spokojnie, minie kilka godzin, powinniśmy zobaczyć dziesiątkę na termometrach na Polanie. Dziękuję za uwagę, teraz to wszystkie informacje, kolejny raport o 9:30. Do usłyszenia.
20: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
23: Cześć, this is Velvet and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music. Take my

0: Reklama. Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
1: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie. Kabaret K2. 4 października Lubin. Regionalne Centrum Sportowe.

0: Euro wjechało i rabat 50 zł dało. Za każde wydane 500 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup Express Siemens za 1499 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupu. Promocja trwa do 14 września. Przyjdź i sprawdź w sklepie Euro. Galeria Sudecka w Jeleniej Górze. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio o poranku.
3: Sprawdzamy godzinę.
4: Tak jest, sprawdzamy. 8.46, wersja dla zaspanych i dla najmłodszych. Za 14 minut 9. Teraz ich troje w składzie Mrozu i Kacperczyków, dwóch braci. Z piosenką Wszystko, czego chciałem, się pojawiają na naszej antenie, a za moment będzie u nas Portfel. Polecamy.

0: Portfel. Na program zaprasza sponsor Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl.
1: To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Dzień dobry, zapraszam na 3 minuty o gospodarce. Wskutek rosyjskiej agresji na Ukrainę polskie gospodarstwa domowe straciły w ciągu ostatnich 4 lat 292 miliardy złotych. Oszacował to Główny Urząd Statystyczny, biorąc pod uwagę m.in. to, że po wybuchu wojny wzrosła inflacja i wyhamował realny wzrost płac. Przez to spadła siła nabywcza polskich rodzin, a dodatkowo spora część naszych podatków musiała zostać wydana na zbrojenia. Negatywnie oceniono też wpływ wojny na przedsiębiorstwa, które straciły około 126 miliardów. Sektor rządowo-samorządowy stracił 72 miliardy. Aktualnie Polaków dodatkowo uderza po kieszeniach druga wojna amerykańsko-irańska, rosną m.in. ceny paliw. Polacy jedzą coraz więcej, ale piją coraz mniej. Rzeczpospolita przeanalizowała najnowsze dane na temat zakupów spożywczych. Okazuje się, że statystyczny mieszkaniec naszego kraju zjadł w ciągu ubiegłego roku 82 kg mięsa, 218

0: 200 jajek, 108 kg warzyw plus prawie 100 kg ziemniaków. Na głowę Polaka przypada też ponad 43 kg cukru. Wszystkie te wartości są wyższe niż we wcześniejszych latach. Spadki odnotowano w niewielu kategoriach, głównie w alkoholach. Spożycie piwa spadło z ponad 85 do niespełna 82 litrów. Mniej pijemy również wódki, wina i miodów pitnych. Generalnie jako naród coraz chętniej sięgamy po produkty droższe, zdrowsze i mniej przetworzone. Rośnie liczba wypadków przy pracy, nawet tej wykonywanej w domu. W pierwszym półroczu zgłoszono ich aż o prawie 8% więcej niż rok wcześniej. Ciężkie obrażenia odniosło 214 osób, 71 osób podniosło śmierć. Co ciekawe, ponad 100 osób zgłosiło obrażenia doznane w trakcie pracy zdalnej. Chodziło m.in. o zwichnięcia, złamania i oparzenia. Najwięcej wypadków zanotowano w województwie warmińsko-mazurskim, najmniej na Mazowszu. Do najbardziej niebezpiecznych branż należą górnictwo i gospodarka odpadami. Sporo zgłoszeń dotyczy też pracowników opieki zdrowotnej, przetwórstwa przemysłowego i transportu. Najrzadziej krzywdę przy pracy robią sobie naukowcy i programiści.
1: Pora dla inwestora.
0: Początek czwartkowej sesji na warszawskiej giełdzie był optymistyczny, ale później humory się popsuły. Ostatecznie wszystkie najważniejsze indeksy zakończyły sesję pod kreską. WIG20 stracił 0,67% i ledwie utrzymał się ponad granicą 4100 punktów. Swoje zyski zrealizowali akcjonariusze KGHM. Notowania koncernu spadły aż o 8,2%. Na rynku walutowym drożej, w internetowych kantorach euro sprzedawane jest średnio po 4,34 zł, dolar po 3,74 zł, a funt po 5,05 zł. Za szwajcarskiego franka w kantorach zapłacimy zwykle 4,60 zł, a za 100 czeskich koron 17,95 zł. To był magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek, do usłyszenia.
1: Portfel. Na program zaprasza sponsor Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: To już prawie 5 minut przed 9:00. Zaglądamy na czwórkę, przejście graniczne Jędrzychowice-Ludwigsdorf. Tutaj bez problemów. Później na czwórce na kilometrach od numeru 52 do 32 między węzłami LSSE Krzywa Godzieszów w kierunku na Zgorzelec, właśnie na wysokości Bolesławca. Trwa koszenie pasa rozdziału. Lewy pas jest zablokowany. Jeśli chodzi o Kraków, to tam wjazd do Krakowa od strony Wrocławia na czwórce przyblokowany. Zaglądamy na dwójkę, miejscowość Wiskitki. O tak jest, Wiskitki, kilkanaście kilometrów korka w kierunku Warszawy. Jeśli chodzi o S8, to przejedziecie w każdą stronę bez większych problemów, z wyjątkiem jazdy ze wschodu na zachód wokół Warszawy właśnie. 757-646-646, jeśli wiecie o czymś, o czym my nie wiemy.
2: Cześć, mówi Arek Kusowski. Słuchajcie muzycznego radia, oni naprawdę kochają muzykę.
1: Życzymy wam, drodzy panowie, żeby to właśnie o was powiedzieli, że jesteście idealnym synem i to zupełnie bez żadnego przekąsu. I o was, drogie dziewczęta, że jesteście idealną córką, niechże tak mówią dzisiaj. Radek Bajor, do usłyszenia. To nie

0: Gra Muzyczne Radio o poranku.
1: Reklama. Już 12 i 13 września zapraszamy do Męcinki na Polish Power Festival 2. W sobotę w programie zakończenie sezonu motocyklowego, mistrzostwa OSP w przeciąganiu liny, koncerty Bad Trip, Kopra oraz Farba. Gość specjalny Andrzej Gołota. W niedzielę zlot klasyków, bieg na górzec, finał Pucharu Polski Strongman i koncert Karoliny Marczyńskiej. Wesołe miasteczko, loty helikopterem, duża strefa gastro. Sponsorzy: Benda Motopolska, Koleje Dolnośląskie, Masywny Dom, Mavo Group, Omoda Jayku, Revo Lubin, KDS Agencja Pracy, Stodoła Kebab and Grill. Patronat medialny Muzyczne Radio.
2: Drodzy legniczanie, trwa głosowanie na projekty zgłoszone do Legnickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2027. Twój głos ma znaczenie. Wejdź na stronę lbo.legnica.eu lub odwiedź jeden z punktów do głosowania. Razem zmieniajmy nasze miasto. Maciej Kupaj, prezydent miasta Legnicy.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 9:00.
1: Czas na wiadomości.
5: Protest i opóźnienia na kolei. Zajrzymy do Poznania i Katowic. Potem podwyżka na autostradzie A2, kolejna w tym roku i nietypowa mobilizacja wyborców. Straszenie piekłem. Marcin Przemiński. Opóźniony o 185 minut, czyli ponad 3 godziny, Podhalanin do Świnoujścia, podobnie Ślązak do Przemyśla. Tak pół godziny temu prezentowała się tablica odjazdów na Dworcu Głównym w Poznaniu. Po katastrofie kolejowej na przejeździe koło Przysłuchy na Mazowszu maszyniści powiedzieli dość i od północy w całym kraju zwalniają przed przejazdami kolejowo-drogowymi do prędkości 20 km na godzinę. Sprawdziliśmy Poznań, to teraz Śląsk i Katowice, gdzie z pasażerami rozmawiał Grzegorz Kozieł.
6: Zwalniali maszyniści przed przejazdami?
7: Nie było zwalnień, czyli po prostu tam gdzieś jakieś wcześniejsze opóźnienie.
6: Jakoś odczuwalne?
8: Nie. Na razie nie, kompletnie nie.
9: Odczuwalne było to, że z Wodzisławia do Katowic jechaliśmy 2,5 godziny.
6: Ale to przez ten strajk, myśli pan?
9: Przez remont.
5: Protest potrwa jeszcze 3 godziny do południa, ale według kolejarzy utrudnienia mogą potrwać nieco dłużej. Tak jak na drogach, na torach korki też muszą się rozładować. No właśnie, skoro o drogach wspomniałem, znów drożej na autostradzie A2. Od dziś przejazd z Konina do Nowego Tomyśla to dla kierowców osobówek koszt 123 zł. Za każdą bowiem z trzech bramek, które miniemy po drodze, trzeba zapłacić 41 zł, czyli złotówkę więcej niż dotychczas. To już druga w tym roku podwyżka opłat na koncesyjnym odcinku A2. Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofał z obrotu w całym kraju leki fluoksetyna Aegis Envil Gardło. W przypadku fluoksetyny stwierdzono zbyt niską zawartość substancji czynnej. W przypadku leku Envil Gardło problem dotyczy niewłaściwego stężenia etanolu. Informacje na temat partii wycofanych leków można znaleźć na stronach Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Donald Trump ostro mobilizuje wyborców przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Podczas konwencji republikanów w Dallas powiedział, że ci, którzy nie pójdą głosować, tu cytat, idą do piekła. Wezwał swoich zwolenników do pokonania, jak mówił, komunistów i radykalnej lewicy. Trump zaapelował, by zabrali ze sobą rodziny i znajomych i 3 listopada poszli do urn. 5, 10, a może 15 zł. Kandydaci na prezydenta Krakowa z kolei licytują się w sprawie opłat od turystów, ale decyzja, która ma otworzyć Krakowowi drogę do jej pobierania, leży w gestii rządu. Katarzyna Młynarczyk.
10: Na razie w jednym z projektów mowa o maksymalnie 5 zł za osobę za noc. Monika Piątkowska chce 10 zł i przekonuje, że wyższą stawkę uda się jej jeszcze wywalczyć w dalszych pracach. Poparcie w temacie opłaty dostała od premiera Donalda Tuska.
11: Pani Monika Piątkowska zwróciła moją uwagę, że dobrze byłoby, wstępnie ustalałem to też z ministrem finansów, żeby ta propozycja opłaty turystycznej w 100% trafiała do gminy.
10: O podniesienie stawki chce walczyć także Daria Gosek-Popiołek.
12: W chwili obecnej
4: obecnej to konsultuję. Najbardziej prawdopodobna wysokość to jest około 10 zł.
10: Na razie stawki są tylko propozycjami.
5: No ale widać, że stały się ważnym tematem kampanii wyborczej.
12: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. 80 minut, 3 szybkie sety i pierwsze zwycięstwo. Polscy siatkarze efektownie zaczęli walkę o obronę tytułu Mistrzów Europy, gładko pokonując Portugalię. Momentami nisko notowany rywal grał całkiem nieźle, mówi rozgrywający Marcin Komenda.
13: Były oczywiście momenty, gdzie troszeczkę ta koncentracja może spadła, a może to też wynikało z dobrej gry Portugalczyków, natomiast wydaje mi się, że całościowo możemy być optymistami przed kolejnymi spotkaniami.
12: Jutro drugi mecz fazy grupowej. Polacy zagrają z Izraelem, który przegrał wczoraj z Ukrainą 1-3. Pierwsza kolejka bez niespodzianek. Najmocniejsze drużyny w Lidze Mistrzów pewnie wygrały swoje mecze. Wczoraj Bayern Monachium pokonał Budę Glimt 5-0, a Manchester United Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem w składzie 4-0. A dziś wracamy do walki o ligowe punkty. Zamykający tabelę Raków Częstochowa pod wodzą nowego trenera Tomasza Kaczmarka zmierzy się z Motorem Lublin, a wieczorem Wisła Kraków zagra z Jagiellonią Białystok. Hitem kolejki będzie jutrzejsze starcie wicemistrza z mistrzem Polski, bo Górnik Zabrze podejmie Lecha Poznań. W niedzielę klasyk Legia Warszawa kontra Widzew Łódź. Takich zawodów jeszcze nigdy nie było. Wieczorem w Budapeszcie ruszają World Athletics Ultimate Championship, czyli zawody najlepszych z najlepszych. Na starcie wystąpi 8 Polaków na czele ze zwycięzcami finałów Diamentowej Ligi Klaudią Kazimierską, która tydzień temu ustanowiła rekord kraju na 1500 metrów, i Mateuszem Kołodziejskim w skoku wzwyż. Nowe mistrzostwa to jednak nie impreza docelowa, mówi Tomasz Majewski, wiceszef Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
14: To nie jest nasza impreza, mimo że rzeczywiście będą z orzełkiem na piersi startować i część naszych też walczy, bo to będzie takie podsumowanie sezonu, no potem tylko już memoriał Janusza Kusocińskiego, który będzie naprawdę kończył sezon w całym świecie.
12: Zawody mają się odbywać co 2 lata na przemian z mistrzostwami świata. I jeszcze Vuelta Espania. Szwajcar Stefan King wygrał 18 etap jazdy indywidualną na czas z metą w Jerez de la Frontera. Czerwoną koszulkę lidera zachował Hiszpan Enric Mas.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: Reklama.
1: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
2: Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawaczy. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606-924-117 lub wyślij CV na adres biuro@e-konstrukcje-stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
3: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Euro wjechało i rabat 50 zł dało. Za każde wydane 500 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Redmi za 1699 zł i zyskaj 150 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupu. Promocja trwa do 14 września. Przyjdź i sprawdź w sklepie Euro. Galeria Sudecka w Jeleniej Górze. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Odkryj smak karkonoszy w restauracji The View w Happy Valley Resort. Kuchnia inspirowana naturą z imponującym widokiem na górską panoramę. Wpadnij do nas na lunch lub kolację. Chcesz zarezerwować stolik na przyjęcie urodzinowe lub komunię? Zapraszamy! Restauracja The View w Happy Valley Resort. Szklarska Poręba, ulica Dolna 17.
8: Po reklamie.
9: Muzyczne Radio Lato.
10: W tym tygodniu gramy dla

0: Ray Dalton i Blood Running, no można powiedzieć dosłownie.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: No i mamy to, piątek, 11 dzień września, jednocześnie 17 minut po godzinie 9. Wszyscy gdzieś pędzą, jedna z najbardziej dynamicznych części dnia, mimo tego, że to dopiero jego początek. Witam Was na falach Muzycznego Radia, Patryk Łosica, dzień dobry. No i skoro zaczynamy dzień, to warto sprawdzić, co na dziś zostało zapisane w gwiazdach.
1: Kalendarz.
2: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Barany, dopadnie chandra, trudniejsze sprawy i zadania lepiej przełożyć na inny dzień. Byki rzucą się w wir zajęć. Dziś trzeba bardzo uważać, by nie uwikłać się w dziwne sytuacje. Bliźnięta, przyda się więcej tolerancji wobec innych ludzi. W pracy pozwoli to uniknąć kłopotów. Raki komuś bezinteresownie pomogą. Zostanie to zapamiętane i szybko odwzajemnione. Lwy, czeka powodzenie w sprawach finansowych. Można liczyć też na szczęście w grach losowych. Panny nie będą wiedziały, od czego zacząć, ale jak już wystartują, to trudno będzie je zatrzymać. Wagi wkrótce zawalczą o wolne chwile. Trzeba spędzić więcej czasu z rodziną i przyjaciółmi. Skorpiony odniosą sukcesy w działaniach artystycznych i zostaną szybko dostrzeżone. Strzelcy mogą liczyć na pomoc i wsparcie rodziny, głównie z powodu kłopotów sercowych. Koziorożce muszą wystrzegać się dziś konfliktowych sytuacji i niekontrolowanych zachowań. Wodniki, czas na naprawienie relacji w rodzinie. Dotyczy to głównie urodzonych na przełomie miesięcy. Ryby, dziś brak większych powodów do niezadowolenia. Najlepiej więc planować udany weekend. Dziś piątek, 11 dzień września, 111 dni do końca roku. Imieniny obchodzą Feliks, Jacek i Wincenty. Feliks radosny, uczynny, o silnej osobowości. Jacek pewny siebie, indywidualista. Wincenty doradczy i odpowiedzialny. Osoby urodzone 11 września są pewne siebie, lubią ryzyko i nowe przedsięwzięcia. Są dobrymi organizatorami i mają talent przywódczy. Ich wadą jest niecierpliwość, szybko też zniechęcają się i zwyczajnie nudzą. Dobrze radzą sobie ze stresem, są też bardzo odważne. Odnoszą sukces, prowadząc własny biznes. Szczęśliwa cyfra to 2, kamień szlachetny, diament, sprzyjający znak zodiaku to baran.

Tomasz Irwin, jego historia. My zbliżamy się do godziny 9.30. O 9.30 raport regionalny, także prognoza pogody. Odwiedzimy Cieplice i Bardo, no ale teraz jeszcze Lanber i jej Zef.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Cześć dziewczyny, chłopaki! Jesteśmy Lisy Korsaki! Sytuacja jest zaś taka, chcemy zatańczyć korsaka! Nie wierzysz na słowo? Wpadnij! Będzie odlotowo!
0: Zogerlitz, Citauerstrasse 43, www.naszemyślnikzo.pl.
2: Ponad 70 tysięcy mieszkańców, ponad 70 tysięcy twarzy i jedno miasto, którego jesteś częścią. 12 i 13 września od 15 do 18 spotkajmy się na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze i stwórzmy razem portret miasta. Przyjdź, zrobimy ci zdjęcie, które stanie się częścią wielkoformatowego, zbiorowego portretu Jeleniej Góry. Pokażmy, że miasto to ludzie. Więcej na Facebooku Portret Miasta. Projekt sfinansowany ze środków rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
0: Patronat medialny Muzyczne Radio.
3: My jeszcze nie chcemy kończyć lata. A wy? W najbliższą sobotę, 12 września, bawimy się w przystanku Karkonosze. Od 12 do 18 czekają na was konkursy, zabawy, dmuchańce, wata cukrowa i żywe maskotki z waszych ulubionych filmów. Wszystko za darmo. Sobota 12 września. Park handlowy, przystanek Karkonosze w Miłkowie.
4: Wszystkich stolarzy, projektantów, architektów z branży meblowej zapraszamy na największe targi firmowe branży meblarskiej w regionie. 18 września od 9 do 16. Teren firmy Toyowo przy ulicy Meblowej 2 w Jeleniej Górze. 33 wystawców czołowych marek. Nowości, inspiracje i spotkania z ekspertami. Więcej na Facebooku Meblowa 2.
0: Po reklamie.

0: Minęła godzina 9:30.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
2: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
0: Na dolnośląskich termometrach średnio 13 stopni. No i niestety jest to już prawie dzisiejsza temperatura maksymalna, bo maksimum prognozowane jest na około 16 stopni w cieniu, którego dziś będzie naprawdę sporo, ale są też plusy tego zamieszania, bo jeśli chodzi o opady deszczu, ryzyko obniżyło się niemalże do 0%. Również prędkość wiatru jest sprzyjająca, w porywach sięga maksymalnie do 2 metrów, średnia prędkość poniżej 1 metra i tak też pozostanie. Ciśnienie na poziomie 1021 hektopaskali stabilnie trzyma się w tych okolicach i utrzyma się przez cały dzień.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
2: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
3: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: A co słychać nowego informacyjnego w regionie, opowie Anna Tarkota.
4: A rozpoczynamy od Barda, gdzie kończą się prace na osiedlu Słoneczna Przystań. Zamieszkać ma w nich kilkadziesiąt rodzin, których dobytek zniszczyła powódź we wrześniu w 2024 roku. Więcej w materiale Jacka Zycha.
5: Tak, osiedle to zespół domków, w których łącznie zmieszczono 40 mieszkań. Wybudowano je całkowicie od podstaw, a do przyszłych najemców trafią w stanie pod klucz niemal całkowicie wyposażone. Budowa osiedla wkracza właśnie w końcową fazę.
6: Ostatnie wykończenia. Dzisiaj kładziemy asfalt, więc już się dzieje. Cieszy mnie to, że to jest taki kompleksowe, że to rzeczywiście będzie osiedle, 40 domów wykończone, czyli chodniki, drogi, oświetlenie, no i oczywiście domy, które będą z pełni wyposażoną kuchnią, łazienkami, tak naprawdę wejść, meble i mieszkać. I to bardzo cieszy.
5: Powiedziała Marta Ptasińska, burmistrz Barda. I tu ciekawostka, tak jak na początku, zainteresowanie było raczej umiarkowanie. Dość powiedzieć, że jeszcze wiosną przewidywano przesunięcie niemal połowy mieszkań do zasobu komunalnego gminy. Tak, ostatnie miesiące to prawdziwy boom zainteresowania nowymi domami.
6: Jest dużo, mamy 32 domki przyznane powodziano. Chcemy na pewno dwa domki zostawić na sytuacje różne, losowe, bo czy pożar, czy różnego rodzaju też sytuacje życiowe. Czasami rodzina jest taka, że musi mama uciekać z dziećmi, czasami tato i nie mają gdzie mieszkać, więc też chcemy takie domy zostawić. Natomiast tak, kilka domów na pewno trafi do rodzin z dziećmi, bo takie mamy założenie, żeby to było rodzin z dziećmi, no bo kto nam bardziej potrzebny jest, jak nie rodziny z dziećmi bardziej.
5: W sumie budowa osiedla kosztowała 27,5 miliona złotych, sfinansowana została niemal w 100% z pieniędzy przeznaczonych na pomoc dla powodzian. Z Barda Jacek Zych, Muzyczne Radio.
4: Już jutro w Cieplicach rusza niezwykłe wydarzenie, które cieszy się popularnością wśród mieszkańców, jak i gości. Międzynarodowe warsztaty pszczelarskie. Jak co roku atrakcji nie zabraknie, o szczegółach mówi wiceprezes Regionalnego Związku Pszczelarzy w Jeleniej Górze, Magda Radke.
7: Zapraszamy do naszego, jak my to nazywamy, jaja, czyli na tyły Politechniki w Parku Zdrojowym. Tam jest taki okrągły deptak. My będziemy w środku stać z fundacją i tam edukować, a dookoła będą stoiska naszych wystawców, na które też bardzo zapraszamy. Ale dla dzieci naprawdę będzie bardzo edukacyjny, dobry czas, żeby wiedzieć, co to jest miód i skąd ja mam go na kanapce. Dla dorosłych mamy tym razem tylko same smakowitości i same atrakcje, które mogą zabrać do domu. Rodzice i opiekunowie będą mogli zrobić zakupy, zapasiki na całą zimę miodu i pysznych produktów miodowych i mieć pewność, że to są dobre produkty. No i przede wszystkim, co jest najważniejsze, zapewnić młodzieży i dzieciakom naprawdę dobry czas, bo to opiekunom też na tym zależy. Natomiast jeśli chodzi o dorosłych pszczelarzy, to zapraszamy do namiotu dialogu wszystkich pszczelarzy, gdzie zapraszamy wszystkich pszczelarzy, obojętnie czy z RZP Jelenia Góra, czy z innych związków, czy pszczelarzy niezrzeszonych, bo to święto cieplickie jest pod hasłem integracji i zgody.
4: W ramach jutrzejszego święta jeszcze jedno wydarzenie będzie bardzo znaczące i historyczne. W roli głównej lipa, ale nie taka zwykła lipa.
7: Dokładnie. To będzie lipa Albertyna, która uczci pamięć jednej z członkiń pierwszych związków pszczelarskich na ziemiach odzyskanych, Albertynę Gajczewską. I to będzie lipa, która będzie miała przepiękną tabliczkę rzeźbioną przez niezmiernie utalentowaną żonę naszego prezesa, panią Adę, rzeźbiarkę. I lipa ma stanowić taką pieczęć związania, przewiązania pszczelarzy z tego regionu z Sudetami, właśnie z regionem sudeckim i też ma być takim, powiedzmy, symbolem na szczęście dla tego projektu wielokwiatowego miodu sudeckiego. Będzie przy niej niewielka kapsuła czasu, gdzie będą ważne dla pszczelarzy aktualne rzeczy zalakowane hermetycznie. Być może kiedyś, bo lipy rosną bardzo dobrze i długo, za 200-300 lat, może tutaj trochę przesadziłam, ale kiedyś ktoś znajdzie ślady tego, co tu się działo właśnie w pszczelarstwie.
4: Z początkiem roku szkolnego wiele polskich rodzin staje przed logistycznym wyzwaniem. Część osób żyjących w blokach i kamienicach przyznaje, że ich mieszkanie nie zapewnia odpowiednich warunków do nauki dzieciom. A jak to wygląda w liczbach?
8: Anna Zacharawidła, badaczka zachowań konsumenckich w portalu nieruchomości.online.pl. Choć dla większości z nas wygospodarowanie miejsca na biurko nie stanowi większego problemu, to dla całkiem sporej grupy metraż jest naprawdę realną przeszkodą. 70% badanych żyjących na co dzień w mieszkaniach nie ma problemu z wygospodarowaniem miejsca do nauki dla dziecka. Jednak niemało, bo 30% deklaruje trudności z zapewnieniem takich warunków. Dla porównania, w przypadku mieszkańców domów narzeka na to zaledwie 14% badanych. Gdy nałożymy te dane na strukturę demograficzną i sytuację mieszkaniową, widać wyraźną zależność. Młodsi rodzice częściej żyją w mniejszych lokalach, w których przy pojawieniu się dzieci zagęszczenie domowników istotnie rośnie. Z kolei starsze pokolenie dysponuje często większym metrażem w przeliczeniu na osobę. W efekcie to właśnie w młodszych gospodarstwach domowych konieczność stworzenia dogodnej strefy do nauki silnie uwydatnia codzienne bariery przestrzenne.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: Pogoda w górach.
9: Dziś, piątek, 11 września, na godzinę 8:00 warunki w górach są dobre. W szczytowych partiach Karkonoszy mamy od 2 do 4 stopni. Wiatr zachodni do 2,5 metra na sekundę. Zachmurzenie pełne, widzialność dobra, bez opadów. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej mamy od 7 do 10 stopni. Bezwiecznie, zachmurzenie pełne, widzialność bardzo dobra, bez opadów. Szlaki są w większości suche, choć miejscami mogą być mokre i ślisk. Jeśli planujemy wyjść wyższe partie gór, pamiętajmy o cieplejszej odzieży. W razie wypadku numer alarmowy GOPR to 985. Życzymy bezpiecznego dnia w górach ze stacji centralnej w Jeleniej Górze. Ratownik dyżurny grupy Karkonoskiej GOPR, Anna Gajdan.
10: Dzień dobry, tutaj ratownik grupy Sudeckiej. Dziś niestety mamy troszeczkę pochmurno i dosyć mocno. Utrzyma się to praktycznie przez cały dzień. Może gdzieś tam po południu się lekko przejaśnić. Nasza temperatura maksymalna dzisiaj jest 14 stopni. Wiatr północno-zachodni. Po południu może się nawet troszeczkę zrobić porywisty. W wyższych naszych partiach gór Sudetów niestety temperatura do 8 stopni. Wiatr też tam będzie porywisty, mocniejszy po południu. W górach warunki są dobre. Jeżeli się chcemy wybrać, zapraszam.
4: Dodajmy jeszcze, że na Stogu Izerskim dzisiaj spore zachmurzenie, ale bez opadów, z południowo-wschodnim słabym wiatrem wiejącym z prędkością 8 km na godzinę. W Świeradowie Zdroju póki co 6 stopni, maksimum zapowiadane na piątek to 14 stopni, tam też chmury w roli głównej, chociaż w ciągu dnia mogą pojawić się według prognoz niewielkie przejaśnienia. Najchłodniej póki co w Jakuszycach, tam stopień powyżej zera, słaby wiatr, ale będzie cieplej, jak wynika z prognoz, minie kilka godzin i powinniśmy zobaczyć maksymalnie 10 stopni na termometrach. Dziękuję za uwagę. Teraz to wszystkie informacje. Kolejny raport na naszej antenie o 10:30. Do usłyszenia.
3: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
11: Hi, we are Blang & Jones.
12: And you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: leczeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii dobry plan wystarczy.
3: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Euro wjechało i rabat 50 zł dało. Za każde wydane 500 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Redmi za 1699 zł i zyskaj 150 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupu. Promocja trwa do 14 września. Przyjdź i sprawdź w sklepie Euro. Galeria Sudecka w Jeleniej Górze. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
6: Po reklamie.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: To była Wiktoria Kida, Księga Żywiołów i co mi tam? No, co mi tam? W końcu piątek, 11 dzień września, a w muzycznym kalendariu wiele ważnych dat. Przykładowo urodziny Ingrid. Dziś 48. rocznica jej urodzin. No i wydaje mi się, że skoro taki jubileusz,

0: to trzeba sięgnąć po jeden z największych jej hitów, a będzie to oczywiście TS Foutoir.
1: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
2: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę! Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
3: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu. Z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
4: Boska to nie przymiotnik, boska to stan umysłu. Bezpieczeństwo, odwaga, sprawczość, hejt, stawianie granic, bezpieczeństwo finansowe, dezinformacja. O tym będziemy rozmawiać na 6. konferencji boskich. Tego nie da się opowiedzieć, to trzeba przeżyć. 3 października, Karpacz. Bilety na boskiekarkonoskie.org.
5: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
6: 10.
0: Czas na wiadomości.
7: Protest na kolei i wyrozumieli pasażerowie, od tego zaczniemy. Potem Ukraina i niespodziewana wizyta polskiego wicepremiera. Będzie też sport i łatwa wygrana naszych siatkarzy. Marcin Krzemiński. Blisko 85 godzin są już łącznie opóźnione pociągi w całym kraju. Od północy trwa protest maszynistów. Zwalniają na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. Domagają się od państwa poprawy bezpieczeństwa. Na wszystko to po tragedii w Sokolnikach Suchych. W środę na przejeździe pociąg zderzył się z samochodem ciężarowym. Zginęła jedna osoba. Ciężko ranny został m.in. maszynista składu. W Krakowie zapytaliśmy pasażerów, co myślą o takiej w formie protestu.
8: Myślę, że on jest jak najbardziej zasadnym ze względu na to, jak dużo ostatnio było wypadków na tych torach kolejowych. Słuszny protest, no.
9: Ja popieram protest jak najbardziej. Całkiem rozsądnie wyglądają to opóźnienia na temat.
7: Protest maszynistów ma się zakończyć w południe, ale utrudnienia spowodowane akcją mogą potrwać nawet do jutra. Dziś też, ale w Warszawie protest pracowników inowrocławskich kopalni soli Solino. Pikieta odbędzie się przed siedzibą Orlenu. Pracownicy obawiają się, że bez planu naprawczego zakład, który odpowiada m.in. za magazynowanie blisko połowy strategicznych rezerw ropy w Polsce, przejmie obcy kapitał. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie. Wicepremier poinformował o niej osobiście w mediach społecznościowych. Program wizyty na razie nie jest znany. Ma ona być wyrazem wsparcia dla walczącej Ukrainy. Rano, gdy Sikorski był już w Kijowie, ogłoszono tam najpierw żółty, a następnie czerwony alarm powietrzny. Żółty stopień oznacza atak dronów, alarm czerwony oznacza zagrożenie zastosowania pocisków rakietowych. Białorusinka Aryna Sabalenka awansowała do finału wielkoszlemowego US Open. Ustępująca liderka światowego rankingu tenisistek, która w Nowym Jorku najlepsza była w dwóch poprzednich edycjach, pokonała rozstawioną z numerem 3 Amerykankę Jessica Pegula 7-5-6-2. To było ich 14. spotkanie i już 10. wygrana Sabalenki. Białorusinka, przypomnę, walczy o 3. z rzędu triumf w Nowym Jorku. Na poważny sprawdzian formy naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy trzeba będzie jeszcze poczekać. W pierwszym meczu nasz zespół bez najmniejszych problemów pokonał do zera Portugalię. Faza grupowa dla Polaków może być co najwyżej rozgrzewką przed walką o medale. Michał Waszkiewicz.
10: Mecz z Portugalią trwał 80 minut. Polacy wygrali do 12, 18 i 20. Miało być łatwo i było, mówi atakujący Bartłomiej Bołądź.
11: Najważniejsze było to, że nie daliśmy się Portugalii
5: rozwinąć.
10: Być może kolejne mecze to szansa głównie dla zmienników, bo Nikola Grbicz wysłał wczoraj do boju swoje największe gwiazdy. A czy jutro z Izraelem, czy w niedzielę z Macedonią Północną nie będzie takiej potrzeby? Nieco trudniej będzie pewnie we wtorek z Ukrainą, a poważne granie czeka nas dzień później z Bułgarią, gdzie stawką meczu będzie zapewne pierwsze miejsce w grupie.
7: Współgospodarze turnieju to jedna z ledwie kilku drużyn w Europie, które mogą rzucić wyzwanie Polakom.
6: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
11: I raczej dobre wiadomości, bo sytuacja niemalże na każdej krajowej trasie jest stabilna, ale ważna informacja dla kierowców, którzy przemierzają drogę krajową numer 15. Na 33 kilometrze w kierunku Trzebnicy, to miejscowość Milicz, tam doszło do wypadku zderzenia się pojazdu ciężarowego z osobowym. Dwie osoby są ranne. Droga jest całkowicie zablokowana. Objazd przebiega przez drogi lokalne. Spodziewajcie się utrudnień przez najbliższe 4 godziny, to szacunki służb. A jeśli chodzi o resztę trasy, tak jak wspominałem, niezależnie w którym kierunku zmierzacie, przejazd będzie raczej bezproblemowy i bez większych niespodzianek. Szerokości i ostrożności.
12: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Drodzy legniczanie, trwa głosowanie na projekty zgłoszone do Legnickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2027. Twój głos ma znaczenie. Wejdź na stronę lbo.legnica.eu lub odwiedź jeden z punktów do głosowania. Razem zmieniajmy nasze miasto. Maciej Kupaj, prezydent miasta Legnicy.
3: Euro wjechało i rabat 50 zł dało. Za każde wydane 500 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup Express Siemens za 1499 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupu. Promocja trwa do 14 września. Przyjdź i sprawdź w sklepie Euro. Galeria Sudecka w Jeleniej Górze. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Gracze, laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato.
3: W tym tygodniu gramy dla Was

0: Klasyczne Radio Lato.
1: To był Pawkin z prośbą o pomoc. No ciężkie są te popiątkowe początki dnia, ale jesteśmy w tym wszyscy razem, no i warto skupić się też na tym, co nadchodzi, a każda sekunda przybliży nas do wolności, także do słońca. Jutrzejszy dzień pod względem warunków atmosferycznych zapowiada się naprawdę obiecująco, no i dzisiejszy również zaskakuje. O pogodzie zresztą opowiem wam więcej o godzinie 10.30. Wówczas czeka na was także kolejny raport regionalny. Wspominałem przed godziną 10 o 48 urodzinach Ingrid, ale również dziś, tyle że rok wcześniej, urodził się Johnny Buckland, gitarzysta i klawiszowic formacji Coldplay. A skoro dziś piątek, to posłuchajmy hymnu na weekend, no i Coldplaya oczywiście.
0: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: I mamy ważną informację dla kierowców. Droga S3, kierunek Legnica na wysokości zjazdu na Chrostnik, została zamknięta na czas działań służb. Trwa tam właśnie sprzątanie po pożarze naczepy z rana. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, są na chwilę obecną przejezdne. Pozdrawiamy Was i życzymy szerokości.
2: Autopromocja.
3: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
2: Autopromocja.
3: Muzyczne Radio Lab.

0: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.
1: Już 12 i 13 września zapraszamy do Męcinki na Polish Power Festival 2. W sobotę w programie zakończenie sezonu motocyklowego, mistrzostwa OSP w przeciąganiu liny, koncerty Bad Trip, Kopra oraz Farba. Gość specjalny Andrzej Gołota. W niedzielę zlot klasyków, bieg na Górzec, finał Pucharu Polski Strongman i koncert Karoliny Marczyńskiej. Wesołe miasteczko, loty helikopterem, duża strefa gastro. Sponsorzy: Benda Motopolska, Koleje Dolnośląskie, Masywny Dom, Mavo Group, Omoda JQ, Revo Lubin, KDS Agencja Pracy, Stodoła Kebab and Grill, patronat medialny Muzyczne Radio.
0: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio, program pomocy wzajemnej.
3: Mikołaj Janiak jest dotknięty dystrofią mięśniową. Ta rzadka choroba genetyczna powoduje postępujący i nieodwracalny zanik mięśni szkieletowych i sercowych. Aby powstrzymać schorzenie, 10-letni chłopczyk musi być poddany specjalnej terapii genowej. Leczenie jest bardzo kosztowne, oszacowano je na kilkanaście milionów złotych. Dostępne jest m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Rodzice Mikołaja piszą: z całego serca prosimy, pomóżcie nam zatrzymać czas dla naszego synka. Każda wpłata to nadzieja na spowolnienie choroby. Dziękujemy, że chcecie być częścią naszej walki o życie i sprawność naszego Mikołajka. Bliższe informacje, a także adres do wpłat: siepomaga.pl, Mikołaj Janiak, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl, Mikołaj Janiak, myślnik, zbiórka charytatywna.
4: Minęła godzina 10:30.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
0: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
4: Jeśli chodzi o to, co na termometrach, to ujrzymy średnio 15 stopni i to już prawie dzisiejsze wartości maksymalne. Te będą wynosić 16 na plusie w cieniu. Nie jest rewelacyjnie, ale nie jest też źle, szczególnie, że bardzo obniżyło się ryzyko na opady deszczu. Co prawda na radarach widać burzowe, deszczowe chmury, ale przez północno-zachodni kierunek wiatru jest raczej mała szansa na to, że przyfruną one do nas. Większość raczej zostanie na wysokości Słowacji i Czech. Ciśnienie stabilnie trzyma się poziomu 1021 hektopaskali i tak zostanie przez cały dzień. Słońce zachodzi kwadrans po godzinie 19, a w nocy około 10 stopni na plusie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
0: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
5: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, Twoja regionalna stacja.
4: Raport regionalny przedstawi Anna Tarkota.
3: Te doniesienia z regionu skupione będą wokół podróży, tych bliższych i dalszych. Na początek pociągi, strajk maszynistów, następnie młodzi kierowcy i nowe przepisy. Na koniec wzbijemy się ponad chmury. Zapraszam na szczegóły. Potężne opóźnienia pociągów, trwa protest kolejarzy. Jak wynika z informacji przekazywanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe, składy dojeżdżają do Wrocławia ze sporym opóźnieniem. Jednak pasażerowie Kolei Dolnośląskich mogą być spokojni. Nasze składy jeżdżą w zasadzie według rozkładów jazdy, mówi Bartłomiej Rodak, rzecznik Kolei Dolnośląskich.
6: Sieć kolejowa na Dolnym Śląsku funkcjonuje bez większych utrudnień. Do ogólnopolskiego strajku maszynistów polegającego na przekraczaniu przejazdów kolejowych z tak zwaną bezpieczną prędkością, czyli 20 km na godzinę, przystąpiło zaledwie 1% maszynistów zatrudnionych w naszej spółce, co nie wpłynęło zasadniczo na ruch pociągów w regionie. Obecnie opóźnienia wtórne pociągów KD wywołane przez pociągi dalekobieżne przejeżdżające przez dolnośląską sieć sięgają od 2 do 4 minut i nie powodują odczuwalnych utrudnień dla podróżnych.
3: Akcja jest reakcją Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce na środową tragiczną katastrofę w Sokolnikach Suchych, gdzie, przypomnijmy, ciężarówka zderzyła się z pociągiem. Protest maszynistów potrwa do godziny 12.
5: Muzyczne Radio.
7: Słuchacie raportu regionalnego.
3: Od kilku dni nowych kierowców kategorii B obowiązuje okres próbny z zaostrzonymi zasadami i ograniczeniami. Nowe regulacje są nowelizacją obowiązujących przepisów, dzięki którym prawo jazdy mogą uzyskać 17-latkowie.
8: Dla pełnoletnich kierowców okres próbny trwa 2 lata, dla 17-latków 3, jednak nie dłużej niż do ukończenia 20 roku życia. Ponadto po przekroczeniu 12 punktów karnych kierowcę czeka obowiązkowe praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym. Policjant podczas kontroli drogowej w przypadku kierowcy będącego w okresie próbnym sprawdzi, czy przestrzega on zakazu prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu lub środka działającego podobnie. Obowiązują bezwzględne zera przy każdej z metod badania. Jeżeli nie ukończył lub nie ukończyła 18 lat, nie może przewozić pasażera w rówieśniczym wieku bez obecności pasażera opiekuna, nie może wykonywać transportu drogowego, rzeczy lub zarobkowego przewozu osób taksówką lub w ramach przewozu okazjonalnego. Sprawdzone zostanie także, czy kierujący w tym okresie nie popełnił przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu komunikacji lub dwóch określonych w ustawie wykroczeń. Wtedy istnieje możliwość wydłużenia okresu próbnego. Może oznaczać zatrzymanie prawa jazdy. Jego odzyskanie będzie wymagało ponownego ukończenia kursu na prawo jazdy i zdania egzaminu państwowego. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
3: Odprawa pasażerów na wrocławskim lotnisku ma być o 40% szybsza. Nie będzie trzeba wyciągać laptopów z torby i będzie można mieć 2 litry płynów w bagażu podręcznym.
9: Kolejna duża inwestycja portu lotniczego Wrocław w infrastrukturę terminalu. Za 30 milionów złotych pojawią się tu nowoczesne skanery wykorzystujące technologię tomografii komputerowej. Jest ona znacznie dokładniejsza od rentgenowskiej używanej obecnie. Nowe urządzenia pokazują trójwymiarowy model zawartości bagażu, a operator może dowolnie obracać i oglądać to, co mamy w walizce, i to z każdej strony. Ułatwi to wykrywanie niebezpiecznych przedmiotów i substancji, a przy okazji ograniczy konieczność rozpakowywania walizek przed prześwietleniem. W efekcie procedury przy bramkach zostaną uproszczone. Laptopy, tablety, powerbanki zostaną w bagażu podręcznym i nie trzeba będzie ich wyjmować do kuwet. Kontrolerzy poradzą sobie także z większymi pojemnikami płynów, do 2 litrów włącznie, a to oznacza krótsze kolejki i mniej stresu przed odprawą. Dziś przez strefę bezpieczeństwa przechodzi średnio licząc 1400 pasażerów na godzinę. Zarząd wrocławskiego lotniska podkreśla, że po wdrożeniu nowych urządzeń skróci się czas odprawy pasażerów nawet o 40%. Pojedyncza linia będzie obsługiwać średnio o 100 pasażerów na godzinę więcej. Nowością jest to, że kuwety po kontroli same będą wracać na początek linii. Nowy system wdrożony zostanie w lutym przyszłego roku. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
3: Dziękuję za uwagę. W przedpołudniowych raportach regionalnych to wszystkie informacje. Zapraszamy na popołudniowe doniesienia.
5: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
10: Hey, I'm Deep End and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama. Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
1: Centrum Kultury Zameczek zaprasza na polsko-czeski piknik w ogrodach Zameczku. Sobota 12 września od godziny 12 do 17. W programie warsztaty kreatywne i animacje dla dzieci, koncerty, spektakle, pokazy cyrkowe, klaunada, żonglerka i wiele innych atrakcji. Na dobry początek dnia o godzinie 9 tai chi w parku. Na wszystkie atrakcje wstęp wolny. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Czechy Polska 2021-2027, Fundusz Małych Projektów oraz ze środków miasta Jelenia Góra.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Euro wjechało i rabat 50 zł dało. Za każde wydane 500 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Redmi za 1699 zł i zyskaj 150 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupu. Promocja trwa do 14 września. Przyjdź i sprawdź w sklepie Euro. Galeria Sudecka w Jeleniej Górze. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
0: Po reklamie.

0: klasyczne Radio Lato.
1: Reklama. Jesień pełna barw i rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na Ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy Park Dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha i super zabawę dla całej rodziny. Zielony Świat Ogrodu Pisarzowice. Zapraszamy!
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Po reklamie. To jest muzyczne radio. Minęła godzina
3: 11.
1: Czas na wiadomości.
4: Tysiące minut opóźnieni, jeszcze godzinę potrwa protest na kolei. Mija ćwierć wieku od ataku na World Trade Center. Są pełne wyniki tegorocznych matur. Marcin Krzemiński. O ponad 5 tysięcy minut były rano opóźnione pociągi w Polsce. Trwa protest maszynistów. Zwalniają przed przejazdami kolejowymi do 20 km na godzinę. To apel do rządzących o zajęcie się bezpieczeństwem na przejazdach kolejowych. Czarę goryczy przelała katastrofa kolejowa koło Przycuchy na Mazowszu. Pasażerowie dziś na ogół wyrozumiali, choć protest na pewno nie ułatwia im życia.
5: Raczej jadę do Warszawy i muszę zmienić bilet. Na Pętolino, bo jest godzina opóźnienia.
6: Na razie 20 minut. Do Kędzierzyna.
7: Pociąg opóźniony o godzinę.
8: Skąd, dokąd?
7: No z Katowic do Warszawy.
9: Przyjechałem teraz tutaj z Rudy Śląskiej, to był opóźniony. Mój pociąg 17 minut.
4: Mówią pasażerowie na dworcu w Katowicach. Protest potrwa jeszcze godzinę, ale jego skutki mogą być odczuwalne nawet do jutra. Czołowe zderzenie dwóch samochodów osobowych na Krajowej 90 na moście nad Wisłą pod Kwidzynem. Jedno z aut to radiowóz. Jak przekazują strażacy, 4 osoby zostały poszkodowane. Przejazd przez most między miejscowościami Jeleń i Baldram jest w tej chwili zablokowany. Na miejscu trwa akcja służb. To był atak, który zmienił wszystko. Mija 25 lat od zamachu na World Trade Center. Terroryści Al-Kaidy uprowadzili 4 samoloty. 2 uderzyły w charakterystyczne wieże na Manhattanie. Oba 110-piętrowe budynki zawaliły się w ciągu niespełna 2 godzin. Cezary Jaszczyk.
10: W zamachach z 11 września zginęło dokładnie 2977 osób. 8 z nich było polskiego pochodzenia. Tej tragedii nie da się zapomnieć, wspominają mieszkańcy Nowego Jorku. To nadal szok. Trudno w to uwierzyć. Wydaje mi się, jakby to się wydarzyło wczoraj. Nigdy o tym nie zapomnimy. Każda rocznica to duże wydarzenie w Nowym Jorku. Tak wiele osób straciło w tym ataku swoich bliskich, członków swoich rodzin. Nowy Jork, jak co roku, upamiętnie ofiary zamachu. Główna ceremonia zacznie się około 14:30 polskiego czasu.
4: Dodam, że 3 z porwanych samolotów uderzył w Pentagon w Waszyngtonie. 4, który miał uderzyć w waszyngtoński Kapitol, rozbił się w Pensylwanii. Po akcji pasażerów, którzy podjęli walkę z porywaczami. 87% tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych zdało maturę i otrzymało świadectwo dojrzałości, podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. To wyniki zdających egzaminy w majowej sesji głównej, dodatkowej czerwcowej i poprawkowej w sierpniu. Najlepiej poszło absolwentom liceów ogólnokształcących. Maturę zdało ponad 90% z nich, a spośród tegorocznych absolwentów techników niespełna 80%. Zmarła Barbara Tokarska Jola, uczestniczka Powstania Warszawskiego. W trakcie zrywu służyła na Mokotowie jako sanitariuszka. Kilka tygodni temu skończyła 102 lata. Podkarpacie zachęca do przyjazdu. Region wypuszcza czek turystyczny, dzięki któremu rachunek za co najmniej 2 noclegi będzie można obniżyć o 300 zł. Żeby zdobyć dofinansowanie, trzeba złożyć wniosek. Pierwsza tura programu rozpocznie się w najbliższy poniedziałek w samo południe, druga w październiku.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

0: Niezapomniane hity wszechczasów. Reklama. Odkryj smak karkonoszy w restauracji The View w Happy Valley Resort. Kuchnia inspirowana naturą z imponującym widokiem na górską panoramę. Wpadnij do nas na lunch lub kolację. Chcesz zarezerwować stolik na przyjęcie urodzinowe lub komunię? Zapraszamy! Restauracja The View w Happy Valley Resort. Szklarska Poręba, ulica Dolna 17.
1: Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawaczy. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606 924 117 lub wyślij CV na adres biuro@e-konstrukcje-stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
2: Euro wjechało i rabat 50 zł dało. Za każde wydane 500 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup Express Siemens za 1499 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupu. Promocja trwa do 14 września. Przyjdź i sprawdź w sklepie Euro. Galeria Sudecka w Jeleniej Górze. Szczegóły, w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Boska to nie przymiotnik. Boska to stan umysłu. Bezpieczeństwo, odwaga, sprawczość, hejt, stawianie granic, bezpieczeństwo finansowe, dezinformacja. O tym będziemy rozmawiać na 6. konferencji boskich. Tego nie da się opowiedzieć, to trzeba przeżyć. 3 października, Karpacz. Bilety na boskiekarkonoskie.org.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
1: There was a king with magic hands. There was a crown and a touch of gold.

0: Army of Lovers. Muzyczne Radio Lato. No i jednocześnie 16 minut po godzinie 11. Piątek, 11 dzień września. Nasze fale przejmują teraz niezapomniane hity wszechczasów. I a propos, wydaje mi się, że duża część z Was może mieć chociaż jeden utwór, który wywołuje u Was ciarki na plecach. Naukowcy nazywają to zjawisko z francuskiego frisson, czyli estetyczny dreszcz. No a nie ma na Dolnym Śląsku lepszego miejsca, żeby te ciarki poczuć, niż Wrocławskie Narodowe Forum Muzyki. Akustyka tego budynku to jest absolutny majstersztyk. No i patrzę właśnie na biurko i leży tu coś, co wydaje mi się przyprawi Was o szybsze bicie serca. Podwójna wejściówka VIP na nadchodzącą jutrzejszą ucztę muzyczną w NFM-ie. A już jutro o godzinie 19 na sali głównej usłyszycie dwie kantaty Jana Sebastiana Bacha. 18 w wersji lipskiej i drugą z katalogu 96 Herr Christ der eine Gottes Sohn, czyli Chryste Panie, jednorodzony Synu Boży. Wykonają dla Was orkiestra Wrocław Barok Ensemble, oprócz tego soliści, także chór chłopięcy Narodowego Forum Muzyki wraz z solistami. A żeby wejściówkę otrzymać, wystarczy do nas zadzwonić i dodzwonić się. To tyle jako pierwsza osoba. 757-646-646 albo końcówka 645. Tutaj na Was czekam i za moment pewnie jeszcze z kimś z Was się usłyszę. A teraz posłuchajmy wspólnie Lady Punk i Miłość.
1: Niezapomniane hity wszechczasów.
2: W Muzycznym Radiu.

0: Niezapomniane hity wszechczasów
1: w muzycznym radiu.
2: Reklama.
3: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czekają nowe kierunki. Kosmetologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także marketing, dietetyka i wychowanie fizyczne. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź nas na kans.pl.
4: Ponad 70 tysięcy mieszkańców, ponad 70 tysięcy twarzy i jedno miasto, którego jesteś częścią. 12 i 13 września od 15 do 18 spotkajmy się na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze i stwórzmy razem portret miasta. Przyjdź, zrobimy Ci zdjęcie, które stanie się częścią wielkoformatowego, zbiorowego portretu Jeleniej Góry. Pokażmy, że miasto to ludzie. Więcej na Facebooku Portret Miasta. Projekt sfinansowany ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
0: Patronat medialny Muzyczne Radio.
5: Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215 795 135 215 15.
2: Po reklamie.
6: Minęła godzina 11.30.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
7: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
2: Pogoda.
8: Średnia temperatura w regionie wynosi 15 stopni, no i zaledwie 1 stopień dzieli nas od dzisiejszych wartości maksymalnych. Według prognoz osiągniemy je punktualnie o godzinie 12. Najchłodniej jest w Szklarskiej Porębie, tam stopni 12, najcieplej we Wrocławiu. Wiatr nadal bardzo łagodny, prędkość maksymalna do 2 metrów na sekundę i nie będzie ona rosnąć. Przez cały dzień pozostanie w tych okolicach. Obniżyło nam się też zdecydowanie ryzyko na opady deszczu. Z tego co można zauważyć na radarach, większość deszczowych, burzowych chmur zostało na Słowacji. I w Czechach. Słońce zaczyna dziś zachodzić kwadrans po 19, w nocy około 19, w nocy około 10 stopni, a jutro bardzo podobne warunki, czyli 19 stopni i duża szansa na słońce.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
7: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
0: Radio Ekspres Miasta Szklarska Poręba.
9: Szklarska Poręba stawia na sport w mistrzowskim wykonaniu. Uroczyście otwarto zmodernizowaną rolkostradę i nowoczesną strzelnicę treningową przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego. Ta warta ponad 2 miliony złotych inwestycja ma stać się kuźnią przyszłych biatlonowych i biegowych talentów. Wśród tych, którzy ramię w ramię z młodymi sportowcami przecięli symboliczną wstęgę, był burmistrz Szklarskiej Poręby. Paweł Popłoński nie krył dumy z faktu, że miasto zyskało obiekt na europejskim poziomie. Inwestycja nie doszłaby do skutku, gdyby nie rządowe wsparcie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Resort sportu reprezentował sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Piotr Borys, którego ministerstwo mocno zaangażowało się w finansowanie tego projektu. Posłuchajmy, co na gorąco, tuż po oficjalnej części, mówili włodarze i sami uczniowie.
10: Środki, które pozyskaliśmy na budowę i przebudowę rolkostrady oraz budowę strzelnicy dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie.
9: Burmistrz Paweł Popłoński.
10: To są również środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach inwestycji istotnych dla sportu. No bardzo się cieszymy, że ta inwestycja dobiegła końca i już za chwileczkę będziemy mogli obiekt oddać do użytkowania właśnie młodzieży, która uczy się w szkole, która jest za nami. No myślę, że to w znaczący sposób poprawi zarówno komfort ich funkcjonowania tutaj, ale i wyniki, bo do tej pory, żeby móc trenować, no to młodzież musiała dojeżdżać albo do Jakuszyc, albo do innych obiektów, które umożliwiały chociażby treningi strzeleckie. No dzisiaj to mają na miejscu. Myślę, że to fantastyczna rzecz i przyczyni się tylko na progres wyników i naprawdę to, że szkoła, która od lat jest kuźnią talentów, dalej utrzyma ten rynek. To miejsce w naszym stopniu przyczyni się do tego, że nasi uczniowie będą mogli osiągać lepsze wyniki. Wychodząc ze szkoły mogą trenować, nie muszą się rozpraszać i mają doskonałe miejsce, a wiemy doskonale, że przynajmniej jeżeli chodzi o biathlon, wytrzymałość i wydolność to jedno, ale niestety celność jest kluczowa.
11: Niezwykle ważny obiekt, szkoła sportowa, klasy sportowe, biathlon.
9: Sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Piotr Borys.
11: Szczelnica plus trasa rolkowa, ponad 1,5 miliona złotych, inwestycja strategiczna polskiego sportu. I kiedy tak patrzymy na Szklarską Porębę i głównie biathlon, ale nie tylko, patrzymy na Karpacz, Saneczki, to nam się to znakomicie układa w cały system sportów zimowych. Ogromnie się cieszę, że tu są tak wspaniali ludzie, są też nasi olimpijczycy i szczególnie tutaj w tak pięknym miejscu, jak Szklarska Poręba.
12: Jest to kolosalny postęp. Konrad Badacz, olimpijczyk w biathlonie tegoroczny. Brak dojazdów do pobliskich Jakuszyc, 15 minut w jedną, 15 minut w drugą, pół godziny można dłużej trenować. Pogoda, bo pogoda w Szklarskiej jest często lepsza niż w samych Jakuszycach, więc treningi będą po prostu możliwe, kiedy w Jakuszycach nieraz nachodzi mgła i jest to niemożliwe.
13: Jeździliśmy albo do Jeleniej Góry, albo do Jakuszyc. Bartosz Dewiszek, Mistrzostwo Polski w krosie. Wiadomo, czas dojazdu to jest wygodne, zwłaszcza dla osób, które mieszkają w internacie. Trasa jest dość duża, jest dużo podbiegów, na pewno więcej niż na Jakuszycach. No, mamy strzelnicę, mamy gdzie trenować po prostu teraz.
14: Dzień dobry, nazywam się Kamila Buchla, jestem trenerem Szkoły Mistrzostwa Sportowego w dyscyplinie biathlon. Myślę, że może więcej dzieci się zachęci do tego, żeby do nas tutaj przyjść do szkoły, że to będzie takim priorytetem i plusem dla nich na tak, żeby jakby z nami współpracować, bo jest dużo też takich dzieci, które dojeżdżają do domów, są tutaj z okolic, czy tam Sobieszowa, Piechowic i taki dojazd potem po zajęciach ze szkoły do domu będzie dużo szybszy pewnie, gdy będą mogli pracować tutaj na miejscu, na obiekcie, niż z jakimiś tam godzinami i czasem dojazdu. Będziemy pracować na swoim obiekcie, tak? Będziemy go znać, będziemy mieć go przygotowanego, szybko dostępnego. Wiadomo, że Szklarska Poręba też jest takim miastem turystycznym, gdzie często też się borykamy z turystami, nawet pracując w Jakuszycach, gdzie ilość tras jest spora, a wiadomo, że z roku na rok tych turystów też jest coraz więcej i, no i to czasami jest dla nas utrudnieniem, jeżeli chodzi właśnie o dostępność i korzystanie.
11: Mamy tak naprawdę w tych sportach zimowych trzy główne ośrodki. To jest oczywiście Karpacz, Szklarska, czyli południe nasze. Oczywiście także Duszniki, czyli Dolny Śląsk. Mamy oczywiście Wisłę, czyli Wyspy Śląskie i naturalnie Zakopane. To są te trzy miejsca kluczowe dla sportów zimowych i trzeba w to inwestować. Dzieciaki są znakomite, profesjonalne i w tych trzech ośrodkach będziemy kształcić przyszłych olimpijczyków, a tak wspaniały tor i strzelnica temu tylko będzie pomagać, zresztą wspaniałe tradycje.
9: Z nowego obiektu cieszą się nie tylko biatloniści, ale także mieszkańcy i turyści, którzy będą mogli korzystać z pętli w wyznaczonych godzinach.
0: Radio Ekspres Miasta Szklarska Poręba. Audycja powstaje we współpracy z miastem Szklarska Poręba. Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

Klasyczne Radio Lato. Reklama. To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.

0: Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 4 października Lubin. Regionalne Centrum Sportowe. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Wszystkich stolarzy, projektantów, architektów z branży meblowej zapraszamy na największe targi firmowe branży meblarskiej w regionie. 18 września od 9 do 16. Teren firmy Toyowo przy ulicy Meblowej 2 w Jeleniej Górze. 33 wystawców czołowych marek. Nowości, inspiracje i spotkania z ekspertami. Więcej na Facebooku Meblowa 2.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio Lato.

0: Silencioso, Steffi De Chico, Shibu i Kimacze z dedykacją dla wszystkich tych, którzy chcieliby jeszcze dziś pokimać.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: No ale już zbliżamy się do godziny 12. Moment idealny na spotkanie z naszym hit typem, a w nim Bryska i Szklane Oczy. Bardzo kontrastowa propozycja na zwieńczenie lata. Niedawno podzieliła się z nami pełnym energii anglojęzycznym utworem Echo, a teraz powraca z kolejną propozycją, jednakże z nutką melancholii. Jest to opowieść o skomplikowanych relacjach. Jak skomentowała sama autorka, przebojowa melodia staje się tłem dla dojrzałych refleksji, z którymi łatwo utożsami się każdy, kto doświadczył trudniejszych momentów w relacji z drugą osobą. Posłuchajmy więc i oczywiście także zagłosujmy na stronie muzyczneradio.pl w zakładce Hit Planeta i Top 30.pl.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Niezapomniane hity trzech czasów. Reklama.
1: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
2: Euro wjechało i rabat 50 zł dało. Za każde wydane 500 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Redmi za 1699 zł i zyskaj 150 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupu. Promocja trwa do 14 września. Przyjdź i sprawdź w sklepie Euro. Galeria Sudecka w Jeleniej Górze. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: My jeszcze nie chcemy kończyć lata, a wy? W najbliższą sobotę, 12 września, bawimy się w przystanku Karkonosze. Od 12 do 18 czekają na was konkursy, zabawy, dmuchańce, wata cukrowa i żywe maskotki z waszych ulubionych filmów. Wszystko za darmo. Sobota, 12 września. Park handlowy, przystanek Karkonosze w Miłkowie.

0: reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 12.
1: Czas na wiadomości.
3: Pociągi opóźnione nawet do jutra, mimo że protest maszynistów właśnie się kończy i jest wniosek o uniewinnienie Piotra Niemczyka, byłego opozycjonisty. Znów drożej na autostradzie A2 o złotówkę, ale w sumie o 3. Agnieszka Trojanowska, BIS. 27 minut. Tyle średnio wynosi dziś opóźnienie pociągów. Kończy się właśnie protest maszynistów, którzy zwalniają na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę, co doprowadziło od rana do opóźnień w całej krajowej sieci kolejowej. I mimo, że formalnie protest już się kończy, to opóźnienia pozostaną jeszcze przez wiele godzin, nawet do jutra, głównie na trasach dalekobieżnych. Pasażerowie są przygotowani na te utrudnienia.
4: Niektóre trasy może 6 godzin spowodować opóźnienie.
5: Lepiej zaplanować sobie trochę wcześniej i zwracać uwagi na komunikaty. Sprawdzam portal pasażera.
6: Ruletka dosłownie. I mnie tam nie przeszkadza. Nie śpieszę się. No do pracy to może by mi było trochę gorzej, nie?
3: Nastroje wśród pasażerów sprawdzał nasz reporter na warszawskim dworcu centralnym. Kolejowi przewoźnicy apelują, żeby sprawdzać bieżące utrudnienia i opóźnienia na portalu pasażera. Dzisiejsza akcja maszynistów związana jest z wypadkiem, do którego doszło 2 dni temu koło Przysuchy w województwie mazowieckim. W wyniku zderzenia pociągu z ciężarówką pociąg się wykoleił, a jedna z jego pasażerek zmarła. Uchylenia wyroku i uniewinnienia dla Piotra Niemczyka domaga się Rzecznik Praw Obywatelskich. Sylwia Gregorczyk-Abram złożyła kasację do Sądu Najwyższego. Niemczyk, były działacz opozycji w PRL i były oficer służb specjalnych, przebywa obecnie w areszcie, gdzie podjął głodówkę w związku ze skazaniem go za udział w pokojowym proteście. Jak mówi Wiesław Frasyniuk, działacz opozycji w PRL, dziwił go brak działań ze strony rządzących, tym bardziej, że w tej samej sprawie został skazany za czynny udział Paweł Kasprzak.
7: To znaczy mamy ten obraz, który powinien bić po oczach. Ważne, że zamykają dla rządów podobno demokratycznej koalicji za udział w pokojowym proteście.
3: Wedle wyroku Piotr Niemczyk nie blokował drogi, ale stanął na chodniku z transparentem popierającym protest ostatniego pokolenia, jaki miał miejsce w maju ubiegłego roku. Znów podrożały przejazdy autostradą A2. Od dziś za trasę z Konina do Nowego Tomyśla trzeba zapłacić jadąc osobówką 123 zł. W sumie, ponieważ na każdej z trzech bramek, które po drodze trzeba przejechać, należy zapłacić 41 zł, czyli o złotówkę więcej. To już druga w tym roku podwyżka opłat na koncesyjnym odcinku A2. Hałas i latające drony w powietrzu. Trwają testy polskich maszyn nad Centralnym Poligonem Sił Powietrznych w Ustce. To drony krajowej produkcji, wyjaśnia dowództwo generalne rodzajów sił zbrojnych. Wojsko sprawdza, które bezzałogowe statki powietrzne mogłyby w najlepszy możliwy sposób wzmocnić polskie siły zbrojne w celu odstraszania wroga. Czasem słońce, czasem deszcz i bez upałów. Taka czeka nas pogoda w najbliższych dniach. Będzie też dużo chłodniej niż jeszcze kilka dni temu, a w nocy temperatura może spadać także na nizinach w okolice 10 stopni.
8: No pewnie, że szkoda, ale grzyby będą. Jesień też jest piękna.
3: A na pogodowym horyzoncie nie widać już upałów. W najbliższych dniach do 20 stopni w ciągu dnia i umiarkowanie słonecznie. Astronomiczna jesień już niebawem, bo przywitamy ją 23 września.
9: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
2: Kierowcy muszą uważać na drodze S3, 280 km w kierunku Legnicy. Tam doszło do pożaru pojazdu ciężarowego. Było to o godzinie 6 rano. Obecnie droga jest całkowicie zablokowana na czas przeładunku pojazdu i tak pozostanie jeszcze przez około 2 godziny. Kolejne utrudnienie, zderzenie pojazdu ciężarowego z osobowym, to miało miejsce na drodze krajowej nr 15. 33 km w kierunku Trzebnicy w Miliczu. Przejazd tym odcinkiem jest zupełnie niemożliwy. Objazd wyznaczono drogami lokalnymi. Zwolnijcie również na A4 w kierunku Wrocławia od strony Katowic. Zator rozpoczyna się w okolicach Gogolina, to tam, gdzie poszła ta sławna Karolina. No i kończy się za Odrową Wężem. Zakorkowana jest również obwodnica Krakowa. Poza tymi niespodziankami reszta tras jest w pełni przejezdna. Trzymamy kciuki za Wasze bezpieczne podróże.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Już 12 i 13 września zapraszamy do Męcinki na Polish Power Festival 2. W sobotę w programie zakończenie sezonu motocyklowego, mistrzostwa OSP w przeciąganiu liny, koncerty Bad Trip, Kopra oraz Farba. Gość specjalny Andrzej Gołota. W niedzielę zlot klasyków, bieg na górzec, finał Pucharu Polski Strongman i koncert Karoliny Marczyńskiej. Wesołe miasteczko, loty helikopterem, duża strefa gastro. Sponsorzy: Benda Motopolska, Koleje Dolnośląskie, Masywny Dom, Mavo Group, Omoda Jayku, Revo Lubin, KDS Agencja Pracy, Stodoła Kebab & Grill. Patronat medialny Muzyczne Radio.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio Lato.
6: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Sugar Babes in the Middle. Muzyczne Radio Lato. Czyli dokładnie tak jak my spotykamy się na piątkowym półmetku, już nawet 16 minut po. To jest Muzyczne Radio, niezapomniane hity wszechczasów. No i to właśnie one będą z nami do godziny 13. O 12.30 raport regionalny, w którym opowiemy wam m.in. o Narodowym Czytaniu w wydaniu jeleniogórskim. Ale nie tylko, sprawdzimy pogodę, a teraz muzycznie fotony na niby i naprawdę.
1: Niezapomniane hity wszechczasów. W Muzycznym Radiu.

0: Reklama. Jesień pełna barw i rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na Ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy Park Dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha i super zabawę dla całej rodziny. Zielony Świat Ogrodu Pisarzowice. Zapraszamy!
1: Rowery ruszają w Izery. Wsiądź na rower i przeżyj wyjątkowy weekend podczas 12. rowerowego biegu Piastów w Jakuszycach. Dystanse dla każdego od 20 do 105 km. Niesamowity short track, gravel, biegi dla dzieci, strefa expo i atrakcje dla całych rodzin. Po raz pierwszy Mistrzostwa Polski w maratonie MTB. Ścigaj się, kibicuj, przeżyj rowerowe święto w Górach Izerskich. Zapisy trwają. Na wydarzenie zapraszają KGHM Polska Miedź oraz Stowarzyszenie Bieg Piastów.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Euro wjechało i rabat 50 zł dało. Za każde wydane 500 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup Express Siemens za 1499 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupu. Promocja trwa do 14 września. Przyjdź i sprawdź w sklepie Euro. Galeria Sudecka w Jeleniej Górze. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Po reklamie.
6: Minęła godzina 12.30.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
9: Temperatura maksymalna zawitała w nasze dolnośląskie progi i wynosi ona 16 stopni. Nie wszędzie tyle uświadczymy, na pewno nie w południowo-zachodniej części, tutaj odrobinę chłodniej, najcieplej standardowo w centrum i na wschodzie. Ciśnienie trzyma się stabilnego poziomu 1021 hektopaskali bez większych zmian przez cały dzień. Wiatr wieje w kierunku północno-zachodnim, ledwo co wieje, bo prędkość maksymalna to 2 metry na sekundę. No i dziś i jutro 0% szans na deszcz.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
10: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: A przed nami kolejny raport regionalny. Przedstawi go Anna Tarkota.
11: W zabytkowym kościele parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze odbyła się tegoroczna odsłona narodowego czytania. Księżnica Karkonoska do współpracy zaprosiła uczniów zespołu szkół rzemiosł artystycznych. W tym roku uczestnicy wydarzenia sięgnęli po Dziady, część drugą Adama Mickiewicza. Co ciekawe, wymagająca rola guślarza przypadła Tomaszowi Maleńczukowi, który na co dzień jest informatykiem w jeleniogórskiej bibliotece.
12: Zagrałem guślarza, kluczową dosyć postać, dlatego że jego rytmo, jego emocje trzymają tak naprawdę całe przedstawienie w ryzach i nadają tempa temu wszystkiemu, co się dzieje. Przygotowania były długie, tak naprawdę trwały ze 4 miesiące, dobre 4 miesiące, pomijając 2 miesiące wakacji, kiedy tych spotkań prawie nie było lub było ich bardzo mało. Natomiast opłacało się. To naprawdę była świetna rozrywka. To nie zarówno rozrywka, podejrzewam, mam nadzieję oczywiście, dla naszych widzów, ale też rozrywka dla nas.
13: Anna Szydłowska-Robak, dyrektor zespołu szkół rzemiosł artystycznych imienia Stanisława Wyspiańskiego. Jestem bardzo dumna. Dużo przygotowań, na pewno duży stres dla młodzieży, ambitne przedsięwzięcie, próby, udało się. Także bardzo się cieszę i gratuluję wszystkim aktorom. No wiadomo, szczególnie młodzieży, bo dla nich to debiut, ale myślę, że udany.
14: Maja. Milena, rzemiosło artystyczne, Jelenia Góra. No, grałyśmy w czytaniu Dziadów. To nie była do końca sztuka, bardziej czytanie, jednak wszystko ciągle było na pamięć. Nie jest to lekki kawałek literatury. Problem jest bardzo duży z ekspresją, szczególnie, że my grałyśmy jako chór, to z zgraniem się, z interpretacją tekstu jest dość spory problem zawsze.
15: A też okoliczności, w których to się działo, też nie są codzienne. Bo zazwyczaj narodowe czytanie było czy na Placu Ratuszowym, czy w Muszli Zdrojowej. Tu jednak zupełnie inny teren.
14: No, kościół garnizonowy to jest naprawdę prześliczne miejsce. Każdemu polecam po prostu odwiedzić, ponieważ no, jest to piękny kościół. Jednakże faktycznie było to duże wyzwanie ze względu na akustykę.
5: i chciałaś jadła napoju, zostawże nas w pokoju. A tyś, a tyś!
16: A kto prośby nie posłucha, w imię Ojca, Syna, Ducha, przywidzisz pański krzyż? Nie chciałaś jadła napoju, zostawże nas w pokoju. A tyś, a tyś!
17: Piotr Iwaniec, dyrektor Jelenogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej, księżnica Karkonoska, dzisiaj wyjątkowo dumny. W tym roku mamy do czynienia z czytaniem Mickiewicza. Przygotowaliśmy w związku z powyższym sztukę Dziady we współpracy w największej mierze z Zespołem Szkół Rzemiosł Artystycznych i z panem naczelnikiem Wydziału Kultury Tadeuszem Wnukiem, no przecież znanym każdemu jako świetny aktor, świetny reżyser. Udało nam się tę sztukę przygotować naprawdę wkładając w to mnóstwo serca, mnóstwo pasji, z energią, jak na Dziady mickiewiczowskie przystało, zwłaszcza na tę część metafizyczną, którą dzisiaj wszystkim przedstawiliśmy. Wyszło pięknie, widownia była zadowolona. Zakładam, że to będzie tylko prapremiera i za chwilę będziemy ponawiać w przestrzeni miejskiej nasze Dziady właśnie.
11: Materiał przygotował Przemysław Kaczałko.
10: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
11: Rusza remont ulicy Halera we Wrocławiu. Drogowcy rozpoczną pracę w sobotę, jednak kierowcy póki co nie muszą martwić się utrudnieniami. Na początek robotnicy poprawią tam zatokę autobusową, a dopiero później wejdą na ulicę.
18: Aleja Halera jest 10. ulicą do modernizacji w pakiecie Wrocław na dobrej drodze. Chodzi o 400-metrowy odcinek między Gajowicką a Powstańców Śląskich. Prace zaczną się w zatoce autobusowej, przy której zatrzymują się linie 127, 136, 144 i inne kursujące w stronę Grabiszyńskiej i Fatu. W sobotę zatoka będzie wygrodzona, a autobusy będą zatrzymywały się tuż poza nią. Po kilku tygodniach drogowcy wejdą na ulicę, aby wymienić nawierzchnię na jezdni północnej, czyli tej w kierunku Grabiszyńskiej. Mają pracować wyłącznie nocami oraz w weekendy, aby uniknąć dużych utrudnień w ruchu. Aleja Halera nie po raz pierwszy jest w programie Wrocław na dobrej drodze, przypomina Ewa Mazur z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. Od pierwszej edycji w 2022 roku do teraz wyremontowano odcinkami jezdnię południową od Alei Grabiszyńskiej do ulicy Powstańców Śląskich oraz odcinek północny pomiędzy Mielecką a Grabiszyńską. Program Wrocław na dobrej drodze aktualnie zawiera 15 ulic i jest warty około 31 milionów złotych. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
11: Na koniec Wałbrzych, gdzie już od dziś mieszkańcy bawić się będą na dniach miasta. W tym roku absolutna nowość. Ulicami przejdzie barwna parada.
19: Tak, rzeczywiście pochód czy parada to w ramach Dni Wałbrzycha całkowita nowość, ale że święto przypada w 600. rocznicę uzyskania przez Wałbrzych praw miejskich, takie wydarzenie jest jak najbardziej uzasadnione. Organizatorzy zapraszają i mieszkańców, i gości w sobotę do wałbrzyskiego rynku.
20: Ta parada będzie takim momentem, gdzie my Wałbrzyszanie możemy się wspólnie świętować. Możemy iść ulicami miasta. Jest to trasa, która jest tam bardzo dobrze znana podczas różnych wydarzeń, które są organizowane w naszym mieście. Nie jest ona długa, nie jest ona krótka. Jest taka idealna, aby przejść spokojnie, pogadać, uśmiechnąć się, może kogoś zaprosić do tego, żeby dołączył do nas, ale też zaprosić swoje rodziny, swoich sąsiadów, abyśmy to jedno popołudnie spędzili wspólnie, zaczynając od Wałbrzyskiego Rynku, a kończąc na Placu Grunwaldzkim.
19: Powiedziała Marta Wróbel ze Starej Kopalni, która dodaje, że nazwa Parada wzięła się nie bez kozery. W kilku miejscach na jej trasie pojawić się mają DJ-e, a całość przebiegać w wesołej, letniej atmosferze.
20: Bo czegoś takiego nie było. Zawsze albo idzie orkiestra, albo idą muzycy z filharmonii. To są niezmiernie też ważne wydarzenia, które się odbywają w naszym mieście, ale tutaj trochę idziemy w taką, może trochę nowoczesność podczas tej parady, że chcielibyśmy pokazać, że możemy się fajnie bawić do muzyki, którą słuchamy bardzo często w radiu, idąc się, śmiejąc właśnie, rozmawiając, robiąc sobie śmieszne fotki później i publikując również na mediach społecznych.
19: Pierwsze grupowe zdjęcie i start parady zaplanowano, jak już wspomniałem, w rynku o godzinie 11, a to trzeba zaznaczyć, będzie wiązało się niestety z utrudnieniami i czasowym zamknięciem dla samochodów rynku, ulicy Słowackiego i Placu Grunwaldzkiego. Utrudnienia potrwają do wczesnego popołudnia. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
11: Dziękuję za uwagę. W tym raporcie to wszystkie informacje. Kolejne popołudniowe doniesienia o 13.30 przekaże Beata Nowicka. W jej imieniu serdecznie zapraszam swoim. Dziękuję. Do usłyszenia.
10: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
21: Hi, I'm LP and you are listening to Muzyczne Radio.

0: Klasyczne radio. Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609 983 957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
1: Drodzy legniczanie, trwa głosowanie na projekty zgłoszone do Legnickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2027. Twój głos ma znaczenie. Wejdź na stronę lbo.legnica.eu lub odwiedź jeden z punktów do głosowania. Razem zmieniajmy nasze miasto. Maciej Kupaj, prezydent miasta Legnicy.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Po reklamie.
5: Niezapomniane hity wszechczasów.
6: W muzycznym radiu.

0: Muzyczne radio.
1: Niezapomniane hity wszechczasów.
2: No, tego numeru naprawdę trudno zapomnieć. David Guetta, Anne-Marie, Baby Don't Hurt Me. I też o tym zaśpiewa dla nas Bryska. Przed nami jej premierowe Szklane Oczy. Jak stwierdziła sama autorka, przebojowa melodia staje się tłem dla dojrzałych refleksji, z którymi łatwo utożsami się każdy, kto doświadczył trudniejszych momentów w relacji z drugą osobą. Bryski posłuchacie również na top30.pl i na Hit Planecie. W niezapomnianych hitach wszechczasów jeszcze Garcia, Raz, Dwa, Trzy czy New York City Beats, a za moment przywita się z wami Marta Wojtunik. Ja dziękuję za dziś, Patryk Łasica. Pięknego dnia, pięknego weekendu, no i do usłyszenia.
1: Muzyczne Radio.
0: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: nie wrócę już.
1: Reklama. Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
1: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 13.
3: Czas na wiadomości.
4: Nawet do jutra potrwają utrudnienia na kolei w całym kraju. Paliwo droższe niż przed tygodniem, najtrudniej mają kierowcy diesli. Warto badać, zanim wystąpią objawy. Lekarze zachęcają do profilaktyki u najmłodszych. Agnieszka Trojanowska-Bis. Pociągi wciąż opóźnione, ale już wracają do normalnego funkcjonowania. To jednak potrwa, bo od rana maszyniści w ramach protestu zwalniali przed przejazdami kolejowymi do 20 km na godzinę, co doprowadziło do wielogodzinnych opóźnień na całej krajowej sieci kolejowej. To nie był strajk, tylko wykorzystywanie kodeksu pracy, zaznacza prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Leszek Miętek, dziękując pasażerom za wyrozumiałość i tym maszynistom, którzy w proteście wzięli udział.
5: W niektórych przypadkach byli zastraszani, że namawiano ich do tego, żeby zlekceważono ten apel. Oni do tych działań przystąpili w duchu odpowiedzialności.
4: Skutki protestu odczuwalne mogą być jeszcze przez kilka godzin na kolei, miejscami nawet do jutra. Maszyniści zaprotestowali bezpośrednio w związku z tragicznym wypadkiem ze środy, gdzie w Sokolnikach Suchych doszło do zderzenia pociągu z ciężarówką na przejeździe. W katastrofie zginęła pasażerka, a maszynista ma ciężkie obrażenia. Maszyniści liczą teraz na szybką reakcję rządu i zwiększenie bezpieczeństwa na kolei. Kierowcy samochodów z silnikiem diesla mają coraz więcej powodów do niepokoju. Średnia cena oleju napędowego osiągnęła już rekordowe 8,75 zł za litr. Benzyna 95 kosztuje średnio 7,89 zł, czyli o 26 groszy więcej niż tydzień wcześniej. Pierwsze w tym roku ognisko afrykańskiego pomoru świń potwierdzono w gminie Tyszowce na Lubelszczyźnie. Służby już reagują, żeby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się tej choroby. Jak mówi Monika Michałowska, lubelski wojewódzki lekarz weterynarii, ważne są odpowiednie warunki sanitarne.
6: Powinny być stosowane maty dezynfekcyjne przed wejściem do takich budynków inwentarskich. Należy używać odzieży i obuwia przeznaczonego tylko i wyłącznie do tego celu. W każdym niepokojącym przypadku należy niezwłocznie informować najlepiej właściwego powiatowego lekarza weterynarii.
4: Od początku roku w całej Polsce służby potwierdziły 8 ognisk ASF w gospodarstwach. Trzeba było wybić ponad 30 tysięcy świń, najwięcej na północy i wschodzie Polski. Reformy wynagrodzeń medyków chce Ministerstwo Zdrowia. W przygotowanych 3 projektach ustaw, które trafiły już do dalszych prac, resort zdrowia przewidział wprowadzenie limitu stawki godzinowej dla lekarzy, ograniczenia pracy do 2 etatów oraz jawne konkursy na świadczenia zdrowotne. Według założeń placówki medyczne będą miały rok na dostosowanie obowiązujących umów do nowych zasad. Lekarze zachęcają tymczasem do badań profilaktycznych u dzieci. Dziś mogli z nich skorzystać mieszkańcy Bydgoszczy w ramach akcji Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego Zadbaj o Zdrowy Start.
7: Czujność rodzicielska to na pewno tak. Iwona Wolewicz-Planutis, ordynator oddziału pediatrii i kardiologii tego szpitala. Na każdym etapie życia jest taka opcja, że ktoś może coś zauważyć i zwrócić na to uwagę.
8: Dowiedziałyśmy się od pani doktor, bo byłyśmy na wizycie neurologicznej.
9: Cukier, wzrost, waga.
8: Mało kiedy dbamy właśnie o swoje zdrowie. A tutaj jest właśnie, że można po prostu iść i o siebie zadbać. Bo niby nam się wydaje rzeczywiście, że dzieciom nic nie dolega z zewnątrz, a nie w rzeczywistości tak jest, bo dolega coś w środku, tak?
4: Ważne są też regularne wizyty u stomatologa już od chwili pojawienia się pierwszego zęba oraz kontrola wzroku i słuchu przed pójściem do przedszkola czy szkoły.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: Odkryj smak karkonoszy w restauracji The View w Happy Valley Resort. Kuchnia inspirowana naturą z imponującym widokiem na górską panoramę. Wpadnij do nas na lunch lub kolację. Chcesz zarezerwować stolik na przyjęcie urodzinowe lub komunię? Zapraszamy! Restauracja The View w Happy Valley Resort. Szklarska Poręba, ulica Dolna 17.
1: Ponad 70 tysięcy mieszkańców, ponad 70 tysięcy twarzy i jedno miasto, którego jesteś częścią. 12 i 13 września od 15 do 18 spotkajmy się na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze i stwórzmy razem portret miasta. Przyjdź, zrobimy Ci zdjęcie, które stanie się częścią wielkoformatowego, zbiorowego portretu Jeleniej Góry. Pokażmy, że miasto to ludzie. Więcej na Facebooku Portret Miasta. Projekt sfinansowany ze środków rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
2: Patronat medialny Muzyczne Radio.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu, z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
8: We'll be right back.

0: Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czekają nowe kierunki: kosmetologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także marketing, dietetyka i wychowanie fizyczne. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź nas na kans.pl.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato.
2: W tym tygodniu gramy dla Was

0: The Hitman i To The Sun w Muzycznym Radiu. 13 minut po godzinie 13. Marta Wojtunik, dzień dobry. Byłby tylko dzień, ale jest na pewno dobry, bo jest piątek, jest jeszcze lato. Co prawda za oknem nie do końca. A do tego dziś premiera filmu Don't Look Back in Anger od Oasis. O tym na pewno będziemy mówić w naszym popołudniowym programie. Mówić też będziemy o muzycznych newsach. Będzie autoradio, będzie imprezownik, bo dziś piątek, tuż przed 15. Będzie naprawdę dużo dobrej muzyki, tak jak zawsze w Muzycznym Radiu.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Cześć, z tej strony Pełnia. Pozdrawiamy słuchaczy Muzycznego Radia.
3: Mamy nadzieję, że nasz utwór Sentimental przypadnie wam do gustu. Do zobaczenia na koncertach.

0: Muzyczne radio.
1: To jest nasza piosenka dnia.
2: Czas na nowość, która będzie pojawiała się u nas co godzinę. Any music, do you think of me?

Wygląda na to, że polscy artyści zdominowali to wydanie Music News, zatem przechodząc do rzeczy, pochylmy się nad nowymi singlami od Julii Wieniawy, Sanach i zespołu Ira. Chcecie poznać szczegóły? Dajcie głośniej. Tomek Dudkiewicz i Music News, witamy i zapraszamy. Już od pierwszych słów w utworze 27 do gwiazd Julia Wieniawa ustawia zasady tej gry po swojemu. Nie potrzebuje instrukcji, pozwolenia ani też gwarancji sukcesu. Gra, ryzykuje i konsekwentnie idzie dalej. Nowy singiel jest jednym z najbardziej bezpośrednich i pewnych siebie utworów w jej dotychczasowym dorobku. 27 do gwiazd to opowieść o chwili, w której przestajesz czekać na właściwy moment. Julia nie ukrywa ambicji, wręcz przeciwnie, mówi o nich głośno, z charakterystycznym dla siebie dystansem i poczuciem humoru. To utwór o determinacji, przekraczaniu własnych granic i o tym, że nawet jeśli inni mówią, że nie masz szans, warto grać dalej. To właśnie nowa era Julii Wieniawy, zarówno muzycznie, jak i wizerunkowo. Artystka odważniej niż dotychczas sięga po estradowość, żywe instrumenty i większy rozmach brzmieniowy. 27 do gwiazd ma energię utworu stworzonego nie tylko do słuchania, ale przede wszystkim do wykonywania na scenie. Jest w nim ruch, charakter i przestrzeń na show. Elementy, które coraz mocniej definiują kierunek, w którym Julia chce rozwijać swoją muzykę. Nowy kierunek znajduje odzwierciedlenie również w jej wizerunku, bardziej odważnym, zdecydowanym i świadomie budującym status jednej z najważniejszych postaci młodego polskiego popu. Jednocześnie nowa odsłona Julii nie oznacza odcięcia się od tego, co było wcześniej. To raczej świadoma ewolucja. Artystka korzysta z dotychczasowych doświadczeń, ale przestaje oglądać się za siebie. Pozostajemy przy najnowszych polskich piosenkach. Za każdy dzień to najnowszy singiel zespołu Ira, będący pierwszą zapowiedzią długo wyczekiwanego nowego albumu studyjnego. Utwór łączy w sobie charakterystyczne dla grupy mocne gitarowe brzmienie z emocjonalnym przekazem, który od lat stanowi znak rozpoznawczy jednej z najważniejszych polskich formacji rockowych. Nowa kompozycja to dawka czystej energii, melodii, autentycznych emocji. Mocne riffy, dynamiczna sekcja rytmiczna oraz charakterystyczny wokal Artura Gadowskiego sprawiają, że utwór ma wszystko, czego oczekują fani tej właśnie kapeli. Wiem, że wiele osób czeka na naszą nową płytę. Mam dobre wieści. Długie czekanie dobiegło końca, mówi lider grupy Artur Gadowski. Przygotujcie się na potężną ścianę dźwięku. Gitary brzmią tu tak drapieżnie i mięsiście, że od pierwszych sekund ciarki gwarantowane. Music News. Na koniec Music News Sana, która nie zwalnia tempa. Zaledwie 2 tygodnie po premierze Kapitana artystka zaprezentowała kolejny utwór zatytułowany Cicho Sza. Premiera odbyła się 4 września, dokładnie w dniu finałowego koncertu trasy Sanach na Stadionach na PGE Narodowym w Warszawie. Ten koncert był ostatnim przystankiem projektu Sanach na Stadionach. Tym samym premiera Cicho Sza symbolicznie połączyła zakończenie jednego rozdziału z początkiem następnego. Zamiast traktować finał stadionowych występów jako moment na przerwę, artystka zdecydowała się od razu zaprezentować słuchaczom kolejną muzyczną odsłonę. Cicho Sza pojawiło się zaledwie 2 tygodnie po piosence Kapitan, co może sugerować, że oba utwory są częścią szerszego etapu twórczego. Na razie nie ujawniono jednak szczegółów dotyczących ewentualnego większego wydawnictwa, dlatego nie wiadomo, czy nowe single prowadzą bezpośrednio do kolejnego albumu Sanach. To jeszcze łapcie kolejne gorące premiery, jakie wylądowały na playliście muzycznego radia. Mamut Orhan z nagraniem Tree, Benny Benassi i Illusion, a także Frank Walker i utwór Missing Piece. Tomek Dudkiewicz i Music News. Tyle na teraz. Dziękujemy za uwagę. Do miłego.

0: Reklama.
1: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
2: Centrum Kultury Zameczek zaprasza na polsko-czeski piknik w Ogrodach Zameczku. Sobota 12 września od godziny 12 do 17. W programie warsztaty kreatywne i animacje dla dzieci, koncerty, spektakle, pokazy cyrkowe, klaunada, żonglerka i wiele innych atrakcji. Na dobry początek dnia o godzinie 9 tai chi w parku. Na wszystkie atrakcje wstęp wolny. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027, Fundusz Małych Projektów oraz ze środków miasta Jelenia Góra.
3: Euro wjechało i rabat 50 zł dało. Za każde wydane 500 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Redmi za 1699 zł i zyskaj 150 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupu. Promocja trwa do 14 września. Przyjdź i sprawdź w sklepie Euro. Galeria Sudecka w Jeleniej Górze. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: My jeszcze nie chcemy kończyć lata. A wy? W najbliższą sobotę, 12 września, bawimy się w przystanku Karkonosze. Od 12 do 18 czekają na was konkursy, zabawy, dmuchańce, bata cukrowa i żywe maskotki z waszych ulubionych filmów. Wszystko za darmo. Sobota 12 września. Park handlowy, przystanek Karkonosze w Miłkowie.
5: Wszystkich stolarzy, projektantów, architektów z branży meblowej zapraszamy na największe targi firmowe branży meblarskiej w regionie. 18 września od 9 do 16. Teren firmy Toyowo przy ulicy Meblowej 2 w Jeleniej Górze. 33 wystawców czołowych marek. Nowości, inspiracje i spotkania z ekspertami. Więcej na Facebooku Meblowa 2.
0: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
7: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
8: Zachmurzenie dziś na Dolnym Śląsku, głównie duże, miejscami jeszcze umiarkowane, ale do końca dnia już na terenie całego Dolnego Śląska zachmurzenie będzie duże. Ciśnienie jest stabilne, wynosi 1021 hektopaskali, a na termometrach dziś maksymalnie na Dolnym Śląsku zobaczymy 17 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
7: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
9: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
8: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
10: Od czerwonego dywanu w Wenecji, wielkiego sukcesu jeleniogórskiego aktora Roberta Mani, przez mroczne sekrety Karkonoszy na teatralnej scenie, aż po ważne ostrzeżenie dla miłośników leśnych wędrówek.
11: Słuchacie raportu regionalnego.
10: Zapraszam na wiadomości. Robert Mania na czerwonym dywanie w Wenecji, jeleniogórski aktor w obsadzie festiwalowego hitu Cudze Rzeczy. To kolejny sukces polskiego kina na świecie z udziałem utalentowanego aktora z jeleniogórskiego teatru. Na trwającym właśnie 83. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji odbyła się uroczysta premiera filmu Cudze Rzeczy. To wyjątkowy moment dla Dolnego Śląska, bo na słynnym czerwonym dywanie zadebiutował aktor teatru imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, Robert Mania. W tym trzymającym w napięciu dramacie społecznym jeleniogórski aktor wciela się w Darka, warszawskiego złodzieja, którego aresztowanie zmusza jego partnerkę do desperackiego oszustwa. Film Cudze Rzeczy walczy o nagrody w prestiżowej sekcji Horyzonty, dedykowanej nowym trendom w światowym kinie. Recenzenci z Wenecji już teraz chwalą produkcję za realizm, świetne tempo i znakomite kreacje aktorskie. Zdjęcia z Wenecji na naszej stronie internetowej, a już teraz specjalnie dla słuchaczy muzycznego radia Robert Mania, jeszcze z Wenecji.
12: Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy muzycznego radia. Bardzo serdecznie pozdrawiam z Wenecji. Proszę wybaczyć odgłos ulicy, ale jestem właśnie w kawiarni i kontempluję wewnętrznie przy kawie ten wczorajszy dzień pełen emocji. Te emocje dopiero teraz opadają. Graliśmy w jednej z największych sal kinowych tutaj w Wenecji, która może pomieścić 1400 widzów. Film został przyjęty bardzo, bardzo dobrze. Dostaliśmy owację na stojąco, kilkuminutową. Posypały się gratulacje i pierwsze opinie są bardzo, bardzo dobre, więc ten polski akcent tutaj w Wenecji na pewno jest znaczący. Jest to też wielka chwila dla Jeleniej Góry, jako że jestem aktorem Teatru Norwida. Wszyscy są dumni. Wiązało się to oczywiście z pewnymi roszadami, które trzeba było przeprowadzić, także w schronisku, które teraz jest grane w Teatrze Norwida, występuje za mnie mój przyjaciel Kuba Głukowski. Ma za sobą wczoraj już pierwszy spektakl, wypadł podobno znakomicie, trzymałem za niego kciuki. Teraz mamy dzień wolny, tak naprawdę możemy dopiero tę Wenecję trochę poznać. Już z czasu tego tak naprawdę dużo nie ma, ponieważ jutro już odbywa się lot powrotny i wracamy wszyscy do Warszawy, a potem ja wracam do Jeleniej Góry, do Państwa, żeby dalej uczestniczyć w tych projektach teatralnych, które są do wykonania. Jestem bardzo wdzięczny losowi, że tutaj się znalazłem. Tak naprawdę trochę to jest jak sen dla mnie, ale swoją pracą myślę udowodniłem, że jestem w miejscu, na które tak naprawdę zasłużyłem i mam nadzieję, że Państwo niedługo ten film zobaczą z moim udziałem i że będzie to wielkie święto dla Jeleniej Góry, bo prawdopodobnie ta projekcja pewnie się odbędzie. Jeszcze nie wiem kiedy, nie znam jakby terminów. Jeżeli jestem aktorem, nie zajmuję się tymi rzeczami, to jest już dział promocji. Była to dla mnie wielka przygoda, niesamowita szansa i wspaniała rzecz. Film nazywa się Cudze Rzeczy, jest w reżyserii Grzegorza Dębowskiego. Producentką jest Agnieszka Skalska. Jest to bardzo dobre kino. Myślę, że się Państwu ten film bardzo spodoba, także bardzo serdecznie pozdrawiam z Wenecji, uściski i do zobaczenia na scenie w Teatrze Norwida.
10: I przenosimy się teraz do wspomnianego już teatru imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, zapraszając na hit Schronisko, które przestało istnieć. Prawda ukryta pod karkonoskim śniegiem wreszcie wychodzi na jaw. Polecamy ten mrożący krew w żyłach thriller na żywo. Zaprasza dyrektor teatru Katarzyna Sołtys.
0: Wszystkich Państwa, którzy jeszcze jego nie widzieli, zapraszamy na ten fantastyczny spektakl w reżyserii Tadeusza Pyrczaka z dramaturgią i tekstem Magdaleny Litwy. Więc gramy tę nowość i ten hit ubiegłego sezonu.
11: Słuchacie raportu regionalnego.
10: Choć wilki z natury unikają kontaktu z człowiekiem, spotkania na szlaku zdarzają się coraz częściej te drapieżniki atakują zwierzęta w przydomowych gospodarstwach. Opowiada o tym nasz słuchacz.
13: Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Piotr Chudziński. Mieszkam w miejscowości Cińsko, gmina Janowice Wielkie. Nasze gospodarstwo jest ukierunkowane w hodowli bydła mięsnego rasy Charolais. W dniu wczorajszym, to był 10 wrzesień, mieliśmy nietypową wizytę wilków. W naszym stadzie ucierpiały 3 krowy, 2 cielęta o wadze 200 kg. Apeluję do rolników, jak i do normalnych tutaj turystów, którzy siedzą w branży przede wszystkim takiej jak my, żeby skupili uwagę, wytężyli wzrok, pilnować swoje stado, a do ludzi, którzy, jak mówię, w obecnym czasie pojawiły się grzyby, jest bardzo dużo ludzi w lesie, trzeba mieć oczy dookoła głowy, bo las jest nie tylko przyjemnym miejscem do zbierania grzybów i wypoczynku, ale czyha też pewne niebezpieczeństwo. A wilki są, jak mówię, dzisiaj tu, jutro tam.
10: Sezon na grzyby w pełni, a leśnicy przypominają, las to dom dzikich zwierząt. Dla grzybiarzy kluczowe jest przestrzeganie jednej zasady. Pod żadnym pozorem nie wolno puszczać psów luzem. Wilki traktują psy jak konkurentów na swoim terytorium.
13: Jestem rolnikiem, ale też jestem myśliwy, bo mieliśmy takie dwa zdarzenia w tym roku. Państwo przyjeżdżali tutaj z pieskami, ja tam sama żeby trzymali psy, bo patrzę pod kątem łowieckim, że ganiają sarny, ale pod kątem bezpieczeństwa, że jak taki pies pójdzie, a psy miejskie to nie są psy wiejskie, to nauczone rejwachu, przestrzeni, one szczekają, bo to są psy, jak to mówią, one są gospodarcze psy, ja mam też psy myśliwskie, ale te psy, które przyjeżdżają z miast, to są pupile, każdy właściciel dba, to jest taki pupil i on nie jest w stanie się obronić i mieliśmy takie dwa przypadki, że ja informowałem, prosiłem tych ludzi, żeby nie puszczali psów, a za 3-4 dni te osoby znowu spotykam i pytają się, czy psa nie widziałem. Psa nie ma, pies już nie wróci. Dlatego trzeba być naprawdę czujnym. Ludzie, jak idą na grzyby, te psy nie trzymają na smyczy, bo pies jest obecnie znakomitym kęskiem dla wilków. A mamy do czynienia naprawdę z wielkim tutaj problemem. To jest drapieżnik, który poluje lepiej od myśliwych.
10: Kolejne doniesienia z regionu o 14.30.
9: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
14: Hey, this is ATB and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Obecnie utrudnienia na pewno napotkacie jadąc drogą S3 w kierunku Legnicy. Między węzłem Polkowice Północ a węzłem Polkowice Południe obecnie trwają roboty drogowe. Koszone jest pobocze i prawy pas ruchu w tamtym miejscu jest zablokowany, więc ruch odbywa się pasem lewym. I patrząc na mapy drogowe, faktycznie w tamtym miejscu widać, że ruch zaczyna być dość natężony, więc trzeba uzbroić się w cierpliwość. Kolejne utrudnienia na pewno jadąc autostradą A4 w kierunku Wrocławia. Tutaj widać duże natężenie ruchu i już tutaj od kątów wrocławskich praktycznie się stoi, więc warto pomyśleć o jakichś objazdach. A dalej jadąc z Wrocławia, jadąc z Dolnego Śląska w inne kierunki Polski, na ten moment zrobicie to bez większych utrudnień.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Reklama.
2: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl. Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawaczy. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606-924-117 lub wyślij CV na adres biuro@e-konstrukcje-stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Euro wjechało i rabat 50 zł dało. Za każde wydane 500 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup Express Siemens za 1499 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupu. Promocja trwa do 14 września. Przyjdź i sprawdź w sklepie Euro. Galeria Sudecka w Jeleniej Górze. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy Ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza.
7: Po reklamie.

0: Blanka i Dance to This.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: A w naszym dzisiejszym hit tipie również polska artystka, którą znamy na pewno z Różowych Włosów. Obecnie już od tego wizerunku odchodzi. No i jej muzyka również wraz ze zmianą wizerunku się totalnie zmienia. Jest bardziej mroczna i bardziej elektroniczna. Mowa o Bryzce i o Szklanych Oczach.

0: Radio Lato. Reklama. Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
1: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 4 października Lubin. Regionalne Centrum Sportowe. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
2: Boska to nie przymiotnik. Boska to stan umysłu. Bezpieczeństwo, odwaga, sprawczość, hejt, stawianie granic, bezpieczeństwo finansowe, dezinformacja. O tym będziemy rozmawiać na 6. konferencji Boskich. Tego nie da się opowiedzieć, to trzeba przeżyć. 3 października, Karpacz. Bilety na boskiekarkonoskie.org.
3: Po reklamie.
2: Autopromocja.
4: Twój głos na antenie Muzycznego Radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w Muzycznym Radiu.
2: Autopromocja.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 14.
4: Czas na wiadomości.
5: Pociągi wciąż opóźnione mimo zakończenia protestu maszynistów. Dwie najlepsze obecnie tenisistki świata w finale US Open. Co widzą ptaki? Teraz już wiemy. Dzięki ich zdjęciom naukowcy proszą internautów o opinię zdjęć wykonanych przez bociany. Agnieszka Trojanowska, BIS. Do późnych godzin wieczornych potrwają opóźnienia na kolei, poinformował prezes PKP PLK Piotr Wyborski. Z kolei szef PKP Intercity Janusz Malinowski zapewnia, że jutro i w niedzielę ruch na torach powinien odbywać się już normalnie. Przez najbliższe godziny pasażerowie muszą się jednak uzbroić w cierpliwość, a to z powodu 12-godzinnego zakończonego już strajku maszynistów, którzy i w ramach protestu zwalniali przed przejazdem kolejowym do 20 km na godzinę.
6: Sukces tej akcji to nie jest też olimpiada. My nie ścigaliśmy się na to, żeby jak najwięcej pociągów opóźniać.
5: Mówi prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Leszek Miętek.
6: Te opóźnienia związane z ograniczeniem prędkości na przejazdach kolejowych, drogowych sięgały kilkunastu, a co najwyżej kilkudziesięciu minut.
5: Szef Związku Maszynistów podziękował pasażerom za wyrozumiałość i tym maszynistom, którzy w proteście wzięli udział. Maszyniści chcą wymóc na rządzie zwiększenie bezpieczeństwa na kolei. To ich postulat od wielu lat, ale protest wybuchł bezpośrednio w wyniku środowej katastrofy, gdy w Sokolnikach Suchych pociąg zderzył się z ciężarówką na przejściu. Zginęła pasażerka, jest wielu rannych, w tym maszynista. Wołodymyr Załański ma nadzieję na bezpośrednie spotkanie z Donaldem Trumpem. Chce spotkać się z amerykańskim przywódcą jeszcze w tym miesiącu, pod koniec września, na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.
7: Jak sądzę, będziemy mieli okazję się tam spotkać. W tym czasie moi doradcy oraz doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego będą każdego dnia pozostawać w kontakcie z przedstawicielami USA i omawiać kwestie przygotowań do spotkania trójstronnego oraz do tego, jakie mogą być jego następstwa.
5: Negocjacje między Rosją a Ukrainą miały wznowić ostatnie wizyty amerykańskiej delegacji w Moskwie i w Kijowie, ale i te próby spełzły na niczym. Dla wielu kibiców to będzie kobiecy finał marzeń. O wielkoszlemowy tytuł w US Open powalczyły dwie najwyżej rozstawione zawodniczki, Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina, czyli obecna liderka rankingu z nowym numerem 1. Michał Waszkiewicz.
8: Rankingowa mijanka jest nieunikniona, niezależnie od wyniku jutrzejszego finału. Jelena Rybakina po raz pierwszy w karierze zostanie liderką światowego zestawienia tenisistek, a Aryna Sabalenka, która była jedynką niemal 2 lata, będzie zapewne chciała na korcie pokazać, że to ona jest lepsza. W Nowym Jorku gra świetnie, a kłopoty miała tylko w starciu z Lindą Noskową. W półfinale szybko grała Jessica Pegula. Rybakina po dużo cięższym meczu pokonała faworytkę publiczności Coco Gauff. Finał kobiety jutro.
5: A dziś jeszcze półfinały męskiego turnieju. Amerykanin Ben Shelton zagra ze swoim rodakiem Francesem Tiafoe, a rozstawiony z jedynką Aleksander Zwierow zmierzy się z Karenem Khachanovem. Zdjęcia ptaków w locie. Krajobraz widziany autentycznie z lotu ptaka, czy chwilę migracji w warunkach. nadajnikach autentycznych. Między innymi takie zdjęcia wykonują kamery nadajników, w które wyposażone są oznakowane bociany. Fotografie już są, teraz naukowcy proszą internautów o ocenę tych zdjęć, by dowiedzieć się, co najbardziej interesuje ludzi. To projekt pod nazwą Stork Lens Survey. Szczegóły można znaleźć na stronie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

0: Crazy Ibiza tuż po godzinie 14. Tak w muzycznym radiu ratujemy to jeszcze trwające lato, bo pogoda naprawdę już taka mocno październikowa, nawet można powiedzieć taka końcówka października, bo w niektórych miejscach na Dolnym Śląsku obecnie 15 stopni. Ale nic dziś nie zepsuje humoru, przynajmniej nie powinno, ponieważ mamy piątek, bardzo wyczekany. 11 dzień września dziś.
1: Muzyczne Radio Lato.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Już 12 i 13 września zapraszamy do Męcinki na Polish Power Festival 2. W sobotę w programie zakończenie sezonu motocyklowego, mistrzostwa OSP w przeciąganiu liny, koncerty Bad Trip, Kopra oraz Farba. Gość specjalny Andrzej Gołota. W niedzielę zlot klasyków, bieg na Górzec, finał Pucharu Polski Strongman i koncert Karoliny Marczyńskiej. Wesołe miasteczko, loty helikopterem, duża strefa gastro. Sponsorzy: Benda Motopolska, Koleje Dolnośląskie, Masywny Dom, Mavo Group, Omoda Jayku, Revo Lubin, KDS Agencja Pracy, Stodoła Kebab and Grill, patronat medialny, Muzyczne Radio.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii dobry plan wystarczy.
3: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Euro wjechało i rabat 50 zł dało. Za każde wydane 500 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Redmi za 1699 zł i zyskaj 150 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupu. Promocja trwa do 14 września. Przyjdź i sprawdź w sklepie Euro. Galeria Sudecka w Jeleniej Górze. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
1: Dziś pod naszą piosenką dnia kryje się nowe nagranie od niemieckiej producentki muzyki głównie elektronicznej Annie Music, która tym razem do współpracy zaprosiła pochodzącą z Wielkiej Brytanii wokalistkę Cheyenne. No i wydały utwór Do You Think of Me, czyli mieszankę house'u i techno.

To the Lonely w Muzycznym Radiu. Za 4 minuty godzina 14.30. Wtedy u nas tradycyjnie prognoza pogody dla Dolnego Śląska oraz najnowszy raport regionalny, na który poczekamy w towarzystwie bardzo fajnej nowości, która już od kilku dni podbija skutecznie falę Muzycznego Radia. Filipek, Karolina Stanisławczyk i La Casita.

0: Reklama.
1: Zwierzęta z całego świata jeszcze nigdy nie były tak blisko ciebie. Odwiedź nasze zoo w Görlitz, Zitauerstrasse 43. Tu zobaczysz, dotkniesz i pokochasz zwierzęta. www.nasze-zoo.pl. Wielbłądy, małpy, pandy i wiele innych czekają na was.
0: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
3: Mikołaj Janiak jest dotknięty dystrofią mięśniową. Ta rzadka choroba genetyczna powoduje postępujący i nieodwracalny zanik mięśni szkieletowych i sercowych. Aby powstrzymać schorzenie, 10-letni chłopczyk musi być poddany specjalnej terapii genowej. Leczenie jest bardzo kosztowne, oszacowano je na kilkanaście milionów złotych. Dostępne jest m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Rodzice Mikołaja piszą: z całego serca prosimy, pomóżcie nam zatrzymać czas dla naszego synka. Każda wpłata to nadzieja na spowolnienie choroby. Dziękujemy, że chcecie być częścią naszej walki o życie i sprawność naszego Mikołajka. Bliższe informacje, a także adres do wpłat: siepomaga.pl, Mikołaj Janiak, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl, Mikołaj Janiak, myślnik, zbiórka charytatywna.
4: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Piątek pochmurny i dość chłodny na Dolnym Śląsku. Maksymalnie na termometrach obecnie możemy zobaczyć 17 stopni, a tak ogólnie to 15, no maksymalnie do 17-16 stopni obecnie w regionie. Sobota również pochmurna i dość chłodna, maksymalnie 18 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Jakość powietrza obecnie jest bardzo dobra. Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
8: Surowa kara dla podpalacza z Legnicy, nowy początek dla poszkodowanych przez żywioł.
9: Ostatnie wykończenia, dzisiaj kładziemy asfalt.
8: I wielkie sportowe emocje w regionie.
10: Słuchacie raportu regionalnego.
8: Zaczynamy od policyjnych zatrzymań w Legnicy. 3 miesiące w tymczasowym areszcie spędzi 35-letni podpalacz. Mężczyzna wpadł w ręce mundurowych, usłyszał już oficjalne zarzuty, a sąd nie miał wątpliwości, że na czas śledztwa podejrzany musi zostać odizolowany od społeczeństwa.
11: Od tygodnia na terenie Legnicy dochodziło do kolejnych podpaleń. Zdarzenia nie były przypadkowym zbiorem incydentów. Kolejne zgłoszenia powodowały narastający niepokój mieszkańców. Wśród obiektów i przedmiotów, które zostały podpalone, znalazły się m.in. skrzynki zasilające maszt telekomunikacyjny, budynek gospodarczy, w którym nadpaleniu uległy również skrzynki elektryczne i klimatyzator, drewniana stodoła, tuje rosnące wzdłuż ogrodzeń, a także kable i szafa elektryczna zasilające stację masztu telekomunikacyjnego. Legnicy policjanci natychmiast przystąpili do działania i rozpoczęli intensywną pracę nad ustaleniem osoby odpowiedzialnej za te zdarzenia. I właśnie w tym momencie doszło do kolejnego incydentu. Mężczyzna podpalił tuję przy ulicy Szwoleżerów. Kiedy podpalacz zaczął uciekać, świadkowie natychmiast ruszyli za nim, wsiedli do swoich pojazdów i rozpoczęli pościg, jednocześnie powiadamiając policję. To ułatwiło mundurowym zatrzymanie 35-letniego mieszkańca Legnicy, relacjonuje aspirant Anna Tersa.
12: Dzisiaj w sądzie odbyło się posiedzenie aresztowe wobec 35-letniego legniczanina, który dokonywał podpaleń w różnych częściach miasta. Sąd podzielił argumentację prokuratury i zdecydował o zastosowaniu wobec 35-latka tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
11: 35-letniemu podpalaczowi z Legnicy grozi nawet do 15 lat więzienia. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
8: Przenosimy się do Barda, gdzie wielkimi krokami zbliża się przełomowy moment dla rodzin, które ucierpiały w katastrofalnym żywiole. Kończą się tam prace przy budowie osiedla Słoneczna Przystań. Już niebawem zamieszka tam kilkadziesiąt rodzin, których życiowy dobytek zniszczyła wielka powódź we wrześniu 2024 roku. Na placu budowy był Jacek Zych.
13: Tak, osiedle to zespół domków, w których łącznie zmieszczono 40 mieszkań. Wybudowano je całkowicie od podstaw, a do przyszłych najemców trafią w stanie pod klucz niemal całkowicie wyposażone. Budowa osiedla wkracza właśnie w końcową fazę.
9: Ostatnie wykończenia. Dzisiaj kładziemy asfalt, więc już się dzieje. Cieszy mnie to, że to jest takie kompleksowe, że to rzeczywiście będzie osiedle, 40 domów wykończone, czyli chodniki, drogi, oświetlenie, no i oczywiście domy, które będą z pełni wyposażoną kuchnią, łazienkami, tak naprawdę wejść, meble i mieszkać. I to bardzo cieszy.
13: Powiedziała Marta Ptasińska, burmistrz Barda. I tu ciekawostka, tak jak na początku zainteresowanie było raczej umiarkowanie. Dość powiedzieć, że jeszcze wiosną przewidywano przesunięcie niemal połowy mieszkań do zasobu komunalnego gminy. Tak, ostatnie miesiące to prawdziwy boom zainteresowania nowymi domami.
9: Jest dużo, mamy 32 domki przyznane powodzianom. Chcemy na pewno dwa domki zostawić na sytuacje różne losowe, bo czy pożar, czy różnego rodzaju też sytuacje życiowe. Czasami mam rodzina, jest taka, że musi mama uciekać z dziećmi, czasami tato i nie mają gdzie mieszkać, więc też chcemy takie domy zostawić. Natomiast tak, kilka domów na pewno trafi do rodzin z dziećmi, bo takie mamy założenie, żeby to było rodzin z dziećmi, no bo kto nam bardziej potrzebny jest, jak nie rodziny z dziećmi bardziej.
13: W sumie budowa osiedla kosztowała 27,5 miliona złotych, sfinansowana została niemal w 100% z pieniędzy przeznaczonych na pomoc dla powodzian. Z Barda Jacek Zych, Muzyczne Radio.
8: Nowy dom to doskonałe miejsce na nowy, bezpieczny start, a na ostry start, ale na parkiecie szykują się dolnośląscy szczypiorniści. Przed zawodnikami siódemki Miedź Legnica niezwykle trudne wyzwanie na otwarcie nowego sezonu Ligi Centralnej. W wyjazdowym meczu legniczanie zmierzą się z ekipą Sandra Spa Pogoni Szczecin.
0: Sandra Spa Pogoń Szczecin miniony sezon zakończyła na drugim miejscu. Dało jej to prawo gry w barażach o awans do elity. Piotrkowianin Piotrków Trybunalski okazał się jednak za mocny. Kolejna próba ma być bardziej skuteczna. Zaplecze jest przygotowane. W Szczecinie jest nowa hala, a drużynę mocno wzmocniono. Między innymi pozyskano Igora Drzazgowskiego, wicekróla strzelców Ligi Centralnej, który w barwach Stali Gorzów zdobył 193 bramki. Pogoń stać na skuteczną rywalizację ze Spadkowiczem, Zagłębiem Lubin o bezpośredni awans do Lotto Superligi. W Legnicy jest inaczej. W trakcie sezonu odeszło 7 graczy i walka toczyła się o utrzymanie Ligi Centralnej. Skutecznie. Obecnie jest wyraźnie spokojniej. Do nowego otwarcia siódemka Miedź przystępuje mocniejsza kadrowo i bogatsza. Głównie o trudne doświadczenia. Początek będzie bardzo trudny. Po wyprawie do Szczecina w Legnicy pojawią się zespoły z czołówki. Grunwald Poznań, miejsce 5, Aurum Gorzów, miejsce 4 i AZS AGH Kraków, miejsce 3. W pierwszej rundzie siódemka Miedź będzie grała w hali przy ulicy Wierzyńskiego. Powrót do wyremontowanej hali Osiru przy ulicy Lotniczej planowany jest na luty przyszłego roku. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
8: Kolejne doniesienia z regionu o 15.30.
7: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
14: Hey, what's up? We are Daddy's Groove and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Zaczynamy od głównych dróg, tych, które znajdują się na Dolnym Śląsku. Droga S3 w kierunku Legnicy między węzłem Polkowice Północ a Polkowice Południe. Cały czas napotkacie utrudnienia właśnie w tamtym miejscu ze względu na trwające roboty drogowe. Obecnie koszone jest pobocze i zablokowany jest prawy pas ruchu, więc w tamtym miejscu ruch odbywa się pasem lewym. Na ten moment nie ma aż tak dużego natężenia ruchu w tamtym miejscu. Kolejne utrudnienia. Mamy korek na czwórce wjazd do Wrocławia. Ten korek to już, tak można powiedzieć, od Kostomłotów już bardziej się stoi niż jedzie, więc jeśli ktoś naprawdę bardzo się śpieszy, to lepiej wybrać jakąś alternatywną trasę. Patrzymy na inne główne krajowe drogi, na nich teraz bez żadnych utrudnień.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Reklama.
2: Jesień pełna barw i rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na Ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy Park Dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha i super zabawę dla całej rodziny. Zielony Świat Ogrodu Pisarzowice. Zapraszamy!
3: Drodzy Legniczanie, trwa głosowanie na projekty zgłoszone do Legnickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2027. Twój głos ma znaczenie. Wejdź na stronę lbo.legnica.eu lub odwiedź jeden z punktów do głosowania. Razem zmieniajmy nasze miasto. Maciej Kupaj, prezydent miasta Legnicy.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Po reklamie.

0: Za nami nowość od Ellie Goulding, czyli piosenka For Your Entertainment. A przed nami również nowość, która dziś najczęściej pojawia się w muzycznym radiu. Czas na nasz piątkowy hit typ, a w nim usłyszymy Bryskę. Artystkę, którą doskonale znamy z muzycznego radia i nie tylko, bo jest to jedna z takich, można powiedzieć, najbardziej obiecujących artystek młodego polskiego pokolenia. Tym razem Bryska stawia na melancholijny tekst, który łączy bardzo kontrastowo z lekką, taneczną, ale nieco mroczną melodią. Szklane oczy to jest jej najnowsza propozycja, a to jest nasz piątkowy hit typ.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit typ.

0: Prawda ukryta pod karkonoskim śniegiem wreszcie wychodzi na jaw. Polecamy ten mrożący krew w żyłach thriller na żywo. Zaprasza dyrektor teatru Katarzyna Sołtys.
1: Wszystkich Państwa, którzy jeszcze jego nie widzieli, zapraszamy na ten fantastyczny spektakl w reżyserii Tadeusza Pyrczaka z dramaturgią i tekstem Magdaleny Litwy, więc gramy tę nowość i ten hit ubiegłego sezonu.
0: Dzienniki gwiazdowe i rozbójnik Hotzenplotz. Dwa widowiskowe spektakle obejrzymy w ten weekend w Zdrojowym Teatrze Animacji w Jeleniej Górze, Cieplicach. W sobotę aktorzy zabiorą widzów w kosmiczną podróż do świata Stanisława Lema, podczas której czekają wiry czasowe, spotkania z obcymi cywilizacjami i wyprawy w kosmiczną przestrzeń. Natomiast w niedzielę młodych widzów czeka spotkanie z groźnym rozbójnikiem.
2: Co za straszne przyszły czasy, nie ma dobrej koniunktury. Stary model pistoletu, no a w portkach same dziury. Rozbój dziś na dłuższą metę wciąż przynosi marne zyski, więc odmawiać sobie muszę ośmiorniczek ryżu miski. Drogie dzieci, jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak rozbójnik Hotzenplotz radzi sobie z Kacprem i Józiem oraz z innymi przeciwnościami losu, przyjdźcie do Zdrojowego Teatru Animacji.
0: 68 wrzesień jeleniogórski obfituje w wiele ciekawych wydarzeń. Już w ten weekend w stolicy Karkonoszy odbędą się cztery wyjątkowe wydarzenia. Finał bike maratonu i jeleniogórska szprycha, międzynarodowe warsztaty pszczelarskie, święto myśliwych Hubertus, a także piknik w ogrodach zameczku na Zabobrzu, mówi dyrektor placówki Sylwia Motyl.
3: Piknik w ogrodach zameczku. Tak zatytułowaliśmy tę imprezę, którą organizujemy w ramach polsko-czeskiego projektu, który nosi tytuł Po drugiej stronie lustra. I w godzinach od 12 do 17 park przy zameczku zamieni się w przestrzeń pełną muzyki, teatru, sztuki i kreatywnej zabawy dla całych rodzin. Zapraszamy na warsztaty, przede wszystkim dla dzieci. Będzie masa atrakcji, będą lalki ze skarpetek, origami, budowanie domków dla owadów, kartonowa scenografia. Będą słomiane figury i figurki i będzie można malować wielkie zwierzęta ze sklejki. Pokazy cyrkowe, klaunada, żonglerka, a ponadto spektakle dla dzieci Złota Rybka i spektakl Kto nie pozwala psu spać. Na wszystkie atrakcje wstęp wolny zapraszamy, przypominam, od godziny 12 do 17. Natomiast jeśli ktoś chciałby zacząć dzień pozytywnie, to zapraszamy na godzinę 9. W parku organizujemy dla wszystkich chętnych bezpłatne tai chi.
0: Teraz legnickie święto Ogórka, które rusza dzisiaj w Legnicy. Wydarzenie nawiązujące do jednej z najważniejszych kulinarnych tradycji Legnicy, sięgające początków XX wieku, gdy Legnica nazywana była miastem Ogórka. To na start weekendu. Natomiast równie interesująco zapowiadają się kolejne dwa dni, mówi Aleksandra Krzeszewska, zastępczyni prezydenta Legnicy.
4: Zaczynamy w piątek legnickim świętem Ogórka. Będzie kolorowo, smacznie, no i z przymrużeniem oka. Zaplanowano również korowód z ogórkiem na czele, wielkie kiszenie, kulinarne atrakcje, konkursy, no i oczywiście muzykę. Wystąpią dla Państwa zespoły Kminek i Bratanki. W sobotę zapraszamy na imieniny ulicy Najświętszej Marii Panny, na koncerty, spotkania i wspólną zabawę. Gwiazdami wieczoru będą Krystian Ochman i Ania Dąbrowska. Niedziela przyniesie kolejny, zupełnie inny klimat. Kto siedzi na miedzi, przypomni nam o kulturze i tradycjach samego Zagłębia Miedziowego. Będą zespoły folklorystyczne, regionalne, stroje, muzyka i taniec.
0: Ten weekend w kościele pod wezwanie Świętego Krzyża w Zebrzydowej w powiecie bolesławieckim upłynie pod znakiem warsztatów muzycznych oraz towarzyszących im koncertów. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Pierwszy odbędzie się w sobotę o godzinie 18 w kościele w Zebrzydowej, a główny koncert zaplanowano na niedzielę na godzinę 19:15 w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bolesławcu. Przy placu zamkowym Wśród Gwiazd wystąpi tenor Krzysztof Adam Krzeszowiak, który występował w operach całego świata, między innymi w słynnej La Scali w Mediolanie.
5: Zaproszonych jest wielu artystów, rodzina Pośpieszalskich, Marcin, Litka, Nikodem, ksiądz Jacek Seładucha, parafia Świętego Krzyża w Zebrzydowej. Będzie Krystian Adam Krzeszowiak, tenor, który występował w La Scali, ale też w operach całego świata. No i plejada znanych muzyków, nie tylko ze sceny religijnej, ale też i takiej estradowej.

0: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 15.
2: Czas na wiadomości.
4: Pociągi jeżdżą już z normalną prędkością, ale opóźnienia pozostały. Odwołanie rektora i niespokojnie pod siedzibą Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Donośne ćwiczenia w Trójmieście. O tym także za chwilę. Agnieszka Trojanowska, BIS. Pociągi wróciły do normalnej pracy po 12-godzinnym proteście maszynistów, ale utrudnienia na kolei potrwają do późnych godzin wieczornych. Maszyniści w ramach protestu zwalniali dziś do południa na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. To ich apel o zwiększenie bezpieczeństwa na kolei. Rząd zamierza prowadzić intensywne prace legislacyjne w kierunku poprawy bezpieczeństwa na przejazdach drogowo-kolejowych, zadeklarował dziś minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
5: Jestem zobligowany do pilnych prac i chciałbym je przedstawić jak najszybciej. Mam nadzieję, że to będzie możliwe w pierwszym pakiecie na najbliższej Radzie Ministrów.
4: Minister zapowiedział też inwestycje poprawiające bezpieczeństwo na przejazdach. Chodzi m.in. o montowanie dodatkowych urządzeń, które utrudniają wjazd, gdy zbliża się pociąg. MSZ Ukrainy potępiło zniszczenie pomnika i miejsca pochówku żołnierzy UPA w uroczysku Białystok w województwie lubelskim i oświadczyło, że margines polityczny w Polsce nie wymyślił nic lepszego od walki z grobami. Okoliczności tego zdarzenia bada prokuratura. Prezes PiS Jarosław Kaczyński przyjechał pod warszawską siedzibę Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, instytucji powołanej w czasach rządów PiS. Szef partii poinformował, że jest to interwencja poselska. Przed budynkiem od rana trwa protest w związku ze zmianą władz uczelni. Posłowie PiS-u twierdzą, że odwołanie dotychczasowego rektora Akademii Michała Sopińskiego odbyło się niezgodnie z prawem.
6: Bezprawie totalne, ale też obawiam się, że taka próba sprawdzenia, jaka jest reakcja społeczna, z drugiej strony związana z taką taktyką krok po kroku.
4: Minister Sprawiedliwości ma prawo zmienić rektora Akademii, odpowiada Andrzej Szejna z Lewicy.
7: To jest tylko i wyłącznie chucpa polityczna, inspirowana przez PiS, którego przecież rektor, komendant jest nominatem i który będzie udawał pokrzywdzonego, a powinien z godnością przyjąć dymisję i odmaszerować.
4: Michał Sopiński został odwołany z funkcji rektora komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, a chodzi o wykazanie w postępowaniu administracyjnym uchybienia i nieprawidłowości przy doktoratach, a także demonstracyjną aktywność polityczną. Obowiązki rektora przejął profesor AWS, doktor habilitowany Sławomir Cudak. Jest głośno, ale to ćwiczenia potrzebne, zapewniają organizatorzy. Manewry ratownicze Pomerania 2026 odbywają się na terenie Trójmiasta. Jeden z ważniejszych epizodów odbył się na terenie stacji SKM w Gdyni. Zainscenizowano tam zderzenie pociągów.
8: Scenariusz rzadziej ćwiczony i to jest duże wyzwanie dla członków jednostek, szczególnie ochotniczych, ponieważ niby w teorii wszyscy wiemy, jak wygląda pociąg, natomiast w przypadku, kiedy dojdzie do jakiegoś zdarzenia kolejowego, no ten pociąg nie zawsze już jest w takiej osi ułożony jak normalnie. Duże wyzwanie, żeby zrozumieć, jak się zachowywać, w jaki sposób działa grawitacja, którędy wyprowadzić czy wyewakuować na noszach osobę poszkodowaną, żeby jak najszybciej to zrealizować.
9: Do żółto-niebieskiego wagona.
10: To duże przedsięwzięcie, które wszystkich nas czegoś nauczy. W przyszłości, jeżeli nie daj Boże dojdzie do tego typu zdarzeń, będziemy wiedzieli po prostu jak reagować, bo będziemy mieli to dobrze przećwiczone.
4: Ćwiczenia, o których opowiadali przedstawiciele ratowników i szybkiej kolei miejskiej, przygotowywane były od miesięcy i nie mają w związku ze środową tragedią na torach na Mazowszu, ale tym bardziej pokazują, jak duże znaczenie ma przygotowanie się na każdy scenariusz.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
2: Już 12 i 13 września zapraszamy do Męcinki na Polish Power Festival 2. W sobotę w programie zakończenie sezonu motocyklowego, mistrzostwa OSP w przeciąganiu liny, koncerty Bad Trip, Kopra oraz Farba. Gość specjalny Andrzej Gołota. W niedzielę zlot klasyków, bieg na górzec, finał Pucharu Polski Strongman i koncert Karoliny Marczyńskiej. Wesołe miasteczko, loty helikopterem, duża strefa gastro. Sponsorzy: Benda Motopolska, Koleje Dolnośląskie, Masywny Dom, Mavo Group, Omoda Jayku, Revo Lubin, KDS Agencja Pracy, Stodoła Kebab and Grill. Patronat medialny Muzyczne Radio.
3: Ponad 70 tysięcy mieszkańców, ponad 70 tysięcy twarzy i jedno miasto, którego jesteś częścią. 12 i 13 września od 15 do 18 spotkajmy się na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze i stwórzmy razem portret miasta. Przyjdź, zrobimy ci zdjęcie, które stanie się częścią wielkoformatowego, zbiorowego portretu Jeleniej Góry. Pokażmy, że miasto to ludzie. Więcej na Facebooku Portret Miasta. Projekt sfinansowany ze środków rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
2: Patronat medialny Muzyczne Radio.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami.
5: Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego SA. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
12: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
13: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
12: Polecam Michel Moron.
13: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
14: Boska to nie przymiotnik. Boska to stan umysłu. Bezpieczeństwo, odwaga, sprawczość, hejt, stawianie granic, bezpieczeństwo finansowe, dezinformacja. O tym będziemy rozmawiać na 6. konferencji boskich. Tego nie da się opowiedzieć, to trzeba przeżyć. 3 października, Karpacz. Bilety na boskiekarkonoskie.org.
15: Po reklamie.
16: Muzyczne Radio Lato.
17: W tym tygodniu gramy dla Was

0: Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
1: Witajka za kierownicą, gotowi do drogi? To możemy ruszać dziś w programie Star. Reaktywacja i czym jeżdżą Chińczycy w Chinach. Arek Włodarski, ruszamy.
0: Autoradio.
1: Przypomnę, marka Star powstała w 1948 roku i przez kolejne dziesięciolecia należała do najważniejszych producentów aut użytkowych w naszym kraju. Ciężarówki ze Starachowic pracowały zarówno w transporcie cywilnym, jak i w wojsku. Jednym z najbardziej znanych epizodów w historii marki był udział Stara w pierwszej pielgrzymce, przypomnę, świętego Jana Pawła II do Polski. W 1979 roku ciężarówka tej marki posłużyła jako baza pierwszego Papa Mobile wykorzystanego przez papieża. Z czasem marka zniknęła. Zniknęła jednak z rynku, ale według danych nadal eksploatowanych jest na naszych drogach ponad 10 tysięcy pojazdów Star.
0: Aktualności.
1: MAN reaktywuje naszą starą, dobrą polską markę, ale nie zamierza pod nią sprzedawać zwykłych ciężarówek. Nazwa będzie wykorzystywana w naszym kraju w odniesieniu do pojazdów logistycznych i wsparcia przeznaczonych m.in. dla wojska, straży pożarnej i służb ratowniczych. Nie chodzi zatem o wozy bojowe, lecz o ciężarówki wykorzystywane do przewozu ludzi, sprzętu i zaopatrzenia oraz przez służby działające w sytuacjach kryzysowych. Pierwszym pokazanym pojazdem nowej odsłony marki Star jest ciężarówka zbudowana na bazie modelu MAN TGS 6x6. Zaprezentowano go podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Teraz czym jeżdżą Chińczycy w Chinach?
0: Ciekawostki.
1: Zacznijmy od nieodległej historii. 5 lat temu w tym kraju hybrydy plug-in i auta elektryczne odpowiadały za 13,5% rynku nowych aut osobowych, a w lipcu tego roku to już jest 65%. Przewagę elektromobilności w tym kraju łatwo wytłumaczyć. Po pierwsze, ceną energii, która jest niska. Prąd w gniazdku w Chinach kosztuje od 20 do 40 groszy za kilowatogodzinę. Do tego w Chinach jest ponad 5 milionów publicznych stacji ładowania. Cena naładowania auta od 40 groszy do maks złotówki za kilowatogodzinę. Benzyna też jest tańsza niż u nas, około 4,5 zł za litr. Tak czy tak, stosunek ceny ładowania elektryka do tankowania spalinowego jest dużo korzystniejszy niż w Europie. Oczywiście, gdzie jest marchewka, tam i kij. Koszty rejestracji auta spalinowego w dużym chińskim mieście są ogromne, wiele wyższe niż elektrycznego czy hybrydowego.
0: Autoradio.
1: Skala przejścia Chin na elektromobilność jest już makroekonomiczna. Międzynarodowa Agencja Energii oszacowała, że chińska flota EV ograniczyła w ubiegłym roku zapotrzebowanie na ropę o około 1 000 000 baryłek dziennie względem scenariusza, w którym te pojazdy byłyby spalinowe. Chiny nie dowodzą, że samochody spalinowe znikną z Europy w kilka lat. Niektóre mniejsze rynki nordyckie są nawet dalej pod względem procentowego udziału aut w pełni elektrycznych. Wyjątkowość Chin polega na skali. Żaden inny tak wielki rynek nie przechodzi równocześnie tak szybkiego przejścia od aut spalinowych do ładowanych z gniazdka, jak również od marek zagranicznych do lokalnych. W państwie środka nierzadko Volkswagen jest tańszy od modelu BYD. Arek Włodarski, dziękuję, do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: gdzie.
1: Świetny debiut. Jasiek Piwowarczyk i piosenka Halo Houston.
2: Muzyczne radio.
3: To jest nasza piosenka dnia.
1: A my teraz zmieniamy całkowicie klimat. Przed nami niemiecka producentka i DJ-ka Annie Music w towarzystwie brytyjskiej piosenkarki Cheyenne i piosenki Do You Think of Me.

0: reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
2: Centrum Kultury Zameczek zaprasza na polsko-czeski piknik w Ogrodach Zameczku. Sobota 12 września od godziny 12 do 17. W programie warsztaty kreatywne i animacje dla dzieci, koncerty, spektakle, pokazy cyrkowe, klaunada, żonglerka i wiele innych atrakcji. Na dobry początek dnia o godzinie 9 tai chi w parku. Na wszystkie atrakcje wstęp wolny. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Czechy Polska 2021-2027, Fundusz Małych Projektów oraz ze środków miasta Jelenia Góra.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Wszystkich stolarzy, projektantów, architektów z branży meblowej zapraszamy na największe targi firmowe branży meblarskiej w regionie. 18 września od 9 do 16. Teren firmy Toyowo przy ulicy Meblowej 2 w Jeleniej Górze. 33 wystawców czołowych marek. Nowości, inspiracje i spotkania z ekspertami. Więcej na Facebooku Meblowa 2.
5: Odkryj smak karkonoszy w restauracji The View w Happy Valley Resort. Kuchnia inspirowana naturą z imponującym widokiem na górską panoramę. Wpadnij do nas na lunch lub kolację. Chcesz zarezerwować stolik na przyjęcie urodzinowe lub komunię? Zapraszamy! Restauracja The View w Happy Valley Resort. Szklarska Poręba, ulica Dolna 17.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
9: Pogoda już dziś nie powinna nas zaskoczyć na Dolnym Śląsku. Jest pochmurnie i dodatkowo jest chłodno i taka aura zostanie z nami na pewno do końca tygodnia. Ciśnienie jest stabilne, wynosi 1021 hektopaskali, a jeżeli chodzi o jakość powietrza w regionie, ta cały czas jest bardzo dobra.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
10: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
11: Weekendowe atrakcje w regionie w roli głównej, wielki sportowy finał i wyjątkowe świętowanie w Legnicy w Cieplicach.
12: Słuchacie raportu regionalnego.
11: Zapraszam na informacje już jutro w Jeleniej Górze Cieplicach. Rusza niezwykłe wydarzenie, które co roku przyciąga tłumy mieszkańców i turystów, a mowa o międzynarodowych warsztatach pszczelarskich, na których tradycyjnie nie zabraknie słodkich atrakcji. O szczegółach tego wydarzenia opowiada wiceprezes Regionalnego Związku Pszczelarzy w Jeleniej Górze. Górze Magda Radkę.
13: Zapraszamy do naszego, jak my to nazywamy, jaja, czyli na tyły Politechniki w Parku Zdrojowym. Tam jest taki okrągły deptak. My będziemy w środku stać z fundacją i tam edukować, a dookoła będą stoiska naszych wystawców, na które też bardzo zapraszamy. Ale dla dzieci naprawdę będzie bardzo edukacyjny, dobry czas, żeby wiedzieć, co to jest miód i skąd ja mam go na kanapce. Rodzice i opiekunowie będą mogli zrobić zakupy, zapasiki na całą zimę miodu i pysznych produktów miodowych i mieć pewność, że to są dobre produkty. No i przede wszystkim, co jest najważniejsze, zapewnić młodzieży i dzieciakom naprawdę dobry czas. Natomiast jeśli chodzi o dorosłych pszczelarzy, to zapraszamy do namiotu dialogu wszystkich pszczelarzy, gdzie zapraszamy wszystkich pszczelarzy, bo to święto cieplickie jest pod hasłem integracji i zgody.
11: Pszczelarskie święto przyniesie w tym roku także niezwykle podniosły, historyczny wręcz moment. W roli głównej wystąpi drzewo. Niezwykła lipa skradnie jutro show w Cieplicach.
13: Dokładnie. To będzie lipa Albertyna, która uczci pamięć jednej z członkiń pierwszych związków pszczelarskich na ziemiach odzyskanych, Albertynę Gajczewską. I to będzie lipa, która będzie miała przepiękną tabliczkę rzeźbioną przez niezmiernie utalentowaną żonę naszego prezesa, panią Adę, rzeźbiarkę. I lipa ma stanowić taką pieczęć związania, przewiązania pszczelarzy z tego regionu z Sudetami, właśnie z regionem sudeckim. I też ma być takim symbolem na szczęście dla tego projektu wielokwiatowego miodu sudeckiego. Będzie przy niej niewielka kapsuła czasu, gdzie będą ważne dla pszczelarzy aktualne rzeczy zalakowane hermetycznie. Być może kiedyś, bo lipy rosną bardzo dobrze i długo, za 200-300 lat, może tutaj trochę przesadziłam, ale kiedyś ktoś znajdzie i znajdzie ślady tego, co tu się działo właśnie w pszczelarstwie.
11: I pozostajemy jeszcze w Parku Zdrojowym w Jeleniej Górze Cieplicach, ale z pszczelarskich klimatów przesiadamy się prosto na dwa kółka. Już jutro Jelenia Góra stanie się stolicą polskiego kolarstwa górskiego. Przed nami wielki finał cyklu Bike Marathon, który w tej edycji zyskał nową lokalizację. Baza zawodów Start i Meta powstaną właśnie w cieplickim parku, mówi Maciej Grabek z biura organizatora zawodów.
0: Obok bike maratonu, który kończy sezon i który też się będzie kończył galą finałową i nagrodzeniem w klasyfikacji generalnej blisko 400 uczestników z całego kraju, którzy przyjeżdżają na tę imprezę. Jeleniogórska Szprycha, czyli rodzinny rajd rowerowy, rodzinna parada dla każdego. To wszystko w nowym, wyjątkowym miejscu, jeśli chodzi o bike maraton, bo po raz pierwszy będziemy to organizować w Parku Zdrojowym w Cieplicach. Ruszamy stamtąd w Karkonosze, ruszamy na Olbrzymy. Zaczynamy o godzinie 10 w sobotę w Cieplicach. Startuje najpierw dystans giga, to ten taki najdłuższy, koronny dla, można powiedzieć, dla zawodowców, to jest 81 km. Potem startuje odpowiednio o godzinie 11 dystans mega, classic i fun, to jest 56, 30 i 20 km. O 11.45 z parku w Cieplicach wyjeżdża Jeleniogórska Szprycha. Mamy do pokonania 10 km. No i nie zapominamy również o tym, że jest Bike Marathon Kids, czyli zawody dla najmłodszych. One w parku, w Cieplicach o godzinie 13. Tu szczególnie zachęcamy mieszkańców miasta, żeby wzięli swoje pociechy i przyjechali do Cieplic i świętowali z nami finał cyklu Bike Marathon.
11: W Cieplicach wielkie emocje ruszają jutro, a tymczasem w Legnicy świętowanie zaczyna się już dziś. Rusza tam legnickie święto Ogórka, impreza nawiązująca do kulinarnych tradycji z początku XX wieku, kiedy to Legnicę dumnie nazywano miastem Ogórka, mówi zastępczyni prezydenta Legnicy Aleksandra Krzyszewska.
6: Zaczynamy w piątek legnickim świętem ogórka. Będzie kolorowo, smacznie, no i z przymrużeniem oka. Zaplanowano również korowód z ogórkiem na czele. Wielkie kiszenie, kulinarne atrakcje, konkursy, no i oczywiście muzykę. Wystąpią dla Państwa zespoły Kminek i Bratanki. W sobotę zapraszamy na imieniny ulicy Najświętszej Marii Panny, na koncerty, spotkania i wspólną zabawę. Gwiazdami wieczoru będą Krystian Ochman i Ania Dąbrowska. W rynku będzie również gratka dla miłośników motoryzacji, bo czeka na nas pokaz tuningowanych samochodów. Niedziela przyniesie kolejny, zupełnie inny klimat. Kto siedzi na miedzi, przypomni nam o kulturze i tradycjach samego Zagłębia Miedziowego. Będą zespoły folklorystyczne, regionalne stroje, muzyka i taniec. Chcemy przekazać, że folklor nie jest czymś zamkniętym w muzeum, ale jest po prostu żywy, barwny, no i nadal potrafi łączyć pokolenia.
11: I pozostajemy jeszcze w mieście nad Kaczową, gdzie po ogórkowych szaleństwach będzie można znaleźć chwilę na artystyczne uniesienia. Wybitny artysta Przemysław Mazurek zagra w wielkim finale drugiego letniego festiwalu organowego. To wyjątkowe muzyczne wydarzenie odbędzie się w murach Legnickiej Katedry.
14: Drugi letni festiwal organowy imienia Wilhelma Rodnika dobiega końca. Połączył prezentację muzyki organowej z promocją dziedzictwa kulturowego Legnicy i Dolnego Śląska. Finał będzie szczególny, gdyż Przemysław Mazurek to inicjator festiwalu, legnicki organista i pedagog, a także badacz śląskich organów. Jest absolwentem Akademii Muzycznej imienia Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz dyrygentem akademickiego chóru Kolegium Vitellona. Organizatorzy zwracają uwagę na potrzebę popularyzowania lokalnego dziedzictwa muzycznego i przypominania o wyjątkowych tradycjach związanych z organami na Dolnym Śląsku. Podkreślają także, że Legnicka Katedra nie jest jedynie miejscem koncertów. Bardzo ważne jest wnętrze i instrument, które pozwalają prezentować muzykę w przestrzeni, dla której była ona tworzona. Za organizację drugiego letniego festiwalu organowego imienia Wilhelma Rodnika odpowiada Kolegium Vitellona Uczelnia Państwowa. Partnerami wydarzenia są Muzeum Miedzi w Legnicy oraz Katedra Legnicka. Warto zapamiętać, 18 września, 19.15. Udział w tym szczególnym wydarzeniu jest bezpłatny, ale o miejsca może być wyjątkowo trudno, mimo wielkości katedry. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
11: Kolejne doniesienia z regionu o 16.30.
10: Muzyczne Radio, Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
15: Hello Poland, my name is Jay Dixie and you are listening to Muzyczne Radio. I really love music.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Autostrada 4 obecnie w kierunku Wrocławia. Cały czas spory korek, spore utrudnienia. Już na wysokości Kostomłotów wygląda sytuacja zdecydowanie lepiej, ale od kątów wrocławskich do samego Wrocławia na pewno noga z gazu i trzeba uzbroić się zdecydowanie w cierpliwość. Kolejna informacja od naszego słuchacza.
2: Jadę z Polkowic w stronę Naletnicę z Trójką i na wysokości Obory już jest przepotężny korek. Z tego co widzę, na czerwono mi się świeci aż do co najmniej zjazdu na Chocianów. Jakbyście podrzucili, co tam się ciekawego dzieje, może ktoś coś dał znać. Idzie troszeczkę jak krew z nosa. Dziękuję, pozdrawiam.
1: Również pozdrawiamy. No niestety piątek jest i na drogach jak zawsze tuż przed weekendem duże natężenie ruchu. Jeśli ktoś wie faktycznie co w tamtym regionie się dzieje, to czekamy na informację, którą na pewno prędko na antenie Muzycznego Radia przekażemy.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem. Reklama.
3: Rowery ruszają w Izery. Wsiądź na rower i przeżyj wyjątkowy weekend podczas 12. rowerowego biegu Piastów w Jakuszycach. Dystanse dla każdego od 20 do 105 km. Niesamowity short track, gravel, biegi dla dzieci, strefa expo i atrakcje dla całych rodzin. Po raz pierwszy Mistrzostwa Polski w maratonie MTB. Ścigaj się, kibicuj, przeżyj rowerowe święto w Górach Izerskich. Zapisy trwają. Na wydarzenie zapraszają KGHM Polska Miedź oraz Stowarzyszenie Bieg Piastów.
4: Drodzy legniczanie, trwa głosowanie na projekty zgłoszone do Legnickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2027. Twój głos ma znaczenie. Wejdź na stronę lbo.legnica.eu lub odwiedź jeden z punktów do głosowania. Razem zmieniajmy nasze miasto. Maciej Kupaj, prezydent miasta Legnicy.
5: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
6: Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215 795 135 215.
7: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czekają nowe kierunki. Kosmetologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także marketing, dietetyka i wychowanie fizyczne. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź nas na kans.pl.
8: Po reklamie.

0: Za 14 minut godzina 16 zbliżamy się do naszego dzisiejszego hit typu, w nim Bryska i Szklane oczy, a tuż po naszym dzisiejszym hit typie zaglądniemy, co tam słychać u braci Gallagherów, co tam słychać u zespołu Oasis.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit typ.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Nie było ich 16 lat, a odkąd powrócili, odkąd się pogodzili, to fani Oasis w zasadzie w każdym tygodniu otrzymują świetne muzyczne informacje. No a we wrześniu to już w ogóle fani Oasis nie mogą spać spokojnie, bo nie wiedzą, kiedy w końcu bracia Gallagherowie coś wymyślą. Jesteśmy już po światowej premierze filmu Oasis Don't Look Back in Anger, czyli dokumentu, który swoją światową premierę ma właśnie dziś, a przedpremierę miał 9 września. Już niektórzy widzieli film, no i jak patrzy się w internecie na opinie, to ludzie naprawdę są zadowoleni. Mówią, że to jeden z najlepszych dokumentów właśnie muzycznych, jakie kiedykolwiek widzieli. Prawdziwe

ogłoszenie trasy. Niby jeszcze nie jest to powiedziane wprost, ale wszyscy już mówią, że chodzi o trasę. Wczoraj wieczorem piękne widowisko wieczorem w Manchesterze, właśnie ze stadionu, na którym bracia Gallagherowie często już grali i grać podobno będą. Trzymamy za to kciuki we swoim rodzinnym Manchesterze. Właśnie nad stadionem wyleciały w pewnym momencie drony i ułożyły się najpierw oczywiście w kultowe logo zespołu, a następnie wskazały datę, 14 dzień września. No więc czekamy na poniedziałek, jakieś będą dobre informacje, a kiedy dokładnie? O godzinie 16 czasu brytyjskiego, czyli u nas coś około godziny 17. Czekamy więc ze zniecierpliwieniem, a dziś można już oczywiście wybrać się do kina na film Don't Look Back in Anger. No i właśnie z tej okazji u nas tuż przed godziną 16 pojawia się kultowa piosenka.

0: Reklama.
1: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
2: Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawaczy. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606-924-117 lub wyślij CV na adres biuro@e-konstrukcje-stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
3: 19 września, Jaroszówka koło Chojnowa. Power Dance Club Rotation 2.0. Na pożegnanie lata zagrają Nils Van Gogh, Maciej Wowk, DMC, DJ Ocek, Cezary Machej, Fafak i inni. Strefa Gastro, wstęp wolny. Organizatorzy: wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festival Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
4: My jeszcze nie chcemy kończyć lata. A wy? W najbliższą sobotę, 12 września, bawimy się w przystanku Karkonosze. Od 12 do 18 czekają na was konkursy, zabawy, dmuchańce, wata cukrowa i żywe maskotki z waszych ulubionych filmów. Wszystko za darmo. Sobota, 12 września. Park handlowy, przystanek Karkonosze w Miłkowie.
1: Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
0: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 16.
1: Czas na wiadomości.
5: Pociągi jeżdżą już z normalną prędkością, ale opóźnienia trwają. Awantura w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości po odwołaniu rektora. Co z zimowymi igrzyskami olimpijskimi po rezygnacji szefa komitetu? Agnieszka Trojanowska-Wis. Po proteście maszynistów ruch na kolei powoli stabilizuje się, jednak w związku z akcją opóźnienia mogą występować nawet do jutra. Protest Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych zakończył się już co prawda 4 godziny temu, ale ponieważ do południa pociągi przejeżdżając przez przejazdy kolejowe zwalniały do 20 km na godzinę, te opóźnienia na większości stacji trwają i będą trwać jeszcze przez wiele godzin. Do tej pory odwołania na części lub całości trasy dotyczą 7 pociągów, informuje PKP. PLK SA. Trwa ostry spór polityczny dotyczący wymiaru sprawiedliwości. W siedzibie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości doszło dziś do przepychanek posłów PiSu z policją, a spór wybuchł po tym, jak minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zdecydował o odwołaniu dotychczasowego rektora powiązanego z prawicą, prawnika Michała Sopińskiego, który twierdzi, że decyzja o jego odwołaniu nie została mu prawidłowo doręczona. Ale to nie wszystkie wydarzenia wokół sporu, wokół wymiaru sprawiedliwości, o czym Maciej Kluczka.
6: Także dziś odbyła się uroczystość 40-lecia istnienia Trybunału Konstytucyjnego. Bogdan Święczkowski zorganizował obchody, jakby nie bacząc na to, że prace Trybunału są sparaliżowane, między innymi z jego powodu, bo nie dopuszcza do pracy w Trybunale wybranych przez Sejm nowych sędziów.
7: No jeżeli jest tak ważna rocznica jak 40-lecie Trybunału Konstytucyjnego, to chyba warto to uczcić. A co, nie istnieje Trybunał? Nie ma 40 lat?
6: Tak, sprawę komentował Łukasz Piebiak, uczestnik uroczystości, wiceminister sprawiedliwości za czasów Zbigniewa Ziobry.
5: Dalsze informacje. Mieszkańcy Nowego Jorku uczcili pamięć ofiar zamachu z 11 września. Dziś mija 25 lat od ataku terrorystów Al-Kaidy. To wydarzenie, które wpłynęło na losy nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale i całego świata, mówią ekspert grupy Dobrobyt na pokolenia dr Tomasz Makarewicz i autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce Magdalena Górnicka-Partyka.
8: 11 września jest ważny w amerykańskiej polityce, dlatego że przeorał świadomość społeczną.
9: To wywołało tak ogromny szok w Ameryce i w Amerykanach, że oni musieli się wymyślić na nowo po tym 11 września.
5: W zamachu z 11 września 2001 roku zginęło blisko 3000 osób. Szef Komitetu Organizacyjnego Igrzysk w 2030 roku zrezygnował, ale francuskie władze uspokajają, że organizacja zimowych Igrzysk Olimpijskich za 4 lata nie jest w żaden sposób zagrożona. Edgar Gros-Piron odszedł po 18 miesiącach pracy, o czym Michał Waszkiewicz.
10: Tak, pojawiły się
0: przeszkody, tak, pojawiły się konflikty, tak, trzeba było podjąć trudne decyzje, napisał Edgar Grospiron, żegnając się z funkcją. Od kilku miesięcy w komitecie były tarcia, co sprawiło, że pojawiły się opóźnienia, a te z kolei doprowadziły do niepokoju ze strony podmiotów finansujących igrzyska, głównie wszystkich czterech regionów, które będą gospodarzem imprezy. Francuska minister sportu, Marina Ferrari, oczywiście zapewnia, że wszystko jest pod kontrolą. Nie ma żadnych powodów do obaw, projekt cały czas idzie naprzód, jesteśmy już w pełni w fazie operacyjnej. A tak różowo nie jest, Francuzi spierają się o to, gdzie odbędą się poszczególne zawody, a według Le Monde tarcia w komitecie sprawiły, że niedopięte są jeszcze kluczowe umowy sponsorskie.
5: Igrzyska za 4 lata, będzie to już czwarta edycja zimowych igrzysk rozegrana we Francji.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Myślisz o zamontowaniu kamer? To nie przypadek, że nas słyszysz. Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm, ma dla Ciebie lepsze rozwiązanie. Nie pozostawiaj bezpieczeństwa przypadkowi. Wybierz profesjonalistów. Wybierz Fuse. Wejdź na fuse.com.pl lub zadzwoń 697 077 357. Fuse. Wiemy, jak zrobić to dobrze.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla Was

0: Pink Room i Roses on Fire.
1: Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.
0: Czas na best of, czas na to, co najlepsze w muzycznym radiu, czyli świetne hity, które doprowadzą nas aż do najnowszego notowania Hit Planety. Po godzinie 17 u nas tylko najlepsza, najnowsza muza, a teraz czas na best of i kilka naprawdę świetnych muzycznych wspomnień. 14 minut po godzinie 16, Sobel, kochasz.

Nowych piosenek zabraknąć u nas nie może, podobnie jak debiutantów, których w muzycznym radiu usłyszycie najszybciej. Dziś wśród nich James Marriott, a oprócz niego pojawią się Lost Frequencies i Mari Froes, a także Miley Cyrus, która otwiera nowy rozdział w swojej karierze jako Miley. Sprawdźmy szczegóły, Tomek Dutkiewicz i Music News, witamy i zapraszamy. Dla wielu jedna z największych gwiazd europejskiej muzyki elektronicznej, Lost Frequencies, bo o nim mowa, i brazylijska wokalistka i autorka tekstów Mari Froes prezentują utwór Paraíso, wyjątkowe połączenie barwnej muzycznej tradycji Brazylii z nowoczesnym, melodyjnym house'em. Czerpiąc z różnych gatunków muzycznych, jak choćby bossa nova czy samba, Froes wnosi do tego nagrania własne dziedzictwo muzyczne, tworząc naturalny pomost między dwoma pozornie odległymi światami. Początki Paraíso sięgają Rio de Janeiro, gdzie Mari napisała piosenkę wspólnie z Deco podczas pobytu w mieście. Atmosfera tego miejsca pozostała obecna także w finalnej elektronicznej odsłonie tego właśnie utworu. Słychać ją w lekko płynącym rytmie, organicznych brzmieniach i intymnym wokalu Mari. Lost Frequencies nie przykrywa tych elementów swoją produkcją, lecz buduje wokół nich własny świat dźwięków, dzięki czemu całość zachowuje niezwykłą lekkość i naturalność. Mówiąc o tym, co od początku przyciągnęło go do tego właśnie utworu, Lost Frequencies komentuje: od pierwszego odsłuchu poczułem z Paraíso szczególną więź. Głos Mari i brazylijska energia, którą wniosła do tej piosenki, miały w sobie ogrom charakteru. Chciałem dodać do niej własne brzmienie, nie tracąc przy tym ciepła, które stworzyła. Jestem naprawdę szczęśliwy z tego, jak spotkały się nasze dwa muzyczne światy, dodał Lost Frequencies, który wraz z Mari Froes i piosenką Paraíso już trafił na playlistę nowości muzycznego radia. Teraz Music News, wschodząca gwiazda brytyjskiego rynku muzycznego Mr. James Marriott, który zaprezentował nowy singiel Burn Down the Disco, wykonując kolejny odważny krok w swojej muzycznej karierze. Wydany tuż przed występami na głównych scenach festiwali Reading and Leeds oraz Electric Picnic, utwór Burn Down the Disco pokazuje Marriotta w jego najbardziej intensywnym wydaniu. Napędzany gitarami i euforyczną produkcją nagranie łączy energetyczne brzmienie z tekstem oddającym odurzające uczucie fascynacji, które stopniowo przeradza się w coś znacznie bardziej niebezpiecznego. W samym centrum utworu znajduje się perfekcyjnie wymierzona chwila ciszy, po której kompozycja wraca z pełną siłą, idealnie oddając energię całej piosenki. Burn Down the Disco to odsłonięcie obsesji w relacji, wyjaśnia James. To dekonstrukcja wersji samego siebie, którą pokazujesz drugiej osobie. Chciałem napisać piosenkę, która uderza mocno i natychmiast, a jej tekst oddaje uczucie całkowitej utraty kontroli nad sobą z powodu drugiej osoby. Wydała mi się też idealną zapowiedzią energii, jaką od teraz będą miały moje koncerty. Była również doskonałą wymówką, żeby zostać fatalnym superbohaterem w teledysku i pójść jeszcze dalej w stronę antypopowej estetyki, dodał James Marriott. Music News. I na koniec jedna z największych gwiazd współczesnej muzyki pop, Miley Cyrus, oficjalnie rozpoczyna nowy rozdział w karierze jako Miley. Artystka zaprezentowała singiel Bass Persuades, któremu towarzyszy widowiskowy teledysk. Utwór stanowi pierwszą zapowiedź jej nadchodzącego 10. albumu studyjnego o tym samym tytule, którego premiera zaplanowana jest na 18 września. Czekamy na album Miley i w muzycznym radiu gramy już jej nowy singiel Bass Persuades. To zgodnie z tradycją, tak zupełnie na koniec tego spotkania, łapcie jeszcze kilka muzycznych, jakże gorących premier. Take That i Michael Patrick Kelly z nagraniem Feel My Love, Two Colors i Prima Donna, a także Molly Elizabeth z utworem Petty Crimes. Tomek Dutkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. To wszystko z naszej strony. Do miłego.

0: reklama. Jesień pełna barw i rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na Ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy Park Dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha i super zabawę dla całej rodziny. Zielony Świat Ogrodu Pisarzowice. Zapraszamy!
1: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skaczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie. Kabaret K2. 4 października Lubin. Regionalne Centrum Sportowe. Informacje i bilety. polskanockabaretowa.pl.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Na Dolnym Śląsku weekend rozpoczyna się dość pochmurnie, no i do końca tego weekendu na pewno taka aura z nami zostanie, a w niedzielę nawet spodziewać się możemy przelotnych opadów deszczu. Dziś jeszcze ciśnienie stabilne, wynoszące 1021 hektopaskali oraz jakość powietrza, która cały czas jest bardzo dobra.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
7: Jeleniogórski aktor Robert Mania zadebiutował na czerwonym dywanie w Wenecji, gdzie polski film Cudze Rzeczy zbiera świetne recenzje. Powiemy też o rewolucji na wrocławskim lotnisku, które za 30 milionów złotych przyspieszy odprawę pasażerów, i o ruszającym remoncie Alei Halera w stolicy Dolnego Śląska.
6: Słuchacie raportu regionalnego.
7: A na początek jednak przenosimy się prosto na włoskie Lido, gdzie oczy filmowego świata zwrócone są na aktora teatru imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, na trwającym właśnie 83. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji odbyła się uroczysta premiera filmu Cudze Oczy w reżyserii Grzegorza Dębowskiego. I tam na słynnym czerwonym dywanie zadebiutował aktor jeleniogórskiego teatru Robert Mania. W tym trzymającym w napięciu dramacie społecznym jeleniogórski aktor wciela się w rolę Darka, warszawskiego złodzieja, którego aresztowanie zmusza jego partnerkę do desperackiego oszustwa. Film Cudze Rzeczy walczył o nagrody w prestiżowej sekcji Horyzonty, dedykowanej nowym trendom w światowym kinie. Recenzenci już teraz chwalą produkcję za realizm, świetne tempo i znakomite kreacje aktorskie. Zdjęcia z Wenecji na naszej stronie internetowej, a już teraz specjalnie dla słuchaczy muzycznego radia Robert Mania. Jeszcze z Wenecji.
8: Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy muzycznego radia. Bardzo serdecznie pozdrawiam z Wenecji. Proszę wybaczyć odgłos ulicy, ale jestem właśnie w kawiarni i kontempluję wewnętrznie przy kawie ten wczorajszy dzień pełen emocji. Te emocje dopiero teraz opadają. Graliśmy w jednej z największych sal kinowych tutaj w Wenecji, która może pomieścić 1400 widzów. Film został przyjęty bardzo, bardzo dobrze. Dostaliśmy owację na stojąco, kilkuminutową. Posypały się gratulacje. Pierwsze opinie są bardzo, bardzo dobre, więc ten polski akcent tutaj w Wenecji na pewno jest znaczący. Jest to też wielka chwila dla Jeleniej Góry, jako że jestem aktorem Teatru Norwida. Wszyscy są dumni. Wiązało się to oczywiście z pewnymi roszadami, które trzeba było przeprowadzić. Także w schronisku, które teraz jest grane w Teatrze Norwida, występuje za mnie mój przyjaciel Kuba Głukowski. Wypadł podobno znakomicie, trzymałem za niego kciuki. Teraz mamy dzień wolny, tak naprawdę możemy dopiero tę Wenecję trochę poznać. Już czasu tego tak naprawdę dużo nie ma, ponieważ jutro już odbywa się lot powrotny i wracamy wszyscy do Warszawy, a potem ja wracam do Jeleniej Góry, do Państwa, żeby dalej uczestniczyć w tych projektach teatralnych, które są do wykonania. Jestem bardzo wdzięczny losowi, że tutaj się znalazłem. Tak naprawdę trochę to jest jak sen dla mnie, ale swoją pracą, myślę, udowodniłem, że jestem w miejscu, na które tak naprawdę zasłużyłem, i mam nadzieję, że Państwo niedługo ten film zobaczą z moim udziałem i że będzie to wielkie święto dla Jeleniej Góry. Była to dla mnie wielka przygoda, niesamowita szansa i wspaniała rzecz. Film nazywa się Cudze Rzeczy, jest w reżyserii Grzegorza Dębowskiego. Producentką jest Agnieszka Skalska. Jest to bardzo dobre kino. Myślę, że się Państwu ten film bardzo spodoba, także bardzo serdecznie pozdrawiam z Wenecji, uściski i do zobaczenia na scenie w Teatrze Norwida.
7: Z weneckiego Czerwonego Dywanu wracamy samolotem na wrocławskie lotnisko. Jeśli planujecie loty z Wrocławia w przyszłym roku, to mamy dla Was świetne wiadomości. Odprawa pasażerów ma być o 40% szybsza. O szczegółach rewolucji na lotnisku Adrianna Szurman.
2: Kolejna duża inwestycja portu lotniczego Wrocław w infrastrukturę terminalu. Za 30 milionów złotych pojawią się tu nowoczesne skanery wykorzystujące technologię tomografii komputerowej. Jest ona znacznie dokładniejsza od rentgenowskiej używanej obecnie. Nowe urządzenia pokazują trójwymiarowy model zawartości bagażu, a operator może dowolnie obracać i oglądać to, co mamy w walizce, i to z każdej strony. Ułatwi to wykrywanie niebezpiecznych przedmiotów i substancji, a przy okazji ograniczy konieczność rozpakowywania walizek przed prześwietleniem. W efekcie procedury przy bramkach zostaną uproszczone. Laptopy, tablety, powerbanki zostaną w bagażu podręcznym i nie trzeba będzie ich wyjmować do kuwet. Kontrolerzy poradzą sobie także z większymi pojemnikami płynów, do 2 litrów włącznie, a to oznacza krótsze kolejki i mniej stresu przed odprawą. Dziś przez strefę bezpieczeństwa przechodzi średnio licząc 1400 pasażerów na godzinę. Zarząd Wrocławskiego lotniska podkreśla, że po wdrożeniu nowych urządzeń skróci się czas odprawy pasażerów nawet o 40%. Pojedyncza linia będzie obsługiwać średnio o 100 pasażerów na godzinę więcej. Nowością jest to, że kuwety po kontroli same będą wracać na początek linii. Nowy system wdrożony zostanie w lutym przyszłego roku. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
7: I pozostajemy jeszcze we Wrocławiu, gdzie rusza remont ulicy Halera. Drogowcy rozpoczną pracę jutro. Jednak kierowcy póki co nie muszą martwić się utrudnieniami, bo na początek robotnicy poprawią tam zatokę autobusową, a dopiero potem wejdą na ulicę.
9: Aleja Halera jest 10. ulicą do modernizacji w pakiecie Wrocław na dobrej drodze. Chodzi o 400-metrowy odcinek między Gajowicką a Powstańców Śląskich. Prace zaczną się w zatoce autobusowej, przy której zatrzymują się linie 127, 136, 144 i inne kursujące w stronę Grabiszyńskiej i Fatu. W sobotę zatoka będzie wygrodzona, a autobusy będą zatrzymywały się tuż poza nią. Po kilku tygodniach drogowcy wejdą na ulicę, aby wymienić nawierzchnię na jezdni północnej, czyli tej w kierunku Grabiszyńskiej. Mają pracować wyłącznie nocami oraz w weekendy, aby uniknąć dużych utrudnień w ruchu. Aleja Halera nie po raz pierwszy jest w programie Wrocław na dobrej drodze, przypomina Ewa Mazur z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. Od pierwszej edycji w 2022 roku do teraz wyremontowano odcinkami jezdnię południową od Alei Grabiszyńskiej do ulicy Powstańców Śląskich oraz odcinek północny pomiędzy Mielecką a Grabiszyńską. Program Wrocław na dobrej drodze aktualnie zawiera 15 ulic i jest warty około 31 milionów złotych. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
7: Jutro na pierwsze doniesienia z regionu zapraszamy o 7.30.
6: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: 20 minut zostało do godziny 17, a w tym raporcie drogowym tylko i wyłącznie dobre informacje. Jeżeli chodzi o główne drogi, te na Dolnym Śląsku i nie tylko, to na ten moment wszelkie utrudnienia, które popołudniową porą przeszkadzały kierowcom, na ten moment zostały już zakończone. Jedynie jadąc w kierunku Wrocławia, nadal od kątów wrocławskich można napotkać większe natężenie ruchu. Delikatny korek, ale zdecydowanie sytuacja już jest lepsza niż była jeszcze chociażby godzinę temu.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Reklama.
2: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
3: Drodzy legniczanie, trwa głosowanie na projekty zgłoszone do Legnickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2027. Twój głos ma znaczenie. Wejdź na stronę lbo.legnica.eu lub odwiedź jeden z punktów do głosowania. Razem zmieniajmy nasze miasto. Maciej Kupaj, prezydent miasta Legnicy.
4: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
6: Po reklamie.

To mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

0: PZ i co mam powiedzieć? Co ja mam wam powiedzieć? Powiem wam na pewno tyle. Zbliżamy się do godziny 17 i wtedy startuje najlepsze, bo piątkowe wydanie Hit Planety, najnowszej listy w Polsce. Premiery, nowości to są właśnie dźwięki, które będą prowadziły nas do godziny 20 do spotkania z DMC. Zapraszamy was już teraz i na DMC i najnowsze notowanie Hit Planety, a na zakończenie piątkowego Best of Vampire Bites, Lonely i Przy Tobie.
1: Muzyczne radio.

0: brać.
1: Reklama.
2: My jeszcze nie chcemy kończyć lata. A wy? W najbliższą sobotę, 12 września, bawimy się w przystanku Karkonosze. Od 12 do 18 czekają na was konkursy, zabawy, dmuchańce, wata cukrowa i żywe maskotki z waszych ulubionych filmów. Wszystko za darmo. Sobota, 12 września. Park handlowy, przystanek Karkonosze w Miłkowie.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 17.
1: Czas na wiadomości.
5: W sumie 15 dni opóźnień wygenerowały wszystkie protestujące pociągi. To nie jest dobry czas dla kierowców. Ceny paliwa będą nadal rosły. Amerykański żołnierz zagrał z Wieży Mariackiej w ważnym dniu nie tylko dla swojego narodu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Łącznie ponad 23 tysiące minut opóźnienia, czyli ponad 15 dni opóźnienia mają pociągi po jednym dniu protestu maszynistów. Utrudnienia potrwać mają do wieczora. Tak wyglądało to w ciągu dnia.
6: Jedziemy właśnie do Zakopanego. Miał przyjechać pociąg o 8.43, a mamy opóźnienie o 13 minut.
7: Jakoś będziemy to sobie radzić.
8: Akurat tak, żeśmy wybrali wyjazd, że akurat zastrajkowali.
9: Właśnie sobie przebukowuję bilet, bo miałam wcześniej zabukowany późniejszy. Natomiast, żeby mieć jakiś zapas na te opóźnienia, właśnie przebukowuję na wcześniejszy.
10: Pani się spieszy?
9: Tak, na konferencję do Warszawy.
5: Maszyniści zaprotestowali dziś w związku z wypadkiem, do którego doszło dwa dni temu koło Przysuchy w województwie mazowieckim. W wyniku zdarzenia pociągu z ciężarówką pociąg się wykoleił, a jedna z jego pasażerek zmarła. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak już dziś zapewnia, że rząd prowadzić będzie intensywne prace w kierunku poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych i mówi m.in. o procedowanej już ustawie fotoradarowej.
11: Będziemy mieć pewność, że każdy, kto złamie prawo i zostanie to utrwalone w systemie automatycznym typu Canard oraz połączonym z red lightem kolejowym, poniesie karę. Dzisiaj mamy niestety sytuację, w której osoby zarejestrowane przez fotoradary lub inne urządzenia automatycznie wykrywające tych, którzy łamią przepisy, no uchylają się, wskazują inne osoby.
5: Na początku października związkowcy mają spotkać się z ministrem infrastruktury. Kolejne napięcia na Bliskim Wschodzie mogą przyczynić się do dalszych wzrostów cen paliw. Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex uważa, że szczególnie wzrosnąć mogą ceny diesla.
12: Spodziewamy się, że w przyszłym tygodniu ceny autogazu mogą dalej rosnąć. Ceny benzyny według naszych prognoz powinny pozostać na tym samym poziomie. Natomiast jeśli chodzi o ceny diesla, tu spodziewamy się podwyżek o około 20 groszy na litr. Myślę, że może dojść do takich poziomów 8,90.
5: Litr benzyny 95 kosztuje obecnie średnio 7,89, oleju napędowego 8,75. Ministerstwo Obrony Narodowej ostrzega przed coraz częściej pojawiającymi się w sieci fałszywymi informacjami dotyczącymi kart mobilizacyjnych. MON apeluje, by zachować ostrożność i nie udostępniać niesprawdzonych treści i zapewnia, że nie rozpoczął powszechnej mobilizacji ani masowego powoływania obywateli do wojska. Resort wyjaśnia, że nadawanie przydziałów mobilizacyjnych nie jest nową procedurą i jest realizowane od wielu lat jako stały element systemu obronnego państwa. W nowojorskim Parku Pamięci Amerykanie uczcili pamięć ofiar zamachów sprzed 25 lat na wieżę World Trade Center i gmach Pentagonu. W ataku terrorystów Al-Kaidy życie straciło prawie 3000 osób. O 11 września pamięta cały świat, także Polska. Wojskowy utwór Cisza rozbrzmiał dziś z wieży Kościoła Mariackiego. Wykonał go amerykański żołnierz, a zarazem trębacz, sierżant sztabowy Victor de Jesus. Utwór rozległ się nad krakowskim rynkiem głównym dziś po południu.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
13: A po 17:00
1: mamy dla was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
13: Witajcie w świecie najnowszej muzy.
1: Hit Planeta. startuje na dobre.
0: Nowe piątkowe notowanie Hit Planety już właśnie teraz ląduje w waszych odbiornikach. Marta Wojtunik, witajcie. Czas na porządną porcję dobrej, nowej muzyki, która będzie nam towarzyszyła aż do godziny 20. Koniecznie zostańcie z nami, bo dziś w naszej topowej 40 naprawdę sporo bardzo zaskakujących zmian. Poza naszą topową 40 oczywiście 3 mega gorące premiery, no i oczywiście propozycje, od nich zaczynamy.
1: Najnowsza lista w Polsce.
0: Na dobry start piątkowej Hit Planety, trio Cheat Codes i The House That We Don't Live In Anymore.

0: Radio Tutaj. Rodzą się potężne hity.
1: To let you know, got a thing for you, and I can't let go.

0: Game i oczywiście Snoop Dogg, Love It or Hate It, jeszcze cały czas w poczekalni. Czemu tak się dzieje? Nie wiemy. Wy może dajcie znać, czy waszym zdaniem to nagranie powinno opuścić poczekalnię i znaleźć się w najnowszych notowaniach Hit Planety. A my już za moment rozpoczniemy notowanie topowej 40. Sprawdzimy na miejscu 40, jaka dziś nowość na nas czeka, ale zanim to, no to jeszcze oczywiście krótkie przypomnienie naszego czwartkowego notowania.
1: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Na miejscu trzecim świetna energia Mark and Cremont, The Colors, Partenope.

0: Miał jednodniową przerwę od podium, ale wczoraj już nadrobił stracony czas i z miejsca czwartego poleciał na miejsce drugie. Sokół, pogważymy.
1: Z ekipy nikt nie będzie zajechany bez lipy. Wakacje w mieście odpalamy, mamy tipy i atrakcje, straty pokrywamy.
0: Bardzo miłe zaskoczenie dla fanów piosenki Gold, bo to ona pierwszy raz wylądowała wczoraj na podium i to na dodatek na najwyższym jego miejscu, bo na miejscu pierwszym. Mando i Gold.
2: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.

0: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
1: Mamy to w Lewiatanie tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Euro wjechało i rabat 50 zł dało za każde wydane 500 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup ekspres Siemens za 1499 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupu. Promocja trwa do 14 września. Przyjdź i sprawdź w sklepie Euro. Galeria Sudecka w Jeleniej Górze. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Klub Seven Heaven Legnica zaprasza na mega imprezę. Sobota, 12 września. Największy bałagan w tej części Polski zrobi Andrew. Imprezujemy jak zwykle na dwóch parkietach. Podczas tej imprezy rozdamy bilety na Retropolis. Mega wydarzenia. Grube imprezy. Tylko w klubie Seven Heaven Legnica. Bad kids never
6: sleep. 19 września. Jaroszówka koło Chojnowa. Power Dance Club Rotation 2.0. Na pożegnanie lata zagrają Nils Van Gogh, Maciej Wowk, DMC, DJ Ocek, Cezary Machej, Fafak i inni. Strefa Gastro. Wstęp wolny. Organizatorzy wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festival Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
7: Po reklamie.
8: Hey, I'm Charlie XCX.
9: Hi, everybody. Billy Joe from Green Day here.
10: Hey, guys, it's Ella Henderson.
11: Hi, I'm Ed Sheeran.
12: Hi, I'm Jane, and this is Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit Planeta!
13: Co nowego dziś na Hitplanecie? Na pewno dziś na miejscu 40 mamy nowość, jak zawsze. Dziś to Daria Marx, czyli artystka, która jest Polką, ale zaczynała swoją karierę od naprawdę mocnych angielskojęzycznych piosenek, a tym razem postanowiła wydać polską piosenkę i to już po raz drugi. No i naprawdę fajnie jej to wychodzi. Dziś na miejscu 40 Melodia.
14: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.

Jak wspominaliśmy, dziś naprawdę dużo dzieje się w naszej topowej 40 i to już na samym dole mamy spore zmiany. Wcześniej nowość Daria Marx i Melodia, a na miejscu 39 Felicia, Edward Maya i Me Without You. Nagranie, które jeszcze kilka notowań temu królowało na tych najlepszych, najwyższych miejscach hit planety, ale coś ewidentnie poszło nie tak. Coś poszło zdecydowanie nie po myśli właśnie Felicia i Edwarda Maya, bo spadają dziś i to spadają na miejsce 39. Jeśli ktoś miał w planach głosować na to nagranie, to jest naprawdę odpowiednia pora, żeby to zrobić. Wystarczy wbić na naszą stronę muzyczneradio.pl i w zakładce Hit Planeta zagłosować na swoje ulubione hit planetarne hity. Być może jest to piosenka Breathless od Cyrilla, która właśnie teraz się pojawi na miejscu 38.

0: Reklama. Już 12 i 13 września zapraszamy do Męcinki na Polish Power Festival 2. W sobotę w programie zakończenie sezonu motocyklowego, mistrzostwa OSP w przeciąganiu liny, koncerty Bad Trip, Kopra oraz Farba. Gość specjalny Andrzej Gołota. W niedzielę zlot klasyków, bieg na górzec, finał Pucharu Polski Strongman i koncert Karoliny Marczyńskiej. Wesołe miasteczko, loty helikopterem, duża strefa gastro. Sponsorzy: Benda Motopolska, Koleje Dolnośląskie, Masywny Dom, Mavo Group, Omoda Jayku, Revo Lubin, KDS Agencja Pracy, Stodoła Kebab & Grill, patronat medialny, Muzyczne Radio.
1: Ponad 70 tysięcy mieszkańców, ponad 70 tysięcy twarzy i jedno miasto, którego jesteś częścią. 12 i 13 września od 15 do 18 spotkajmy się na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze i stwórzmy razem portret miasta. Przyjdź, zrobimy ci zdjęcie, które stanie się częścią wielkoformatowego, zbiorowego portretu Jeleniej Góry. Pokażmy, że miasto to ludzie. Więcej na Facebooku Portret Miasta. Projekt sfinansowany ze środków rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
0: Patronat medialny Muzyczne Radio. Po reklamie.
2: Yo, B. Gates. Yeah, hi, Sir Marlon Rudet.
3: Just going to Margaret.
4: Yo, what's up, you guys? It's Usher.
5: How are you? I'm Nelly Furtado.
6: What's up, Poland? This your boy Ramiz. And y'all listen to your favorite Hit Planeta on Muzycznie Radio. Check it out.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Richard Durant i piosenka Move, która już swoje czasy świetności na Hitplanecie chyba na to wygląda, ma niestety za sobą. Kilka razy na podium, kilka razy na miejscu trzecim, kilka razy na miejscu pierwszym, ale na ten moment już zdecydowanie z dala od podium na miejscu 37. To są takie no niezbyt miłe informacje, więc teraz czas na w końcu jakąś dobrą wieść na Hitplanecie. Czas na premierę. Na premierę od artysty, którego z muzycznego radia znacie i którego, jak doskonale wiemy, uwielbiacie. Frank Walker w końcu wydał nową piosenkę i w końcu pojawia się w roli premiery na Hitplanecie Missing Piece.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hitplanecie.

0: jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
1: Sprawdzajcie koniecznie dziś na miejscu 36. K391 i Call Me Up.

0: miejscu 35 Bryska i Szklane Oczy, a my teraz na moment oddalamy się od hit planety.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Same dobre informacje. Tuż przed godziną 18 mamy dla osób, które podróżują i które słuchają muzycznego radia w trasie. Obecnie na Dolnym Śląsku, na wszystkich tych głównych drogach jest przejezdnie. Aktualnie żadnych utrudnień nie ma. Przynajmniej my o tak owych nie wiemy, nie dostaliśmy takiej informacji. Jedyne utrudnienie, powiedzmy, utrudnienie jadąc w kierunku Wrocławia, jest piątek tuż przed weekendem, więc tak jak zawsze na A4 duży ruch i to też na mapach drogowych widać, że tak naprawdę od Kostomłotów już zaczyna się spore natężenie ruchu i tak trwa do samego Wrocławia, do samego wjazdu do Wrocławia. A jeżeli chodzi o inne główne drogi, te w naszym kraju, one również aktualnie są przejezdne.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Reklama.
2: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
3: Klub Seven Heaven Legnica zaprasza na mega imprezy. Sobota, 12 września. Największy bałagan w tej części Polski zrobi Andrew. Imprezujemy jak zwykle na dwóch parkietach. Podczas tej imprezy rozdamy bilety na Retropolis. Mega wydarzenia, grube imprezy. Tylko w klubie Seven Heaven Legnica.
4: Bad kids never sleep.
5: Po reklamie.
6: Hej, tutaj Kasia Popowska.
7: Cześć, tu Piotr Kupika zespołu Feel.
8: Hej, hej, witajcie, tu zespół Wideo.
9: Cześć, tu Warius Manx.
10: Hej, mówi Patryk Kumur. Dziś wspólnie słuchamy Hit Planety i muzycznego radia.
11: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

Ten Summer dziś niestety w dół o 11 oczek. Chciałoby się powiedzieć, że to aż, ale patrząc na następne nagrania, które dziś tracą naprawdę dużo, to 11 oczek nie wydaje się być najgorszą opcją. Przed nami miejsce 30, na nim Sika West i Wild Celebration. Nagranie, które spada aż o 14 oczek w dół, ale spokojnie, to jeszcze nie dzisiejszy rekordzista. Dzisiejszy rekordzista na koniec pierwszej części naszego piątkowego hit planetarnego notowania. Miejsce 29. Świetny cover Sighty Buster i Let's Talk. 23 miejsca w dół. To był utwór, który królował ostatnio na miejscu 6, czyli naprawdę bardzo blisko podium, ale niestety zabrakło waszych głosów. Na zakończenie pierwszej części Sika West Wild Celebration oraz Sighty Buster i Let's Talk. Wild Celebration today.

0: Let's talk about you. Okay, we need to shut me up.
1: Reklama. Myślisz o zamontowaniu kamer? To nie przypadek, że nas słyszysz. Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm, ma dla Ciebie lepsze rozwiązanie. Nie pozostawiaj bezpieczeństwa przypadkowi. Wybierz profesjonalistów. Wybierz Fuse. Wejdź na fuse.com.pl lub zadzwoń 697 077 357. Fuse. Wiemy, jak zrobić to dobrze. Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 18.
1: Czas na wiadomości.
3: Kolejna podwyżka na A2. Rząd kontroluje operatora autostrady. Kolejna niebezpieczna sytuacja na torach. Autobus utknął na przejeździe. 25 lat temu terroryści zaatakowali Nowy Jork.
4: Nade mną pojawiła się ta kula ognia, którą widzimy teraz na tych wszystkich nagraniach. To uderzenie drugiego samolotu.
3: Zawaliły się wieże World Trade Center. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ministerstwo Infrastruktury bierze pod lupę spółkę zarządzającą wielkopolskim odcinkiem autostrady A2. Dziś znowu zdrożał przejazd. Odcinek od Konina do Nowego Tomyśla kosztuje teraz 3 zł więcej, już 123 zł w jedną stronę, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
5: Wiele lat temu skonstruowana umowa nie pozwala nam mieć głosu decydującego. My oczywiście w bardzo twardy sposób artykułujemy nasze zdanie. Ta autostrada jest zbyt droga. Ja zleciłem kontrolę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad właśnie u operatora tej autostrady.
3: Umowa z operatorem kończy się dopiero za 11 lat. Prawnicy analizują możliwość zerwania umowy ze spółką. Autobus miejski w Łodzi z pasażerami utknął na przejeździe kolejowym. Szlaban zaczął się opuszczać, a ludzie wpadli w panikę. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale sprawę bada policja. Kierowca został zawieszony. 25 lat mija od zamachu na World Trade Center. 2 porwane przez terrorystów samoloty uderzyły w bliźniacze wieże. Na Grand Zero był wtedy Marcin Tuliński, mieszkał w Nowym Jorku. Gdy samoloty uderzały w wieże, wychodził ze stacji metra na Manhattanie.
4: Nade mną pojawiła się ta kula ognia, którą widzimy teraz na tych wszystkich nagraniach. To było uderzenie drugiego samolotu. W popłochu biegliśmy z innymi ludźmi. Wiedziałem, że to nie jest wypadek, ja już wiedziałem, że to jest atak terrorystyczny. Biegłem bocznym wyjściem i tam zobaczyłem człowieka, który leżał twarzą do ziemi w kałuży krwi. Dostał jednym z ładunków. Tysiące myśli na sekundę, że terroryści, dlaczego my, dlaczego teraz? Idąc z powrotem w stronę World Trade Center, widziałem ludzi, którzy skakali z tych wysokich pięter. To jest niesamowity widok, nie do opisania. To, co się dzieje w środku w człowieku, jest straszne.
3: W atakach terrorystycznych zginęło wtedy 3000 ludzi, w tym 8 Polaków. 2 dni po pogrzebie króla Haralda V zmarła jego starsza siostra, księżniczka Astrid. Miała 94 lata. Przez 14 lat pełniła funkcję pierwszej damy Norwegii. Jeszcze w środę uczestniczyła w uroczystościach pogrzebowych swojego brata razem z rodziną królewską. Przyczyny śmierci nie podano, a norweskie władze zarządziły opuszczenie flag państwowych do połowy masztu. Rok po powodzi, która dotknęła Opolszczyznę, na usuwanie jej skutków wydano już ponad 680 milionów złotych. Najwięcej pieniędzy trafiło bezpośrednio do poszkodowanych mieszkańców w formie zasiłków. Trwają też remonty szkół, odbudowa infrastruktury i prace przy uszkodzonych wodociągach i oczyszczalniach ścieków. Łączny koszt wszystkich działań związanych z odbudową regionu może sięgnąć niemal 940 milionów złotych. Trochę optymizmu na koniec. Słoneczny weekend zapowiada się w Tatrach. Choć dziś leje i jest bardzo zimno, ale mimo dobrej prognozy na weekend, wcześnie rano szlaki mogą być oblodzone, ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
6: W nocy temperatura na najwyższych szczytach może spaść do 0 stopnia, tutaj mówię o Kasprowym, natomiast w wyższych partiach, to znaczy nawet na Rysach, temperatura może być ujemna, mogą być przymrozki, co za tym idzie, mogą być miejscowo oblodzenia.
3: Od poniedziałku w Tatrach kolejne załamanie pogody i ulewy.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
7: A po 18:00
1: mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
7: Tak gra Hit Planeta.
1: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
2: Prosto z naszej hitplanetarnej poczekalni Jack Style i What We Are Gonna Do oraz Josh Baker i My Place.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Klub Seven Heaven Legnica zaprasza na mega imprezę. Sobota 12 września. Największy bałagan w tej części Polski zrobi Andrew. Imprezujemy jak zwykle na dwóch parkietach. Podczas tej imprezy rozdamy bilety na Retropolis. Mega wydarzenia. Grube imprezy. Tylko w klubie Seven Heaven Legnica. Bad kids never
3: sleep. Po reklamie.
4: Hey everybody, we are One Republic.
5: How are you? I'm Nelly Furtado.
6: Hi there, this is Chambers.
7: Hi, I'm Katerina.
8: Hello Poland, this is Omnikid. Just want to say hi to all the listeners of Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit Planeta.
9: Wracamy do hitów z Hit Planety, wracamy do naszej topowej 40 już na miejsce 28. Teraz przyszedł czas na kolejny polski numer, który znalazł się w piątek dziś na Hit Planecie. Jest to piosenka o tytule Życie jest piękne. Ona jest taka bardziej słodko-gorzka. Tytuł by zapowiadał, że jest to utwór bardzo pozytywny, ale to jest przecież Skubas. On potrafi naprawdę pisać bardzo wzruszające piosenki. Życie jest piękne, słodko-gorzka polska piosenka na miejscu 28.

Wieczorowo nawet można powiedzieć James Blunt Taste Like Summer. Na pewno w marcu to nagranie wybrzmi na żywo na hali stulecia, bo właśnie tam James Blunt zagra swój jedyny koncert w Polsce w przyszłym roku. Oczywiście Taste Like Summer to jest zapowiedź jego nadchodzącego albumu, a jak nowy album to też trasa koncertowa promująca to wydawnictwo. I tym razem James Blunt postawił w Polsce na Dolny Śląsk. Miejsce 26. We are free.

0: Reklama.
1: Mamuś, co ma torby i nie chodzi na zakupy? Kangur!
2: Poznaj kangura, pandę, wydrę oraz inne zwierzęta w naszym zoo. Görlitz Zitauer Strasse 43, www.nasze-zoo.pl.
0: Po reklamie.
3: Cześć, to my, zespół Manchester.
4: Cześć, tu Honorata Skarbek.
5: Hej, hej, witajcie, tu zespół Wideo.
6: Cześć, tu Dominika Gawenda.
7: I Paweł Urak-Sokal, Blue Cafe.
8: Hej, tu Ruda z zespołu Red Lips. Dziś razem z wami słucham Hit Planety i Muzycznego Radia. Hit
9: Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Oliwka i elektroniczne, poza tobą nic na miejscu 24, a my teraz sięgamy po kolejną z naszych premier. Jeżeli chodzi o wrzesień, to Alex Warren totalnie rozbija bank na Hit Planecie i my dziś w roli premiery polecamy wam kolejną jego nową piosenkę, ponieważ jest on tuż po premierze swojego nowego albumu. Maryland Ice to jest kolejny utwór Alexa Warrena, artysty o niesamowitym głosie, który polecamy wam na Hit Planecie.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

na koniec lata nie mógł nas zostawić bez jeszcze takiego letniego hitu. Ale Farben, Mea Stevens i Same Old Sky. Świetny utwór, który mamy nadzieję, że kończy wakacje. No bo wakacje już się kończą, a Ale Farben jeszcze nie zapomniał o swoich fanach. Wy również o nim nie zapomnieliście podczas głosowania. Dziś z miejsca 31 leci na miejsce 23.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk na miejscu 21.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Kolejny raport drogowy, bardzo pozytywny dla osób podróżujących obecnie. Na ten moment na Dolnym Śląsku przejedziecie bez większych problemów. Nawet jeżeli chodzi o wjazd do Wrocławia, to już nie od Kostomłotów, a od kątów wrocławskich dopiero zaczyna się jakieś większe natężenie ruchu, więc nawet nie trzeba jakoś bardzo kierować się objazdami, bo to są po prostu takie, można powiedzieć, taki korek, ale już nie taki duży, jak był na pewno w godzinach popołudniowych. Jest piątek, jest weekend, więc i ludzie w stronę Wrocławia podróżują zdecydowanie częściej. Jeżeli chodzi o inne główne drogi, no to na ten moment bez większych utrudnień.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Reklama.
2: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu, z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
3: Rowery ruszają w Izery. Wsiądź na rower i przeżyj wyjątkowy weekend podczas 12. rowerowego biegu Piastów w Jakuszycach. Dystanse dla każdego od 20 do 105 km. Niesamowity short track, gravel, biegi dla dzieci, strefa expo i atrakcje dla całych rodzin. Po raz pierwszy Mistrzostwa Polski w maratonie MTB. Ścigaj się, kibicuj, przeżyj rowerowe święto w Górach Izerskich. Zapisy trwają. Na wydarzenie zapraszają KGHM Polska Miedź oraz Stowarzyszenie Bieg Piastów.
4: Po reklamie.
5: Hi, I'm David Gerard.
6: Witajcie, cześć, hej, tu Sonia Maselik.
7: Hi, I'm Sander Woksen.
8: Hej, hej, mówi Monika Lewczuk.
9: Hello to all the listeners of Muzyczne Radio. I'm Siko Toy and this is Hit Planeta. Top 40, the best new singles in Poland.
10: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

Mark Amber i The Proof. No więc tak, naprawdę dobre nagranie, które dziś niestety spada w dół z miejsca 17 na 19, ale to jeszcze nie jest taki straszny spadek. Jeszcze cały czas to nagranie ma szansę powrócić na wysokie miejsca Hit Planety. A teraz przechodzimy do nagrania, które jeszcze nie miało swojego debiutu na samym szczycie Hit Planety i liczymy na to bardzo, bo jest to świetny artysta, a w zasadzie świetni artyści. Bo to Mrozu i piosenka, która jest tytułową piosenką z nadchodzącego albumu. 18 września ukaże się nowy album Mroza, album Wszystko, czego chciałem, a tytułowa piosenka w wykonaniu Mroza i braci Kacperczyk. Bardzo przyjemne letnie nagranie, no i chyba można powiedzieć, że spokojnie wersem roku zostaje Rudy się nie dostał do Idola. No naprawdę świetny, świetny pomysł na piosenkę, która już można powiedzieć, mimo tego, że ma niecały tydzień, można powiedzieć spokojnie, że jest wielkim tegorocznym polskim hitem.

Nickelback i bardzo charakterystyczne, mocne, rockowe brzmienie Leave Me Behind. Na takie nagrania czekaliśmy na Hit Planecie, bo jest to swego rodzaju urozmaicenie właśnie topowej czterdziestki. Miejsce 17, Leave Me Behind. Czas na Walking on a Dream, nagranie, które powinniśmy kojarzyć z zespołem Empire of the Sun, bo to właśnie oni wiele lat temu podbijali wszelkie rozgłośnie radiowe właśnie takim hitem, a w tym roku Alpha Jack postanowił odświeżyć ten kawałek i nadać mu bardziej dance'owego wymiaru.

0: Reklama.
1: Klub Seven Heaven Legnica zaprasza na mega imprezy. Sobota, 12 września. Największy bałagan w tej części Polski zrobi Andrew. Imprezujemy jak zwykle na dwóch parkietach. Podczas tej imprezy rozdamy bilety na Retropolis. Mega wydarzenia, grube imprezy. Tylko w klubie Seven Heaven Legnica.
2: Bad kids never sleep.
0: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 19.
3: Czas na wiadomości.
5: Pociągi wróciły do normalnego kursowania po proteście maszynistów. Rząd odwołał władze uczelni. PiS alarmuje, że nie miał do tego prawa. Podkarpacie zachęca turystów. Można dostać 300 zł dofinansowania. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pociągi wracają już do normalnego funkcjonowania, choć nadal możliwe są opóźnienia. Kolejarze zakończyli 12-godzinny protest zorganizowany po tragicznym wypadku na torach koło Przysuchy na Mazowszu. Maszyniści dziękują pasażerom za wyrozumiałość.
6: Sukces tej akcji to nie jest też olimpiada. My nie ścigaliśmy się na to, żeby jak najwięcej pociągów opóźniać. Te opóźnienia związane z ograniczeniem prędkości na przejazdach kolejowych, drogowych sięgały kilkunastu, co najwyżej kilkudziesięciu minut.
5: Mówił Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych. Maszyniści domagają się poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. W katastrofie na Mazowszu zginęła pasażerka, wiele osób zostało rannych. Ciężko ranny został także maszynista. Rząd zapowiada, że będzie intensywnie pracować nad poprawą bezpieczeństwa. Zadeklarował to dziś minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
7: Pragnę zwrócić uwagę na ustawę, którą procedujemy od pewnego czasu. To jest tak zwana ustawa fotoradarowa. Mam nadzieję, że wejdzie niebawem pod obrady Rady Ministrów i będziemy mieć pewność, że każdy, kto złamie prawo i zostanie to utrwalone, poniesie karę. Dzisiaj mamy niestety sytuację, w której osoby zarejestrowane przez fotoradary lub inne urządzenia automatycznie wykrywające tych, którzy łamią przepisy, no uchylają się, wskazują inne osoby.
5: Minister zapowiedział też inwestycje poprawiające bezpieczeństwo na przejazdach. Chodzi m.in. o montowanie dodatkowych urządzeń, które utrudniają wjazd, gdy zbliża się pociąg. Gorący protest także pod Akademią Wymiaru Sprawiedliwości, instytucji powołanej w czasach rządów PiS-u. Na miejsce przyjechał prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Chodzi o zmianę władz uczelni. Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości, odwołał rektora Michała Sopińskiego. Według samego rektora oraz Prawa i Sprawiedliwości minister nie miał prawa tego zrobić.
8: Bezprawie totalne, ale też obawiam się, że taka próba z jednej strony sprawdzenia, jaka jest reakcja społeczna.
5: Mówi prezes PiS-u. Ministerstwo Sprawiedliwości odpowiada, że wszystko odbyło się legalnie. Pasażer taksówki w Żarach w Lubuskiem chciał okraść kierowcę, groził mu nożem, próbował zabrać samochód. Nie udało mu się, taksówkarz się obronił, a policja po krótkim pościgu schwytała napastnika. Został tymczasowo aresztowany. Za napad z bronią w ręku grozi mu 20 lat więzienia. Podkarpacie zachęca do przyjazdu. Region wypuszcza czek turystyczny, dzięki któremu rachunek za co najmniej dwa noclegi będzie można obniżyć o 300 zł. Żeby zdobyć dofinansowanie, trzeba złożyć wniosek. Pierwsza tura programu zacznie się w poniedziałek w samopołudnie. Druga w październiku. Szczegóły dostępne są w internecie. Maturę zdało w tym roku 87% tegorocznych absolwentów. Podała to właśnie Centralna Komisja Egzaminacyjna. To wyniki zdających egzaminy w majowej sesji głównej, dodatkowej czerwcowej i poprawkowej w sierpniu. Najlepiej poszło absolwentom liceów ogólnokształcących. Maturę zdało prawie 91% z nich, a w technikach maturę zdało niecałe 80%.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
2: A po 19:00
3: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
2: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
3: Kolejną, mocno nową propozycją do listy.
4: Marshmallow i Halo.

0: do soboty. Mleko zapasione Mlekowita. Litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danone Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol! Po reklamie.
1: Hey, my name is Dallas K.
2: Hey, hey, my name is Kami.
3: Cześć, pozdrawiam Łukasz i Towson, czyli 1-8-L.
4: Hi, my name is Sue Summer.
5: Cześć, czołem, mówi zespół Manchester. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Hit Planety i Muzycznego Radia. Hit Planeta.
6: Najnowsza lista w Polsce. 12 minut po godzinie 19, my cały czas jesteśmy z wami. Mamy nadzieję, że wy też na Hit Planecie. Znajdujemy się już na miejscu 13. Ta 13 często bywa pechowa, ale nie tym razem. Tym razem Wiser i Eyes on Me, czyli cover świetnego hitu Ecuador, zmienia miejsce 15 właśnie na pozycję 13, czyli leci w górę. My trzymamy kciuki, żeby tak dalej szło, bo jest to naprawdę świetna dance'owa, na piątek idealna propozycja.
7: Watch closely.

0: Wokal doskonale znamy z hitu Italo Disco Mark and Cremont w towarzystwie właśnie zespołu The Colors. Partenope ostatnio, czyli wczoraj, w czwartek, na podium to nagranie polecaliśmy, a dziś niestety zdecydowanie niżej, na miejscu 11.
1: Tak gra Hit Planeta.
2: A to jest kolejny mocny hit. Na miejscu numer
0: 10. Najwyżej notowaną dychę otwiera piosenka Shiver.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Klub Seven Heaven Legnica zaprasza na mega imprezy. Sobota, 12 września. Największy bałagan w tej części Polski zrobi Andrew. Imprezujemy jak zwykle na dwóch parkietach. Podczas tej imprezy rozdamy bilety na Retropolis. Mega wydarzenia. Grube imprezy. Tylko w klubie Seven Heaven Legnica.
6: Bad kids never sleep.
0: Po reklamie.
7: Hi, we are people.
8: Hi, this is Paulina.
9: Hey, yo, I'm DTE.
10: To Monika Lewczuk.
9: Well, hi there, I'm Orji Nilsson, and right now you're listening to Hit Planeta and Musiczne Radio.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: i totalnie przebojowa.
1: Oj, zmiany są na tym miejscu dziewiątym. Topic i Lucky Ones to jest utwór, który jeszcze wczoraj meldował się 10 oczek niżej, a dziś już proszę na miejscu dziewiątym, czyli na tym naprawdę bardzo dobrym miejscu. My za moment przyjdziemy do Was z miejscem ósmym, ale zanim to jeszcze czas na ostatnią z naszych piątkowych premier, a jest to nagranie, które na pewno zaciekawi fanów elektronicznej muzyki. DJ Lost Frequencies wydał utwór Paraiso, bardzo przyjemny, jeszcze letni kawałek, który polecamy Wam premierowo. Mamy nadzieję, że wpadnie Wam w ucho i mamy nadzieję, że już niedługo przedstawimy Wam go jako nowość na Hit Planecie.
0: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: pozycji numer
1: 7, a tu naprawdę konkret muzyczny, naprawdę świetny numer dance popowy, taneczny. Chris Van D i After the Silence.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Poznaj Dream Jump Car Konosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Po reklamie.
5: Hello, this is Maciej Kos.
6: Hi, I'm Minelli.
7: Hi, we are the Rasmus.
8: Cześć, tu zespół Błysk.
9: What's up guys, I'm Tiesco and you're listening to Hit Planeta and Muzyczne Radio. Hit
0: Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

Sammy G i Message to the World. Nagranie na miejscu szóstym, a my już teraz przychodzimy do Was z tymi nagraniami, które przez ostatnie 24 godziny otrzymały najwięcej wsparcia Waszych głosów. Zaczynając oczywiście od miejsca piątego, Olivia Socha Rutyna. To jest dziewczyna, która pochodzi z Jeleniej Góry i wsparcia od słuchaczy muzycznego radia ma naprawdę dużo, a Rutyna to jest nagranie, które znalazło miejsce na jej debiutanckim krążku. Patrzymy, kto tam dalej się szykuje na miejscu czwartym, Aaron i Cash on Grooves, no i już topowa trójka Fastboy i Music Sounds na miejscu trzecim. Na miejscu drugim Mondo i Gold, no i na miejscu pierwszym on, Soku i Pogwarzymy, którym zakończymy lądowanie na Hit Planecie, ale wy nie odchodźcie za daleko od odbiorników, bo już za moment prawdziwa moc DMC startuje tuż po godzinie 20. Marta Wojtunik, dzięki za Hit Planetę i do usłyszenia w Muzycznym Radio.

zajebisty mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. 19 września. Jaroszówka koło Chojnowa. Power Dance Club Rotation 2.0. Na pożegnanie lata zagrają Nils Van Gogh, Maciej Wowk, DMC, DJ Ocek, Cezary Machej, Fafak i inni. Strefa Gastro. Wstęp wolny. Organizatorzy: wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festival Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Klub Seven Heaven Legnica zaprasza na mega imprezę. Sobota, 12 września. Największy bałagan w tej części Polski zrobi Andrew. Imprezujemy jak zwykle na dwóch parkietach.

0: imprezy rozdamy bilety na Retropolis. Mega wydarzenia, grube imprezy, tylko w klubie Seven Heaven Legnica. Bad kids never sleep. Po reklamie. To jest muzyczne radio. Minęła godzina
1: 20.
0: Czas na wiadomości.
2: Uprzątnięto częściowo tory po katastrofie na Mazowszu. Miliony długu zamienione na udziały. Sosnowiec pomaga szpitalowi. Burza wokół Jagiellonii i Białystoki, niedozwolone rozmowy trenera z arbitrem. Jak to wpłynie na drużynę? Za chwilę mecz Ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jutro rano częściowo wznowiony będzie ruch pociągów na tej trasie, na której wykoleił się pociąg relacji Szczecin-Lublin po zderzeniu z ciężarówką, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
3: Jutro rano powinniśmy mieć udrożniony jeden z torów ruchu na linii kolejowej numer 22, czyli Radom w kierunku województwa łódzkiego.
2: Śledztwo w sprawie katastrofy prowadzi prokuratura okręgowa w Radomiu. W Trójmieście odbyły się manewry ratownicze Pomerania. Chodzi o zgranie pomocy różnych służb, mających różne zadania w czasie wypadków. Na terenie stacji SKM w Gdyni zainscenizowano zderzenie pociągów.
4: Mamy poszkodowanego, prowadzimy NZK. Potrzeba go ewakuować do szpitala.
5: To jest doskonalenie współpracy pomiędzy ratownikami Polskiego Czerwonego Krzyża a służbami zawodowymi i ochotniczymi strażami pożarnymi.
6: Coś innego, żeby tam puchlizna trochę zeszła, nie?
5: I zgranie tego i zrozumienie, jak kto pracuje, jaka jest czasochłonność pewnych czynności, pozwala lepiej zarządzać akcją ratowniczą.
2: Gospodarzem ćwiczeń była też Reda. Sąd rejonowy dla Warszawy Śródmieścia wstrzymał wykonanie kary wobec Piotra Niemczyka. Były działacz opozycji w PRL-u rozpoczął we wtorek odbywanie 15-dniowej zastępczej kary aresztu po odmowie wykonywania prac społecznych. Został skazany za udział w blokadzie jezdni podczas protestów aktywistów ostatniego pokolenia. Miasto daruje dług własnemu szpitalowi. Prezydent Sosnowca zgodził się na zamianę należnych miastu pieniędzy na dodatkowe udziały w szpitalu. To element układu, który ma uratować szpital przed likwidacją. Żeby jednak układ wszedł w życie, muszą zgodzić się na to także pozostali wierzyciele, informuje prezydent miasta Arkadiusz Chęciński.
7: Ten układ zapewnia w 100% zwrot należności wszystkim wierzycielom. To już jest zresztą zagwarantowane w wieloletnim budżecie miasta, bo te pieniądze zostały przez radnych zagwarantowane.
2: Sosnowiecki Szpital Miejski jest zadłużony na 160 milionów złotych. Naukowcy proszą internautów o ocenę zdjęć wykonanych przez bociany. Zawiesili bocianom kamery. Zdjęcia ukazują z lotu ptaka krajobraz w czasie migracji. Naukowcy proszą internautów o ocenę tych zdjęć, by dowiedzieć się, co najbardziej interesuje ludzi. To projekt pod nazwą Stork Lens Survey. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Skandal w piłkarskiej ekstraklasie. Jak ujawnił portal Sportowe Fakty, trener Jagiellonii Adrian Siemieniec kontaktował się z sędzią przed ligowym meczem. Chciał, aby sędzia na bieżąco w trakcie meczu dawał znać trenerowi, którzy jego zawodnicy pracują na żółtą kartkę. Takie kontakty są niedozwolone. Dziś przeciw Jagiellonii Białystok zagra Wisła Kraków. Trener Wisły Mariusz Job był pytany o to, co sądzi na temat tej afery.
8: Po pierwsze, ja nie chciałbym bezpośrednio oceniać tej sytuacji, bo to takie oceny są komisje. Natomiast mogę powiedzieć tylko od siebie, że jakakolwiek próba wpływania na sędziego, sprawiania, że jego decyzje na boisku będą forowały jedną z drużyn, no jest absolutnie naganne i nie powinno mieć miejsca.
2: Wisła zagra z Jagiellonią o 20:30.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
9: Mikołaj Janiak jest dotknięty dystrofią mięśniową. Ta rzadka choroba genetyczna powoduje postępujący i nieodwracalny zanik mięśni szkieletowych i sercowych. Aby powstrzymać schorzenie, 10-letni chłopczyk musi być poddany specjalnej terapii genowej. Leczenie jest bardzo kosztowne, oszacowano je na kilkanaście milionów złotych. Dostępne jest m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Rodzice Mikołaja piszą: z całego serca prosimy, pomóżcie nam zatrzymać czas dla naszego synka. Każda wpłata to nadzieja na spowolnienie choroby. Dziękujemy, że chcecie być częścią naszej walki o życie i sprawność naszego Mikołajka. Bliższe informacje, a także adres do wpłat siepomaga.pl Mikołaj Janiak, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl Mikołaj Janiak, myślnik, zbiórka charytatywna.
0: Reklama.
10: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D.
1: Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
10: Po reklamie.

0: Czas płynie nieubłaganie. Jesteśmy jego częścią. Odliczamy go. Żyjemy na wysokich obrotach. To dzięki temu możemy oceniać po latach, co jest dobre, co przemija, a co bezpowrotnie odeszło w niepamięć.
1: To kontynuacja. Jej ciągłość to klucz do nowego, nieodkrytego, przyszłości i tradycji.
0: Ponad 10 lat to miliony bitów, tysiące godzin, miliardy sekund i morze muzyki zawartej w trzech słowach. DMC, muzyczne radio i mega gwiazdy.
2: Yo, yo, yo, DMC fans, check this out. My name is Pete Blank.
3: My name is Jasper Jones and we are Blank and Jones.
4: To the D, to the M, to the C, you are listening to DMC and my name is Woody Van Eyden.
5: Hello everybody, this is Giorgio Ponticelli on Dance Mix Chart.
6: Hi, I'm Melody Young, you're listening to DMC.
7: Hello out there, I'm Mogwai and you're listening to DMC.
8: Hi, I'm Benno from Rank One, you're listening to Dance Mix Chart.
9: Hi, my name is Wes Bam and you're listening to DMC.

kiedyś królowały, a dziś poczujesz, jak zmieniła się muzyka na przestrzeni dziesięciolecia. Uważaj! Od tej chwili znajdziesz się w strefie muzy z gatunku Progressive, Trance, Electro, House, Dance i Classic Hits.

0: Moi drodzy, to jest jeden z 10 utworów, które dzisiaj mamy w przedziale nowości. Dobry trance, wspaniały trance. Trance od zawsze, moi drodzy, wrócił emocje, budził emocje, bo od tego po prostu jest. Muzyka z charakterem, muzyka z mocą, muzyka z ciśnieniem. Najpierw pojawia się melodia, później napięcie, chwila oczekiwania, nagle wszystko otwiera się szeroko na świat. I wtedy już nie słuchasz trance'u, moi drodzy. Wtedy ty już go po prostu czujesz. A jak do tego dodamy jeszcze piątek, muzyczne radio i kilka minut po godzinie 20, to oznacza to muzycznie coś wyjątkowego. Tak naprawdę to jeden z niewielu programów z 6 godzinami muzyki elektronicznej z gwiazdą na końcu.
1: I'm Van Buren, and I invite you to a brand new episode of my radio show A State of Trance after the DMC at Musician Radio.
0: A zatem, moi drodzy, zostańcie z nami, DMC maniakami, a dostaniecie przez 6 godzin sporo klasyków, 6 godzin ciekawych brzmień, 6 godzin ciekawej, dobrej elektroniki z całego świata. Będą utwory, które przypominają nam najlepsze klubowe chwile, noce, będą produkcje, które dopiero co zaczynają swoją drogę i będą też takie momenty, w których powiecie właśnie po to słucham muzyki, tego od niej wymagam. Także czasami wystarczy jeden breakdown, jeden dźwięk, jedna melodia i nagle wszystko się zmienia. Zły humor, zły nastrój, takie w ogóle słabsze nastawienie do świata. A zatem zostańcie z muzycznym radiem, obiecujemy. Będzie dobrze, będzie godnie. 1446 odcinek listy DMC. Maciej Wow, witam. Witajcie w naszej piątkowej bajce w najlepszym dniu tygodnia. Słuchajcie nas w sieci, w eterze. Słuchajcie nas w każdym momencie swojego życia. Chwila, dajcie nam chwileczkę i odpalamy. 1446. DMC przed nami. Tony dobrej muzyki!

0: Jak widzę, nadajniki rozgrzane, anteny też. Wasze membrany, myślę, już dostały odpowiednich drgawek. To możemy powolutku się przygotowywać. Pamiętajcie o tym, że Muzyczne Radio dostępne na FM Dolny Śląsk, Ziemia Lubuska, Wielkopolska. Ale jesteśmy również w innych miastach Polski ze sprawą cyfrowego nadawania w formacie TAP+. Warszawa 11B, Wrocław 12B. Szukajcie nas, a znajdziecie. Kraków 9A, w Katowicach 10B, w Gdańsku 5C, w Szczecinie 12B, Gliwice 5B, Bielsko-Biała 5B i Andrychów 8D. Apka Muzycznego Radia do waszej dyspozycji, a tam możliwość nagrywania. Nagrywajcie się, a później no siądźcie sobie wygodnie i czekajcie, aż wasze słowa pojawią się w eterze Muzycznego Radia w trakcie programu. 1446 notowania listy DMC. To co? 3, 2, 1, startujemy.
1: Chcesz info, co jest grane? Wchodź na www.dancemixchart.pl. Wejście przez www.muzyczneradio.pl. To najbardziej przyjazne forum www w temacie muzyki DMC. Na tym forum dowiesz się dokładnie, co jest grane, a operatorzy odpowiedzą na każde zapytanie. www.dancemixchart.pl. Kopalnia informacji o DMC. DMC. Reklama.
2: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Klub Seven Heaven Legnica zaprasza na mega imprezę. Sobota, 12 września. Największy bałagan w tej części Polski zrobi Andrew. Imprezujemy jak zwykle na dwóch parkietach. Podczas tej imprezy rozdamy bilety na Retropolis. Mega wydarzenia. Grube imprezy. Tylko w klubie Seven Heaven Legnica. Kids never
5: sleep. Po reklamie.
0: No, muszę powiedzieć, że tydzień temu wkręciłem do secika Art Bat i Davida Goethe, Somebody That Used To Know. I okazało się, że no, wszyscy szukali na liście, gdzie to jest. Nie ma, zginęło. Po prostu zostało wgrane. No to dzisiaj witamy. Proszę bardzo, na miejscu 50. Później Giancarlo i nagranie The Stars. Anima No Good na 48. I później sobie polecimy z Dan Thompsonem. Nowe brzmienie, czyli Pitch Black premierowo w DMC. Dan Thompson, Eight of Love i Gianluco, a także Morris, Muzyczne Radio. Zapraszamy, polecamy. Dla was gramy, tylko i wyłącznie.

Son, and the Holy Ghost. It's judgment.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: 19 września, Jaroszówka koło Chojnowa. Power Dance Club Rotation 2.0. Na pożegnanie lata zagrają Nils Van Gogh, Maciej Wowk, DMC, DJ Ocek, Cezary Machej, Fafak i inni. Strefa Gastro, wstęp wolny. Organizatorzy: wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festival Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
2: Po reklamie.
3: DMC. Jedyna taka lista w Polsce.

tutaj lubimy, kiedy klasyk powraca i to jeszcze w takiej wersji. Za sterami Zander van Doorn i Marco V. Catalyst. Razem panowie zdołali wykręcić taki numer.

0: muzyce radio. Tu pierwsza godzina za nami, ale spokojnie, to był dopiero rozruch. Dobre bity, dobre melodie, które potrafią zabrać człowieka troszeczkę dalej niż między kuchnię a kanapę. Pozdrawiamy was gorąco, dobrze, że jesteście. Witamy po 21, a przed nami kolejne godziny DMC. Będzie jeszcze więcej dobrej, klasycznej, kosmicznej elektroniki. Będzie dużo emocji. Summer with DMC.
1: Best music. Reklama. Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
2: Klub 7 Heaven Legnica zaprasza na mega imprezy. Sobota, 12 września. Największy bałagan w tej części Polski zrobi Andrew. Imprezujemy jak zwykle na dwóch parkietach. Podczas tej imprezy rozdamy bilety na Retropolis. Mega wydarzenia, grube imprezy. Tylko w klubie 7 Heaven Legnica.
1: Po reklamie. DMC napędza kolejna edycja Retropolis w klubie 7 Heaven w Legnicy.
0: Bądźcie gotowi już niebawem, bo 19 dwie imprezy. Pierwsza do północy, a druga po północy w Legnicy w 7. Będzie dobrze, będzie dziarsko. A u nas to jest ten moment, to jest ta pora, kiedy zaprosimy was w swoje skromne progi na GG. 12, 32, 19, 10. Pokażcie się. Ale wcześniej DMC News.

0: rzędu, dawaj.
1: DMC News jak zawsze o tej porze w blokach startowych, zatem podkręćcie swoje głośniki na maksa, bo powoli startujemy. A dziś jesteśmy w towarzystwie Tiesto, który podzielił się swoją wizją idealnego festiwalowego line-upu. David Morales mówi stanowcze nie krótkim DJ-skim setom. A na koniec, no właśnie na koniec, jeszcze raz Tiesto i wielka, naprawdę wielka niespodzianka dla polskich fanów. Koniecznie zostańcie z nami, DMC News. Witamy i zapraszamy.
2: DMC News.
1: Podczas festiwalu Cream Fields Tiesto podzielił się swoją wizją idealnego festiwalowego line-upu. W rozmowie z Capital Dance artysta całkowicie zrezygnował z obstawiania współczesnych mainstreamowych gwiazd. Zamiast tego postawił na dwie absolutne legendy sceny klubowej oraz z dużym przymrużeniem oka na samego siebie jako muzyczne spoiwo. Jako pierwsze nazwisko z ust Holendra padł nie kto inny jak tylko, uwaga, uwaga, Carl Cox. Ponieważ to niesamowita legenda, która zawsze dostarcza sety najwyższej jakości. Bardzo chciałbym mieć go w składzie, wyznał Tiesto. Jako drugiego artystę Tiesto wskazał pioniera niemieckiej sceny techno, Svena Vatta. Ponieważ jest to mój bohater wszechczasów, zainspirował mnie tak bardzo i wciąż absolutnie po prostu wymiata, wyjaśnił Holender. Trzecie miejsce w zestawieniu holenderski DJ z szerokim uśmiechem na twarzy zarezerwował dla kogo? Dla samego siebie. Tym trzecim powinienem być ja. Podoba mi się to rozwiązanie. Mogę być takim spoiwem pomiędzy nimi. Kiedy Sven pójdzie za bardzo w jedną stronę, ściągnę go z powrotem, a kiedy Carl Cox ucieknie w drugą, ja utrzymam to wszystko w całości między naszą trójką, żartował Tiesto.
2: DMC News.
1: Teraz u nas David Morales i jego optyka na występy DJ-ów na żywo. Współczesny rynek klubowy zdominowały krótkie, skondensowane występy gwiazd. David Morales, absolutna legenda sceny house, mówi temu trendowi stanowcze nie. Zdobywca nagrody Grammy, jedna z najważniejszych postaci w historii nowojorskiej muzyki klubowej, opublikował na swoim profilu pełen nostalgii wpis. Artysta zwraca uwagę na fundamentalną zmianę w etosie DJingu. Kiedyś kluczem do sukcesu była selekcja, cierpliwość i budowanie unikalnej relacji z lokalną społecznością. Najmocniejszy punkt manifestu Moralesa uderza jednak w obecne standardy festiwalowe i klubowe, w których czas występu artysty rzadko przekracza 120 minut. Dla weterana, który budował house'ową scenę u boku samego Frankiego Knucklesa, taka formuła jest zaprzeczeniem sztuki DJ-skiej. Mam dosyć tych godzinnych setów, w których nie ma czasu na eksperymenty. Pochodzę z czasów, w których zabierało się ludzi w muzyczną podróż, deklaruje artysta. Nie da się ukryć, że krótkie sety często zmuszają artystów do grania samych pewniaków i największych hitów, co skutecznie zabija element niespodzianki. Na szczęście David Morales nie ogranicza się tylko do narzekania. Artysta prowadzi rezydenturę w Pikes na Ibizie, gdzie od kwietnia do października gra regularne 6-godzinne sety. Prawdziwym świętem dla fanów klasycznych brzmień będzie jego comiesięczna rezydentura w Refuge na Brooklynie, gdzie Morales zapowiedział spektakularne 12-godzinne sety bez przerwy.
2: DMC News.
1: Na koniec, no właśnie na koniec, wielka niespodzianka dla polskich fanów Tiesto. Prośby zostały wysłuchane. Tiesto, żywa legenda światowej elektroniki, wystąpi w Polsce w ramach Warsaw Music Festival. Artysta zagra w uwielbianej i wyczekiwanej przez fanów od lat formule in concert. Przygotujcie się na wielką moc wrażeń. Nikomu, kto interesuje się muzyką elektroniczną, nie trzeba przedstawiać sylwetki Holendra, jeden z najbardziej utytułowanych DJ-ów i producentów w historii, autor przełomowych numerów oraz albumów, a przede wszystkim postać, która od dekad przesuwa gatunkowe granice i nie tylko. Niewielu jest DJ-ów i producentów, którzy mogą równać się dorobkiem artystycznym z Holendrem, jednak on nie musi już niczego nikomu udowadniać. Tiesto to niezaprzeczalna ikona, a każdy jego występ na żywo to potwierdzenie, że bycie na szczycie po przeszło 30 latach pełnej sukcesów kariery nie jest dziełem choćby najmniejszego przypadku. Tiesto zawita do Polski w wyjątkowej formule. Koncert to całkowicie skupiony na artyście format, w ramach którego każdy element dedykowany jest maksymalizacji wrażeń czerpanych ze spotkania z Tiesto i jego muzyką. Począwszy od samej selekcji utworów, sposobu ich prezentacji oraz specjalnie zaprojektowanej sceny i zaawansowanej produkcji scenotechnicznej, aż po oprawę wizualną. In Concert to święto fanów Holendra i perła w koronie jego długoletniej kariery. Tym bardziej cieszy fakt, że ekipie TME, organizatorom Warsaw Music Festival, udało się przekonać Tisa do występu w takim właśnie wydaniu. Przypomnijmy, Tiesto zagra w ramach Warsaw Music Festival 19 czerwca przyszłego roku. Miejscem wydarzenia będzie Stadion Legii Warszawa przy ulicy Łazienkowskiej. Sprzedaż biletów rozpocznie się w poniedziałek 14 września o godzinie 19. To co? Szczęśliwi, prawda? My także, zatem czas na mistrza. Jego wysokość Tiesto tu i teraz przed wami.

0: taka lista w Polsce.
1: Reklama.
2: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
0: Po reklamie. Chcesz info, co jest grane? Chodź na www.dancemixchart.pl. Wejście przez www.muzyczneradio.pl. To najbardziej przyjazne forum www w temacie muzyki DNC. Na tym forum dowiesz się dokładnie, co jest grane, a operatorzy odpowiedzą na każde zapytanie. www.dancemixchart.pl. Kopalnia informacji o DMC. DMC. DMC. DMC. DMC. DMC. DMC. DMC.

teraz muzyczna radio, to jest DMC. Jeśli po pierwszej godzince czujecie, że muzyka zaczyna wam wibrować gdzieś pod skórą, bardzo dobrze. Właśnie o to chodzi. DMC ma być miejscem, w którym można odłożyć codzienność na bok i dać się prowadzić rytmowi. A my nabieramy. Nabieramy. Nie was nabieramy, tylko prędkości nabieram, żeby było jasne. 12:32, 19:10. Pokazać się.

0: Wielkie pozdro Macieju ode mnie, od szwagra Matiego. Widzimy się za tydzień w Jaruszówce. Szykuj konsolę.
1: Nie trzeba, uszykowana. Zawsze na stand-by'u.

0: panie Macieju, puszcza pan dzisiaj niesamowitą muzykę. Robi pan super robotę.
1: I standardowo pozdrowienia dla ambasadorów BMC, dla Tymka z Lubina, Patryka z Piły i Igora z Wałbrzycha. Wszystkiego dobrego, życzę.

dzwonił Andrzej, słuchajcie, z Mysłakowa. Pozdrów Wiolę ze Świetnicy jak najbardziej i jej koleżankę. Bawcie się dobrze.

Kto zna, ten sobie podśpiewuje, jak to nie zna, niech się uczy, bo za parę lat będzie też śpiewał. Heart of Asia, jak najbardziej. 12.32, 19.10. Niech się nakręca, niech się wkręca.

Andrzejku, dwa kubeczki dla ciebie lecą do Mysłowa. Nie, do Mysłakowa. O. I przepraszamy za opóźnienie. Roczne. Heart of Asia.

No to, moi drodzy, możemy powiedzieć, że rozgrzewka zakończona, pierwsza godzina za nami, także teraz już możemy mocniej budować klimat. Podkręcamy głośność. Zostawiamy całą codzienność za drzwiami. Poszła mon. I wjeżdżamy. Vibe DMC.

Godzina i 25 minut. Full power za nami. I Kasię witamy. Dobry wieczór, kochani. DMC Baniacowego ściski dla was. Ja dziękuję. Krystianowi przekażę, pewnie słyszę. Niech moc będzie z wami. Powsze czasy. Kasieńka.

Macieju, mamy ten piątek, piąteczek, piątunio i to jest najważniejsze. A co tym idzie DMC, czyli 6 godzin muzycznej ekstazy. Dla tej audycji warto czekać cały tydzień, bo jest po prostu ukojeniem na te dzisiejsze dziwne czasy. Pozdrowionka dla wszystkich. Jak Hazel mówił, nie swać, dobrze się bawić i będzie okej, moc, energia i tak dalej. Gorące uściski macie wszyscy od Tomka z Wrocławia. Najlepszego.

teraz jedziemy do ekipy do Wołowa. Dobry wieczór, jak co piątek meldujemy się. Ściskamy Zbyszka, Krzysztofa i wszystkich, którzy dzielnie walczą. A pozostali stoją i patrzą od pioruna. No pomóżcie panowie chociaż. Chociaż tyci, tyci. Trzeba pomoc. Piątek, piąteczek, piątunio, DMC ładuje. Full power, akumulatory, pozdrowienia dla wszystkich. Lubsko i w Lubsku. Ostał nam się sucharek. Pozdrowienia od Pauliny, Marysi, Jana z Lubiąża. Propo Lubiąża, będziemy mieli dla was jakieś fajne info niebawem. Siemaneczko Hojnów na pokładzie z Pronym Irkiem. Pozdrowie dla wszystkich pozytywnie podkręconych. Darek, dobry wieczór, DMC Maniacy. Najlepszego dla wszystkich. Z ekipą Damianem też. Kwachą dzisiaj pozdrawia żonkę, z którą robi przecier pomidorowi, Sylwka, na gardę odpoczywa. I dziadka, który dostał awans z Gorzelec Kwachu. Niedługo studia i koniec lawy. Żadaś mi się na starość się zaciało edukować. Czatem dla wszystkich kosmitów. Pozdrowionka dla DMC Maniaków. Damian z Oleśnicy. Na naukę, Damian, nigdy nie jest za późno. Póki serce bije, jest okej. Okay. Lubiechowa, dobry wieczór wszystkim DMC Maniakom. Rozdziale głośniki na maksa. Pełna para. Za oknem chłodno, a tu gorąc bucha z głośnika. Marcin.

Maciej, pozdrow wszystkich driverów, mojego brata Sławka i wszystkich na kuli ziemskiej. Niech moc będzie zawsze z wami, po wsze czasy. Jesteśmy w Venlo, Holandia. Rumianek melduje się w DMC. Waldek z Bolesławca. Szczęśliwy jestem po prostu. To warto czasem tak wyrzucić siebie i powiedzieć światu.

Słuchajcie, moi drodzy, macie wszyscy zaproszenie do Małgosi. Jutro są dożynki. Zapraszamy serdecznie w Sadach. O których? Dolnych czy górnych? No nieważne, w każdym bądź razie jak coś, to Gosi. Szukajcie Gosi, no.

0: To wszystko się wyjaśniło. Gosieńka napisała do nas: Macieju, w górnych oczywiście. Wszyscy nie wjeżdżają do górnych. Sada góry. No Gosieńka, słowo ci daję. Przyjechałbym na 100%, ale jutro trzeba jechać tam do centrali. Do Warszawki, no. Słowo daję, żebym przyjechał. Z przyjemnością. Lubię takie imprezy. Leśnica jak co piątek pozdrawia wszystkich DMC maniaków. Arek, Bartek, Macieju, tak mówisz, pokazujemy i szkolimy Chorwatów z DMC. Ciężko idzie, ciężko tam chorwacka, słuchaj, piosenka zakorzeniona mocno. Ale my się nie poddajemy. Sylwia i Bartek, czerwony kapelusz, pozdrawiają was mocno. Ściskają. Gorący uścisk, Bartuś, dla ciebie. Witam, lecę z wami DMC maniakami, melduję się prosto z UK. Z miasta Kobe. Pozdrowionka dla DMC maniaków, dla Sławka Messnera z Lwówka Śląskiego i Kobre z Lubina, jak najbardziej. Wszystkich, którzy mnie znają. Moje motto: trans ma sens. Rysiu, Kobe. Australia. Mam nadzieję, że tam, gdzie są kangury, też nas słuchają. Też Prostawa pozdrawia Wałbrzych. Ściskamy mocno. Do zobaczenia na retro.
1: DMC napędza kolejna edycja Retropolis w klubie Seven Heaven w Legnicy. Reklama.
2: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie. Uwaga! Jesteś początkującym twórcą? Składasz dźwięki? Robisz muzykę? Niech to usłyszy cały świat! Wyślij swoje demo na adres m.wowk@muzycznyradio.pl. Utwory przesłuchamy i ocenimy, a najlepsze umieścimy w zestawieniu. Daj sobie szansę. W DMC potrafimy docenić najlepszych.
0: W DMC jesteśmy na pełnych obrotach i pozdrawiamy cały Wałbrzych i okolice. I do zobaczyska w Legnicy. Pozdrawiam kanał lecących w rytmach DMC. Arek, Jasienica, Lubuskie.

Grzesiu, ja nie wiem, no z twojej strony jest chęć, ale czy z Bronka będzie, tego nie wiem, bo z nim to różnie bywa. Pozdrawiamkę dla wszystkich w tym cudownym klimacie. Ja nie piszę Braille'em, Bronek pisze. A z Bronkiem chętnie bym się zgadał, wspólne słuchanie DMC. Grzesiu z Jawora, to panowie, no. Ten z Jawora i ten z Jawora piszą do Jelnej Góry, żeby się spotkać. No. Maciej, widzimy się na Retropolis. Do zobaczenia. Bomby dla mojej córki, która ma dzisiaj urodziny. Najlepszego. Ola. Szymon napisał tak. Dobry wieczór, DMC Maniacy. Zapraszamy na czata. Dzisiaj bardzo gwarnie. Ludzie wracają, Szymek. No, wakacje się skończyły. To wracają. Nie mają co robić.

Má tak co tydzień. Leci z wami. Dziękuję. Krystian, baw się z nami. Piotr dla Blok Ekipy z Fałkowa. Mechow, pozdro. Uściski dla tych, którzy żyją, dla muzycznego Mega Piątku. Hej, hej, Lubin, Maciej. Piotr napisał do nas, jak zawsze. Radiowcy DX-erzy w całym świecie. Pozdrowy Macie. Od Piotra z Opolszczyzny.

Jojo Pumba pisze tak, Macieju, pozdrowy. Pozdrowienka dla wszystkich. Miniemy się autostradą do Warszawy, najjutrzejszy Final Drift Master. Dzięki, droga mija bardzo fajnie, minutko. Sebastian.

Lecimy z tobą, Mateusz z Leszna. Wojtek z Augustowa. Dobry wieczór wszystkim. Rany boskie, co by tu grać? Tam kombinujemy tak czasami. Raz z tej strony, raz z tej. Nowe, stare, średnie, dobre, słabsze, jeszcze lepsze. Wszystko się przebija. Jak to wszystko tak jest, skleimy na kropelkę, to wychodzi później. Taki hard times.

0: Best music.
1: Dawaj się z większym tempo. Nie ma to tamto.

0: się leśmie, tylko graj ładnie.
1: Nie, tutaj. No.
0: Nie przez zęboluj. Dobry wieczór, latający w każdy piątek. Pozdrowionka od Zuzy. Kowal, trzymaj się. Dobry wieczór. Dorotka planuje wyjazd na Tiesto za rok. I pozdrowionka dla wszystkich DMC maniaków. Paweł, za rok planuje teraz. No, no ale bilecik trzeba kupić. Jak najbardziej. Do zobaczenia za rok. Maciejku, pozdrowionka i życzenia dla Adiosa i Asi, u których jutro będę się bawił na weselisku. Kochani, spełnienia życzeń na tej starej i nowej drodze życia. Adios, marynarzu, płyń w kierunku zachodu, słońca. Tam najpiękniej, Stiszek z brzegu dolnego. To jeszcze najlepszego od nas też. Mesnel, Wówek Śląski, co piątek. Akcja Garaż.

ten bas pięknie lata. Muza płynie, bas tłucze, a my dokładamy cały czas nasze generatory na full power. Feel the beat.

Was kocham najbardziej. Ogień, dźwięk, głośniki, uściski dla wszystkich, dla DMC maniaków na całym świecie. I dla tej jedynej Ani, Krzysiu Olbowek, Wielkopolski. Lukas, gazu chłopie. Surowa wita, do zobaczenia na retro, Legnica. Marcin. Pozdrawiam całego Heaven Leszno, Szajda. Najlepszego dla tych, którzy aktualnie garażują, Krystian z Radwanic. Natalia Sławek, Magda i Robson. Gorące pozdrowy dla Rybki i Kasi Nowożeńców od Natalki z Pobrzeże Dolne. Zgorzelec, bawimy, nie śpimy, garażujemy.

non-stop. Chce się pracować, świetna muza. Pełen kosmos, full power. Dziękujemy, Paweł. Witaj Macieju, 44 lata na budziku. Każdy piątek daje energia. Grzesiu, koala, Australia. Wróciły wspomnienia. U każdego chyba. Janek garażowo, najlepszego z zajączkiem. KTM szykujemy na Legnicę.

Maciej Heart of Asia, piękny track. Nasze serce oczywiście, jak co piątek z DMC. Maciejko i Gosieńka z Nowej Soli. Siedzimy z sąsiadami, słuchamy DMC. Pozdrowy z Legnicy. Za wszystkich zakochanych. Magda, dobry wieczór. Dla niezawodnego czata DMC i całej ekipy. Moc od Magdy macie. Z gorącej Majorki.

Rafał napisał tak: jeszcze raz zapomniałem jedną rzecz powiedzieć, napisać. Dziękuję wszystkim za przybycie na Park Beats 3. Mega impreza, fajny klimat. Pozdrowie dla Pawła. Gratulacje dla dziadka przysyła Tomek ze Zgorzelca.

0: Pozdrowienia dla chłopaków z garażu z Jelcza Laskowic.
1: Pijcie zimne piwko, mały pozdrawia.
2: Pozdrowienie dla wszystkich słuchaczy DMC, dla ciebie Maćku, dla Tomka Cyngla, Bartka, Miłosza, Andrzeja, od Michała z Luton. Pozdrawiam.

dobry vibe. Tomek Zimowy. Pozdrawiam Wisienkę. Bolesławiec Marcin. Pozdrów Sherry Woman. Miło, że wróciłaś na czata. Pozdrawiam wesoło. Marcin z Bolesławca. Pozdrówki dla całej rodzinki. Grzesiu prosi, żeby ucałować koniecznie gościa z sadu. Najlepszego. Jestem daleko, ale jestem z wami. Grzesiu z Belgii. Witam, pozdrawiam. Oj, dłużyło mi się do tego piątku. Oj, dłużyło, no ale jest. Czas zacząć reset. Kłaniam się. Tomek z Wrocławia. Dalej jeszcze ekipy Spawacy z Jelcza, Antka, Wieśka. Jedziemy, chłopaki, z tym piątkiem, z dobrą muzą, od Daniela i Marka. Uściski dla firmy zbrojeniowej Jelcz, Wielczu, Laskowica. Dla tych, którzy pracują 24 na dobę. Z kabin Antka, Wiesia i wszystkich znajomych. Marek i Daniel. Magazyn.

Kapitanie DMC, degustator ze skalników, pozdrawiam wszystkich DMC maniaków. Mam takie przemyślenie, co piątek znowu jestem zakochany w dźwiękach. Tak jak podczas audycji Dance Power Dance, a potem DMC. Przepiękne uczucie. Dinozaur, degustator, Poznań, Chris.

Maciej pozdrów wszystkich majstrujących w swoich sprzętach. Motomati, Budzicz. Epickie granie, tak trzymać. Jedziemy z tym ekspresem DFC i tyle ci powiem. Szymka, Piotra i Bartka pozdrów. Krystian, Częstochowa, jak co Piątrek, Daro z Nowogrodzca. Melduje się. Uściski na wszystkich. Przygotowania na jutro w Ekwadorze z lecą pełną parą. Kasia i Krzysiu z Mojęcic. Kto jeszcze? Iłowa melduje się i pozdrawia gorąco. Gorący uścisk dla wszystkich tych, którzy teraz relaksują się pod znakiem darta. Zapraszamy na nasz turniej. Pozdrów Rysia, MW Scorby. No to poszło. Messner i przyjaciele.

Asieńka z Mirkiem serdeczności pozdrawiają rodzinę Nawroczków i Antonków i cały świat. Romka ze Świebodzi też. Do zobaczyska. Nauniarz ze Skorzelca. Skorzelec, Garazówka, Tonsil Power. Tonsil Power.

0: Dawid, Natalka z Maciejowej. Uściski dla wszystkich BMC maniaków. Krystian, Marek i Marcin. I kochana Sisi. Najlepszego szerokości dla chłopaków z AP z Gorzelec. Tyle wyjazdów, ile powrotów. Szerokości dla wszystkich.
1: Reklama.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
7: DMC w muzycznym radiu. Muzykę z nami.

Jarosławice odlatują po prostu. Odlatują od żali żagania. Borysek. Czarujesz, Dawid. Jarka, pozdrów z Zielonej Góry. Stabłowice i Paweł. Dla Brzegu Dolnego pozdrowień mocno od Albiona. Pamiętacie Anię z Brzegu Dolnego jeszcze? Czy ktoś pamięta? Niech da znak. Dublin dzisiaj w pełnym składzie. Rozkoszuje się, przeginając nostalgiczny czas jesienny. Degustatorzy Skalników pozdrawiają wszystkich. Sir Tom Dublin, Irlandia. Pozdrów nasze, pozdrów Sherry Woman od Magdy. Po ponad 5 latach widzimy się ponownie na czacie. Brakowało cię i twojej energii. Magda. Uścichy z Głogowa macie od Łukasza. Wisienka kiedyś była taka dyskoteka Wiśni Małej.

jak już się tego maila dorwali, to nie wiem, nie podam adresu. Pozdrowy na garażu, Jelcz Laskowice, przesyła mały. Udane rozpoczęcie i full power dalej.

jeszcze chwilę, jeszcze moment, wracamy do stawienia. Jeszcze Stasia i Paweł. Z brzegu dolnego. Spokojnej nocy, chłopaki, kochamy was. Marek, pozdrowki dla Daniela i Marka, dla Piotra, pana Andra. Firma Jelcz. Czyli się w ogóle grał w Jelczu. Pozdrowy dla syna Dawida. Kocham, moc dla ciebie, Monika. Czy pamiętacie Dune? Pyta się mnie Wojtek z okolic Warszawy. Bo Wojtek, no, widać, że rzadko słuchasz programu DMC. Bo Dune to u nas podstawa. DMC.

Gorące pozdrowienia dla Małgosi, Śnieżki, dla całej ekipy, dla Roztoki, tam gdzie strasz, tam gdzie jest pięknie, gdzie obowiązuje taki cudowny klimat.

Przepiękny numer wcześniej, prawda? To Drivemon High Wall. A teraz nowe brzmienie od Daxon. Whistlings na 27. miejscu listy DMC. A jeszcze wcześniej Talatu XLC, Universal of Love.

0: pensji napędza kolejna edycja Retropolis w klubie Seven Heaven w Legnicy. Reklama. Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie.
1: Summer with DMC. Best music.
2: Kilka godzin programu za nami. Czujecie to chyba, co? Czas szybko płynie. Kiedy gra taka muza, fajny klimat się udziela. Czas potrafi unieść, przynajmniej ja tak mam, nie wiem, może jeszcze ktoś z was. Elektronika potrafi pobudzić, a odpowiednia melodia potrafi na kilka minut zabrać nas w zupełnie inne miejsce. Właśnie po to jest DMC, żeby przez kilka godzin dać wam po prostu coś innego, oddechu od codzienności. A zatem, zostańcie jeszcze z nami, ta podróż jeszcze trwa. Przypominam, na finał.
3: Hey, this is Armin van Buuren, and I invite you to a brand new episode of my radio show, A State of Trance, after the DMC, at Musician Radio.

Dzisiaj się na Facebooku czuję się jak na dworcu autobusowym takim i to w dużym mieście, powiem tak. To zmianka dla Gosi. Dla Dominiki, Mateusza, Moniki, Renaty, Ewy, Magdy, Bartka. Sylwii, Bożeny, Dawida i Dagmary.

0: 23.30, dobry moment. Odpoczniemy na chwilę od DMC, od tych rytmów, które promujemy. A ja zapraszam na czata DMC. Wpadnijcie na chwilę. Na chwileczkę. Na minutkę.
1: Chcesz info, co jest grane? Wchodź na www.dancemixchart.pl. Wejście przez www.muzyczneradio.pl. To najbardziej przyjazne forum www w temacie muzyki DMC. Na tym forum dowiesz się dokładnie, co jest grane, a operatorzy odpowiedzą na każde zapytanie. www.dancemixchart.pl. Kopalnia informacji o DMC. DMC. DMC. DMC. DMC. DMC.

Wire. Wire. Fire. Fire. Fire.

nasza piątkowa moc, to nasza piątkowa energia. Emocje w górę, no i wszystko, moi drodzy, jasne. Fire. Wojtek pyta, czy coś od Tiesto będzie, no to króciutko jeszcze możemy zaserwować.

witam serdecznie, to Driver Pizzaman, stały słuchacz DMC od samego początku. Razem ze swoimi chłopakami chcieliśmy życzyć kolejnych 10 000 wydań

kwadrans po północ. I to będzie prezent dla Mateusza z Pieszyc. Tu przyjechał do Kamiennej.

Ja to na Facebooku napisałem, jak coś, Maćku. Tam jest pozdrowienia z Grzelca dla sąsiada Darka oraz Marzenki, żonki Marzenki. I tam zapomniałem napisać, że on jest chora, no ale po prostu zdrowia, no.

0: Let's go. DMC 50 najbardziej imprezowych nagrań w kraju.
1: Wracamy do zestawienia. Alex Nomak, Fading Memories, 18.

powrotku dojeżdżamy do mety. Tonówka sztuka, Dirt the Signal, Rockin'. A za chwileczkę wiecie numer jeden.

0: 18. Teraz Armin. Będzie tłuku aż przez 2 godziny. Bawcie się dobrze. Trzymajcie się dobrej skali fali. Szczęścia dzisiaj, jutro, pojutrze, za tydzień, za miesiąc, za rok. Na zawsze!
1: Hey, what's up? This is Armin van Buuren. A big hello to all the listeners of Musicianer Radio. And welcome to my music world called A State of Trance. Are you ready? Here we go.